0: Choć większość obietnic. Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM Łukasz Schreiber, poseł i wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Rozwój Plus. Podważał też wyniki sondażu, z którego wynika, że połowa ankietowanych nie ufa byłemu premierowi z czasów Zjednoczonej Prawicy. Posłuchajcie kolejnego fragmentu wywiadu prowadzonego przez Piotra Salaka.
1: Proszę spojrzeć też na poziomy zaufania, gdzie z kolei też jest jednym z najwyższych w Polsce się cieszy. To jest efekt, wie pan, bardzo ostrej też polaryzacji, która ma miejsce w Polsce, no, i szeregu innych rzeczy, ale to ja nie jestem politologiem, jakby żeby to wszystko wyjaśnić.
2: Ale pytania o przyszłość natomiast, i o dokonania rządu Mateusza Morawieckiego będą się pojawiały w tej kampanii 2027 roku.
1: Ale te dokonania są realne.
2: Mieszkanie Plus, które, na przykład, chociażby miało być 100 tysięcy, ile było, pamięta pan?
1: No, nie było 100 tysięcy, tylko było finalnie około 40 tysięcy.
2: Waldemar Duda, jego bezpieczny kredyt.
1: Razem z innymi programami, gdyby pan jeszcze je doliczył, tak jak program SIM-ów, tak jak jeszcze dwa inne, no bo były wielkie dopłaty także dla mieszkań
2: czynszowych. Nie przyjechał pan też do nas pewnie elektrycznym samochodem, których miało jeździć milion rok temu.
1: Akurat elektrycznym samochodem, ale to
2: miał pan
1: to
2: szczęście, bo takich jest zarejestrowanych, tak, bo takich jest zarejestrowanych raptem 150 tysięcy, o ile dobrze pamiętam.
1: No ale to, wie pan, znaczy inaczej, ma pan rację. Pan pokazuje, wymienił tu jedną czy dwie sprawy, w których nie udało się w pełni zrealizować, tylko proszę zobaczyć, że jakbyśmy uczciwie wzięli pod uwagę program, z którym szliśmy do wyborów w roku 15 i 19, to zobaczyłby pan, że ze sztandarowych obietnic udało się zrealizować, chcę być uczciwy, około 90%. Około 90% sztandarowych obietnic, pewnie w całej reszcie.
2: Chce mi pan powiedzieć, że Polski Ład dobrym pomysłem?
1: No, szereg rozwiązań było znakomitym pomysłem związanych z
2: podatkowych
1: tym,
2: podatkowych także?
1: Podatkowych także, tylko chciałbym to wyjaśnić. Podatkowych także, bo zostawiliśmy w kieszeniach Polaków w pierwszym roku po reformie prawie 27 miliardów złotych w rękach Polaków. Teraz sam, już po odliczeniu kwestii składki zdrowotnej, zresztą to, że akurat służba zdrowia dostała dodatkowe pieniądze, tak jak pan widzi dzisiaj, wszyscy, nawet ci, co tak zwalczali, się zgadzają. Zrobiliśmy jeszcze jedną rzecz, bo za tym poszły też środki, bo kto stracił? Straciły samorządy, bo te wpływy z podatków spadły, ale uruchomiony został program inwestycyjny dla samorządów.
2: Czyli że jeżeli Rozwój Plus przekształcone w partię będzie przy władzy po 2027 roku, to Polski Ład powróci, również w przepisach podatkowych, tak?
1: No ale wie pan, ale w jaki sposób on został zdemontowany? Akurat nie został zdemontowany, więc on jest. On musi powrócić w kwestii programów inwestycyjnych. To jest nasza propozycja Polska jednej prędkości. Jasno, czytelne zasady dla samorządów na nowe inwestycje, to zupełnie upadło. To, co jedynie, ale nie mówimy tak, że wie pan, że wszystko było doskonale.
2: Tym, co pan mówi.
1: Nie, ale to chciałbym panu wyjaśnić. Jest jedna sprawa, w której chcemy dokonać korekty. To znaczy tej związanej z mikroprzedsiębiorcami i to, jeżeli mówimy o jakimś błędzie, który został być może popełniony, znaczy to właśnie dotyczył on mikroprzedsiębiorców, ale to nie znaczy, że całość tego programu, który obniża podatki Polakom, była zła.
2: Ja tylko pamiętam wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który po roku obowiązywania Polskiego Ładu sam powiedział, że błędy zostały popełnione i że ludzie też powinni za to ponieść odpowiedzialność. Jakie macie poparcie? Patrzą pan...
1: Ale tam chodziło, tak mi się wydaje, ja już teraz nie pamiętam, chodziło być może o przy tym tempie wdrażania tego projektu i jeżeli ja bym za coś tutaj powiedział, przeprosił, że po prostu to powinno być perfekcyjnie przygotowane i w trochę dłuższym okresie zrobione. Natomiast no naprawdę, wie pan, nie próbujmy wmawiać Polakom, że kwota wolna na poziomie 30 tysięcy i PIT 12% były złym rozwiązaniem.
2: Mówię o tym, że jest długa lista...
1: Co było złym rozwiązaniem?
2: Chodzi mi o to, że jest długa lista obciążeń rządów Mateusza Morawieckiego. Kiedy był premierem?
1: Ale nie, która może teraz obciążać
2: Rozwój Plus. Przyszłą partię Stowarzyszenie, dzisiaj przyszłą partię Rozwój Plus. Pamięta pan, jakie były notowania? Pewnie pan nie pamięta, jakie były notowania tych wszystkich, którzy rozstawali się z PiS-em zaraz po tym, gdy następowała secesja?
1: No, pamiętam różne partie, które...
2: Solidarna Polska, 11% na samym początku. Polska jest najważniejsza, 8% na samym początku. Wy jesteście w tej chwili na poziomie 5-7. Pana to satysfakcjonuje?
1: 5-7% nas nie satysfakcjonuje, ale... No, akurat te badania są różne, ja się nimi tak bardzo nie
2: przejmuję. A jakie pan ma badania takie, żeby wychodziło trochę więcej?
1: Ale w ogóle, znaczy, ja muszę panu zdradzić taką rzecz, że od kiedy przepracowałem jeszcze jako student w dużym ośrodku badań w Warszawie całe wakacje, to mam do tego w ogóle bardzo duży dystans, bo widziałem, jakie mechanizmy są robione, które wpływają na te badania.
2: Wynik satysfakcjonujący dla Rozwoju Plus w przyszłych wyborach parlamentarnych to?
1: 15%.
2: 15%. Tak. To jest bardzo ambitny plan. To 10%.
1: Trzeba zakładać sobie ambitne plany.
2: Dzisiaj do was walą drzwiami i oknami wszyscy chętni?
1: No, nie wiem, czy drzwiami i oknami, ale rzeczywiście chętnych jest sporo, co pokazuje, że jest wiara też w ten projekt i wiara w Mateusza Morawieckiego.
2: Ilu jest w tej chwili członków stowarzyszenia? Potrafi pan powiedzieć?
1: Potrafię powiedzieć, że osób zapisanych, zresztą teraz trwają, zapraszamy ich na różne spotkania, jest około 4000, coś takiego, ale to nie są dane z dzisiaj, bo gdyby pan mi powiedział, że o tym będziemy rozmawiać, to być może spróbował to zweryfikować, ale tak, sprzed iluś dni to pamiętam taką ilość 4000 kilkaset.
2: Prezydent
1: osób.
2: Tarnobrzega dołączył.
1: Całkiem nieźle. Przyzna pan jak na początek.
2: Jak na początek, to prawda. Prezydent Tarnobrzega dołączył do Stowarzyszenia Rozwój Plus. To już czwarty prezydent miasta, o ile dobrze pamiętam.
1: Zgadza się.
2: 107. Będą kolejni?
1: Myślę, że będą kolejni.
2: Tak? Jest już tak, że są pewne deklaracje i rozmowy się toczą?
1: Są, no ale wie pan, są także deklaracje daleko posunięte i część tego nie widać z perspektywy Warszawy, ale to jest dla nas super istotne, z wieloma burmistrzami i wójtami, którzy również wstępują do Stowarzyszenia Rozwój Plus i w tym sensie uważam, że będziemy pod względem ilości prezydentów, burmistrzów i wójtów co najmniej trzecią siłą.
2: Będzie wspólna lista z Prawem i Sprawiedliwością?
1: Wie pan, no my zostaliśmy teraz wypchnięci z Prawa i Sprawiedliwości. Organizujemy nową formację także, no bo to jest
2: siłą rzeczy. Wiemy, ale to
1: jest jasne.
2: Co z tą wspólną listą? No,
1: już zmierzam i do tego. Nie prowadzimy rozmów w tej chwili z nikim. Nie zastanawiamy się i nie nastawiamy się inaczej niż na samodzielny start. Wbrew temu, co mogę przeczytać nieraz w gazetach, no jesteśmy do tego gotowi, jesteśmy zdeterminowani, żeby jak najciekawszy i program przedstawić, te kolejne nasze punkty i konferencje pokazujemy, ale także przedstawić bardzo ciekawą ofertę jakościową, personalną, a jesteśmy gotowi pod patronatem prezydenta jakby na wspólny blok do Senatu. No a tak jak mówię, a do Sejmu, no to w tym momencie takiego scenariusza nie ma.
2: Czyli rozumiem, że pakt senacki tak, ale jeśli chodzi o Sejm, to na razie takich rozmów nie ma?
1: Nie ma absolutnie takich rozmów, więc byłoby kłamstwem, gdybym powiedział cokolwiek innego.
0: Cała rozmowa Piotra Salaka z posłem i wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Rozwój Plus Łukaszem Schreiberem jest na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: ważna porcja informacji w RMF FM.
1: Sprawa przed belgijskim sądem w polskiej sprawie. Chodzi o pieniądze Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i blokadę komorniczą na koncie tej agencji. Wczoraj, jak już mówiliśmy w Radiu RMF 24, w Brukseli odbyła się rozprawa sądowa w tej sprawie. Pierwsza i już wiemy, że na pewno nie ostatnia. Przypomnę, że chodzi o pieniądze, które chce otrzymać od Polski firma farmaceutyczna Pfizer. Chodzi o nieodebrane szczepionki. Sprawa jest złożona. Opowie o niej nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Jak potoczyła się rozprawa i co teraz czeka Agencję Żeglugi Powietrznej?
2: Rozprawa była ku zaskoczeniu pełna zwrotów akcji. Najważniejsza informacja jest taka, że rzeczywiście to nie była jedyna rozprawa. Kolejna będzie 15 października. Do tego właśnie dnia belgijski sąd odroczył tę sprawę. Śledzimy tę sprawę i zbieramy komentarze. Mówię w liczbie mnogiej, ponieważ tam na miejscu w Brukseli zajmuje się tym nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szmańska-Borginią. Ja tutaj w Warszawie. I gdy powiedziałem o zaskoczeniach i zwrotach akcji, to Kasia też zwracała uwagę na naszej antenie na to, że największym zaskoczeniem na sali sądowej była postawa sędziego, który w pewnym momencie powiedział, że on przechodzi na emeryturę niedługo i w związku z tym tę sprawę tak naprawdę powinien rozpatrzyć inny sędzia i najlepiej za kilka miesięcy. Ten sędzia powiedział też, że sprawa jest bardzo skomplikowana, tak jak powiedziałeś, Krzysztof, bardzo złożona, liczy około 3000 stron i on pomylił postępowanie i to postępowanie, które dotyczy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, on, sędzia, w Brukseli myślał, że to chodzi o ten główny spór między Pfizerem a naszym krajem i sprawę tych nieodebranych szczepionek. W tle, przypomnę, jest ponad 6 miliardów złotych, których firma Pfizer od nas oczekuje. Z odsetkami to już jest kwota i do tego ponad 60 milionów dawek nieodebranych szczepionek, które nasz kraj według wyroku sądu w Brukseli, tego kwietniowego wyroku, powinien odebrać, a potem prawdopodobnie zutylizować, bo nie sposób wykorzystać taką, nawet nie liczbę, taką ilość szczepionek. To były te zaskoczenia, natomiast fakty są takie, że 15 października będzie ciąg dalszy. Niestety dopiero 15 października, bo przedstawiciele Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zwracali uwagę na to, jak trudna jest teraz sytuacja tej ważnej agencji, tej ważnej instytucji, która nadzoruje ruch lotniczy i nasze niebo i wszystkie starty i lądowania i to, co dzieje się na tym niebie, choćby teraz w czasie tego wzmożonego wakacyjnego ruchu. Pojawiła się taka informacja, że w ciągu 10 dni Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej może po prostu zabraknąć pieniędzy na funkcjonowanie, bo na koncie agencji jest teraz blokada komornicza i prawie 80% pieniędzy jest po prostu zablokowanych. Pojawiło się nawet takie dosyć dramatycznie brzmiące zdanie, że jeśli nie będzie szybkiego rozwiązania, to za 10 dni Agencja Żeglugi Powietrznej może ogłosić upadłość. Ja też dopytuję o tę sytuację, bo to brzmi bardzo poważnie, ale otrzymuję też uspokajające zapewnienia, że pieniądze są zarezerwowane na to, aby agencja dalej działała, aby kontrolerzy pracowali, aby operacje lotnicze były nadzorowane, ale aby to mogło się odbywać. Bardzo możliwe, że niezbędne będzie tak zwane finansowanie kryzysowe i dodatkowe pieniądze z budżetu państwa właśnie na ten cel.
1: Michale, ta sprawa Agencji Żeglugi Powietrznej jest nieco poboczna, bo główna kwestia dotyczy tego sporu z firmą Pfizer i ponad 6 miliardów złotych. Czego tutaj możemy się spodziewać?
2: Czekamy w tej chwili. Nasz kraj czeka na rozpatrzenie apelacji. W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Zdrowia w imieniu polskiego rządu złożyło apelację od wyroku sądu. Ten wyrok zapadł w kwietniu. Minęło kilkadziesiąt dni wymaganych, aby tę apelację złożyć i teraz ruch jest po stronie właśnie sądu w Brukseli. Tam też jest ta piłeczka. Nie tylko Polska jest w tej sytuacji. Także Rumunia między innymi stara się o to, aby wyrok został zmieniony, aby oni nie musieli odbierać szczepionek i płacić tej kary nałożonej także na ich kraj, bo sytuacja jest tam dosyć mocno podobna. Natomiast my w tej chwili czekamy i wraz z wnioskiem apelacyjnym także nasz kraj złożył wniosek, aby do czasu rozpatrzenia tej apelacji nie trzeba było płacić tych pieniędzy. Sytuacja jest wobec tego taka, że jeszcze ani jednej złotówki, ani jednego euro nie zapłaciliśmy w związku z tym wyrokiem. Natomiast konta i wierzytelności w dużej mierze Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej są zablokowane przez komornika. Ta sprawa też będzie miała ciąg dalszy i czekamy na decyzję sądu w Brukseli. Gra się toczy, przypominam, o tę kwotę ogromną, o której mówiliśmy już wielokrotnie, ponad 6 miliardów złotych z odsetkami. To jest więcej niż nasz kraj rocznie wydaje na ratownictwo medyczne, to więcej niż nasz kraj wydaje rocznie na terapie refundowane dla pacjentów onkologicznych, dla osób chorych na nowotwory, więc jest to ogromne wyzwanie i tak w niełatwej sytuacji Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie już teraz brakuje wielu miliardów złotych, a ta kwestia dotycząca firmy Pfizer, tego sporu, tego wyroku belgijskiego sądu Jeszcze dodatkowo tylko tę sytuację niestety utrudnia. Ta sprawa będzie miała ciąg dalszy i to pewnie nie skończy się na pewno w ciągu najbliższych dni. Ta sprawa pewnie zajmie co najmniej najbliższych kilka tygodni.
1: O czym nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, bardzo dziękujemy. Kłaniamy się.
2: Dziękuję. Do usłyszenia.
1: A ja przypomnę, że sąd w Belgii odroczył do 15 października rozpatrzenie sprzeciwu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wobec zajęcia jej konta. Sprawa ma związek ze sporem o szczepionki Pfizera.
0: Więcej gorących tematów i jeszcze więcej informacji znajdziesz w Radiu RMF24.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Drzwi otworzyła Monika Kraszewska. Na widok policjantki nawet nie próbowała ukryć niezadowolenia. Ścisnęła mocniej klamkę, marszcząc brwi. Zastaliśmy męża? Zapytał Zamojski. Pan z policji? Pokazał kobiecie dokument. Kraszewska pochyliła się, by się mu przyjrzeć, a potem przeniosła wzrok na Zamojskiego. Nie przypominam sobie, żeby sprawą mojej córki zajmował się detektyw, oznajmiła. Chcielibyśmy porozmawiać z mężem. Niby o czym? O co tutaj chodzi, pani Romo? Zastaliśmy Błażeja Kraszewskiego. Głos Sułeckiej brzmiał zaskakująco pewnie. Matka Ingi cofnęła się, zaskoczona nieznoszącym sprzeciwu tonem. Nie sądzę, by chciał się z wami spotkać. Ma do pani żal o ten artykuł w gazecie. To nie moja wina. A czyja? Kraszewska przechyliła głowy. Oczy jej się zaszkliły. Poza tym to nie najlepszy czas. Przygotowujemy się do pogrzebu córki. To nie jest prośba, pani Moniko, powiedział Aleksander i lekko popchnął drzwi. Co pan robi? Aleksandrze, nie powinniśmy. Sułecka chwyciła go za ramię, ale nie zareagował. Wszedł głębiej do mieszkania i zajrzał do jednego z pokoi. Na kanapie przed telewizorem siedział Błażej Kraszewski. Nie patrzył na ekran. Wzrok miał skierowany w stronę korytarza. Wszystko słyszał, a mimo to nie wyszedł pomóc żonie. Siedział nieruchomo z dłońmi zwieszonymi między kolanami. Aleksander pomyślał, że nie tak go sobie wyobrażał. Spodziewał się młodego i pełnego wigoru mężczyzny. Tymczasem siedział przed nim gość, który wyglądał, jakby przegrał życie. Dzień dobry, panie Błażeju. Kraszewski nie odpowiedział. Zamojski zajął miejsce na fotelu. W korytarzu rozległy się obce głosy. Ktoś wszedł do mieszkania i kierował się w stronę salonu. Roma usiłowała zaprotestować, ale staruszek nie zwracał na nią uwagi. Tato, co ty robisz? Zapytał Błażej. Byłem w piwnicy i jak wracałem, zobaczyłem, że przyszła do was policja. Henryk Kraszewski miał na sobie umorusane węglem robocze spodnie i zimowe buty na grubej podeszwie. Był zziajany. Z kieszeni swetra wyjął zmiętą bawełnianą chusteczkę. Przetarł nią czoło i schował z powrotem. Jakieś wieści w sprawie Ingusi? Zapytał, spoglądając na Aleksandra. Nie jestem policjantem. Staruszek zmarszczył siwe brwi. Jestem detektywem, wyjaśnił Zamojski. I chciałbym porozmawiać z pańskim synem na osobności. Słucham. Musi mówić pan głośniej, poinstruował go Kraszewski. Ojciec nie dosłyszy, zresztą on wcale nie musi wychodzić. Proszę mówić, o co chodzi, byle szybko. Mam dość rozmów z organami ścigania. W ostatnim czasie było ich zbyt wiele. No i ja również mam pytanie. Dlaczego pan do mnie przyszedł? Kto pana wynajął? Zamojski złożył dłonie jak do modlitwy. Monika wraz z Romą weszły do pokoju, ale nie miały dość miejsca, by usiąść. Stanęły więc w pewnej odległości od siebie. Krystyna Trochowska, odparł. Matka zaginionej Iwony Hazel. Zajmuje się wyjaśnieniem sprawy zaginięcia rodziny Hazelów.
0: Czy kobieta naprawdę widziała zaginionego 15 lat temu wnuczka? Wywierzysko w RMF FM.

0: uważaj, przyjrzał się detektywowi z zaciętą miną. Przez jego twarz przemknął cień niepokoju. I jaki to ma związek z moją córką? Znał pan Dominikę Okulską? Mężczyzna drgnął. Nie, odparł. Zamoyski milczał. Powiódł wzrokiem po pokoju. Zatrzymał spojrzenie na stojących na komodzie rodzinnych fotografiach. Na jednej z nich dostrzegł zielonego Opla Astra. Nie wiem, kto to jest, wyjaśnił Kraszewski, kiedy cisza trwała zbyt długo. Dominika Okulska została zamordowana w 2008 roku. Miała 17 lat. Jej ciało zostało porzucone na bagniskach przy niebieskich źródłach. Sprawca ją udusił, a potem uderzał w jej twarz kamieniem. Kraszewska spojrzała na męża. Policjanci ujęli niejakiego Andrzeja Musiała, ciągnął Zamoyski. To miejscowy pijaczek. Gliniarze uznali, że ją zabił, bo potrzebował pieniędzy. Facet twierdził, że jest niewinny. Trafił do aresztu, gdzie się powiesił. Dlaczego pan o tym mówi? Zapytała matka Ingi. Siedzący na kanapie Henryk się poruszył. Aleksander dostrzegł, że zerka ukradkiem na syna. Nie sądzi pani, że obie zbrodnie są do siebie podobne? Podsunął Zamoyski. Może tak, ale to pewnie przypadek. O tak, to byłoby najlepsze wyjaśnienie. Kraszewski wstał. Jego postawa kazała sądzić, że jest gotowy wyrzucić detektywa i policjantkę za drzwi. O co panu chodzi? Na pewno nie znał pan Dominiki Okulskiej? Nie, już mówiłem. Niech się pan dobrze zastanowi. Błażej, znałeś ją? Kraszewska podeszła do męża, lecz on odwrócił głowę, by na nią nie patrzeć. Dobrze, tak. Złapał się za głowę. Znałem ją, znałem ją. Jego żona zastygła w bezruchu. Nic z tego nie rozumiem, szepnęła. Jaka relacja łączyła pana z Dominiką? Dopytywał Zamoyski. Spotykaliśmy się, wysyczał Kraszewski. Był wściekły i załamany jednocześnie. Cienka linia dzieliła go od wybuchu. Przestawał nad sobą panować, a pytania żony nie pomagały mu trzymać emocji na wodzy. Kiedy? A jakie to ma znaczenie? Spore, odparł Zamoyski z niewesołym uśmiechem. Dominika została zamordowana w podobny sposób jak pańska córka. Uważa pan, że ją zabiłem? Zapytał Błażej. Zabiłem własną córkę? A zrobił to pan? Błażeju, o czym on mówi? Monika rozłożyła ręce, ale nawet na nią nie spojrzał. Odbiło wam, warknął. Nie wiem, w co mnie chcecie wrobić, ale ja tego nie zrobiłem. To pani pomysł? Zwrócił się do Słeckiej. Tak? Sądzi pani, że jestem mordercą? Jeśli uważa pani, że zabiłem własną córkę, to proszę bardzo. Wyciągnął złączone nadgarstki. Proszę mnie zakuć. Niech się pan uspokoi, powiedziała Roma. Uspokoi? Jaja sobie robicie? Zamoyski odchrząknął. Błazen, powiedział. To pańska ksywka? Z lat młodości. Dawno nikt na mnie tak nie mówił. Pisał pan z Dominiką. Byliście razem, czy był to mały skok w bok? Kraszewski zacisnął wargi. Starał się unikać wzroku żony.
1: Co mają wspólnego nowe śledztwo i sprawa sprzed lat? Kinga Wójcik, wywierzysko w RMF FM.

Niczego jej nie zrobiłem, odparł. Był już pan wtedy żonaty, prawda? Potwierdził ruchem głowy. Monika z szeroko otwartymi oczami i rozchylonymi ustami wpatrywała się w detektywa. Spotkał się z nią pan przy źródłach? Tak. Zabił ją pan? Nie, kurwa. Nie zrobiłem jej krzywdy. Chciałem to zakończyć, a ona się wściekła. Zaczęła na mnie wrzeszczeć. Pokłóciliśmy się. Powiedziałem jej, żeby dała mi święty spokój i odszedłem. A potem dowiedziałem się, że zaginęła i... Sądziłem, że zrobiła to specjalnie, żebym się przejął albo zrozumiał, co straciłem. Nie poszedłem na policję, bo bałem się, że uznają mnie za podejrzanego. Okazało się, że ona nie żyje. Co miałem zrobić? Bałem się. Gdybym poszedł i opowiedział, że się pokłóciliśmy i zostawiłem ją przy źródłach, gliniarze uznaliby mnie za winnego. Ale przysięgam, że nic jej nie zrobiłem. Zamojski wyjął telefon, lecz zanim uruchomił nagranie Macieja Hazela, odczytał SMS od Litwina. Zmarszczył brwi. Pochwycił zaciekawione spojrzenie Romy, ale nie mógł jej niczego wyjaśnić. Nie przy wszystkich. Włączył plik dźwiękowy, który zgrał na komórkę. Z niewielkiego głośnika popłynął głos zaginionego nastolatka. Kraszewscy wpatrywali się w aparat. Słuchali. Na twarzy Błażeja Kraszewskiego malowało się zaskoczenie i zaniepokojenie. Kiedy nagranie dobiegło końca, był przerażony. Jednak to nie jego reakcja zainteresowała Zamojskiego. Odwrócił się do Henryka, który od początku spotkania siedział w milczeniu. Zamojski był pewien, że wszystko dobrze słyszał. Był też przekonany, że głos Macieja Hazela jest dobrze znany staremu Kraszewskiemu. Boże, nie wiem, co ten chłopak widział, ale to nie byłem ja, wrzasnął młodszy Kraszewski. Nie wiem, kręcił głową, przyrzekam, że to nieprawda. Kochanie, obrócił się do żony, ale ona się odsunęła. Jeździł pan kiedyś zielonym Oplem Astrą? Zapytał Zamojski. Ja? Zdziwił się Błażej. Nie, ja nie pytam pana, przerwał mu Aleksander i spojrzał na Henryka. Miał pan taki samochód, prawda? Starzec zmarszczył czoło. Nie będę powtarzać. Wiem, że pan mnie słyszy. Mężczyzna nabrał powietrza do płuc. Oddałem go na złom w 2008 roku, odparł. Dlaczego? Miałem powody. Aleksander uśmiechnął się rozbawiony. Taki samochód spowodował wypadek, w którym zginęła dziennikarka Arleta Kowalska, powiedział. Właśnie dostałem informację od współpracownika. Wiem, że miał taki samochód. Wskazał na zdjęcie stojące na komodzie. Przedstawiało Henryka, jego żonę oraz Błażeja i Monikę. Wszyscy byli dużo młodsi i wyglądali na znacznie bardziej szczęśliwych niż teraz. Starzec nie odpowiedział.

0: Czy bijące źródła mogą zabijać? Wywierzysko w RMF FM.
1: Słyszał pan już to nagranie? Zapytał Aleksander. Stary Kraszewski wyjął chusteczkę i starł pot ze skroni. Przyszła do mnie. Dawno temu puściła mi to, co pan przed chwilą. Doprowadził pan do wypadku? Kiedyś jeździłem na rajdy samochodowe. Umiem to i owo. A ona za szybko jechała. Miała ciężką nogę. Gdyby była ostrożniejsza, mogłaby przeżyć. Tato, o czym ty mówisz? Kraszewski podszedł do ojca i zrobił ruch, jakby chciał go chwycić i podnieść. Jednak opuścił ręce. Doprowadziłeś do wypadku jakiejś dziennikarki? Dlaczego? Henryk miął w dłoniach chusteczkę. Ojciec myślał, że zabił pan Dominikę, wyjaśnił Zamojski. Arleta przyszła do niego i puściła mu nagranie. Pewnie chciał jej odebrać dyktafon, ale mu się nie udało. A może mu się udało, ale powiedziała, że ma kopię. Postanowił więc się jej pozbyć, żeby prawda nie wyszła na jaw. Miałeś przed sobą całe życie, szepnął Henryk przez ściśnięte gardło. Źle zrobiłem, ale nie chciałem, żebyś spędził młodość w więzieniu. Co? Tato, ale ja nikogo nie zabiłem. Jak mogłeś tak pomyśleć? Spotykałeś się z nią, ale zdradzałeś Monikę. Widziałem was pewnego wieczoru. Staliście na moście na Pilicy. A potem dowiedziałem się, że ta dziewczyna nie żyje. Przyszła do mnie dziennikarka i puściła nagranie. Był świadek, który was widział. Co miałem myśleć, synu? Chciałem cię chronić. A ta cała Kowalska robiła wszystko, by ujawnić prawdę. Grzebała w tej sprawie. Mówiła, że wybiera się na policję. Musiałem temu zapobiec. Tamtego dnia przyszła do naszego mieszkania i cię szukała. Chciała, żebym na ciebie wpłynął i żebyś przyznał się do winy. Nie bała się. Uważała, że nagranie przekona policjantów, którzy znaleźli już winnego. Powiedziała, że nawet jeśli się nie przyznasz, i tak pójdzie z tym na policję. Ale nie zabiłem jej. Chciałem ją nastraszyć, żeby nie wtykała nosa w nie swoje sprawy, a ona po prostu była nieostrożna. Zamojski zaśmiał się ponuro. Każdy morderca znajduje usprawiedliwienie, a Henryk Kraszewski sprawiał wrażenie, jakby naprawdę nie widział nic złego w tym, co zrobił. Sułecka wyciągnęła z kieszeni telefon. Wybrała numer i wyszła z pokoju. Zamojski słyszał, jak rozmawia z dyżurnym i wzywa patrol na Okopową. Czuł satysfakcję. Jednak zagadka zaginięcia Hazelów wciąż pozostawała nierozwiązana. Wierzysz mu? Zapytała Roma, opierając się o maskę samochodu. Odchyliła głowę do tyłu i spojrzała w niebo. Nie przypuszczała, że rozmowa z Kraszewskimi potoczy się w taki sposób. Czy zaskoczyło ją, że Błażej nie był mordercą? Na pewno nie bardziej niż fakt, że jego ojciec doprowadził do śmierci dziennikarki. Stary Kraszewski od początku wydawał się porywczy i nieobliczalny. Szybko się denerwował i nie lubił, kiedy coś szło nie po jego myśli. Jednak nie sądziła, że mógłby kogoś zabić, bo w gruncie rzeczy tym było spowodowanie wypadku. Miał doświadczenie w prowadzeniu samochodu. Dobrze wiedział, co robi, a mimo to się nie zawahał.

0: To już prawie trzecie na radiowym zegarze. Czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. NFZ nie umorzy kary dla szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Chodzi o głośną sprawę syna senatora Lenca. Agenci CBA w ratuszu w Jeleniej Górze sprawdzają zaświadczenia będące podstawą do otrzymania pomocy po powodzi. Skansen w Sanoku znów otwiera się dla zwiedzających. W miejscu spalonego kościoła może stanąć inna drewniana świątynia. Narodowy Fundusz Zdrowia nie zgodził się na umorzenie kary finansowej wobec szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Chodzi o głośną sprawę zabiegu syna senatora Tomasza Lenca. Kontrola NFZ potwierdziła doniesienia medialne, że odbył się bez formalnej zgody i bez kolejki. Na lecznicę została nałożona kara w wysokości 134 tysięcy złotych. Szczegóły w tej sprawie ustalał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: Szpital zapłacił na razie połowę kwoty, bo NFZ zgodził się na rozłożenie kary na dwie raty. Jednocześnie, jak dowiedziałem się, dyrekcja placówki będzie próbować odzyskać te pieniądze bezpośrednio od lekarzy, którzy podjęli decyzję o wykonaniu zabiegu poza procedurą. Umożliwia to tak zwane rozliczenie regresowe. Okoliczności zabiegu cały czas wyjaśnia prokuratura. Śledczy wykorzystują m.in. wyniki wewnętrznej kontroli szpitala, która potwierdziła te nieprawidłowości. Przypomnę, że po tym, gdy ta sprawa wyszła na jaw, senator Tomasz Lenc został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej.
0: Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do ratusza w Jeleniej Górze na Dolnym Śląsku. Sprawdzają zaświadczenia po powodzi, które były podstawą do otrzymania wsparcia po kataklizmie sprzed 2 lat. W faktach teraz reporter RMF FM Beniamin Kubek-Piłat o tym, jak przebiega kontrola.
2: Jak zapewnił mnie rzecznik jeleniogórskiego ratusza Marcin Ryłko, kontrola przebiega bez problemów i w pełnym porozumieniu. Nie mamy nic do ukrycia, usłyszałem. Agenci CBA kontrolują procedurę wydawania zaświadczeń powodziowych dla przedsiębiorców, o które ci występowali po powodzi z 2024 roku. Kontrola to efekt działań biura, które to prowadzi od kwietnia i dotyczy przestrzegania procedur podejmowania i realizacji decyzji dotyczących wsparcia przedsiębiorców. Jak przekazał rzecznik urzędu, w Jeleniej Górze wydano około 200 zaświadczeń dla podmiotów, które chciały ubiegać się o popowodziową pomoc.
3: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: W Łodzi wakacyjna kumulacja prac drogowych. Remontowanych jest kilkanaście kluczowych ulic, co powoduje duże korki i utrudnienia dla kierowców oraz pasażerów komunikacji miejskiej.
4: Teraz mamy tak, Piotrkowska, Wróblewskiego, Pabianicka, Bandurskiego, Jana Pawła, Palki.
5: Arystelfelda, Rolnicza, nie można się dostać z Hojen. Na Kurczakach jest taki korek, że jest dramat.
6: Gorzej troszeczkę od tej strony Redkini, Teofilowa. Z tamtej strony jak ktoś przyjeżdża do mnie tutaj do centrum, to każdy narzeka.
5: Tutaj nie ma logiki. Nie można rozkopywać równoległych ulic, które są kluczowe dla miasta.
7: Godzina jazdy tramwajem to tak trochę słabo, nie? Zamiast 20 minut jak mam jechać, to jadę godzinę.
4: Czy dlatego pan się przesiadł na rower?
8: Jak załatwiam sprawy w mieście, to rowerem jest 100 razy szybciej.
0: Ze zdenerwowanymi mieszkańcami rozmawiała wczoraj dziennikarka RMF FM Agnieszka Wederka. Największy w Polsce skansen w Sanoku od dziś znów będzie otwarty dla gości. Popularną atrakcję zamknięto po niedzielnym pożarze, który strawił m.in. bardzo cenny XVII-wieczny kościół. W miejscu spalonej świątyni może stanąć inny drewniany kościół, przyznaje Marcin Krowiak, dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego.
9: W pierwszym kierunku jako muzealnicy patrzymy w stronę tą, aby pozyskać obiekt, który mógłby być przeniesiony tutaj na teren muzeum, ale również bierzemy pod uwagę rekonstrukcję tego obiektu. Poza tym mamy ogromne doświadczenie w rekonstrukcji, bo braliśmy udział w rekonstrukcji dachu synagogi, która jest w Muzeum Żydów Polskich w Warszawie. Na terenie muzeum jest rekonstrukcja Rynku Galicyjskiego, jest rekonstrukcja synagogi z Połańca. Także to doświadczenie ogromne też w tym temacie posiadamy.
0: Pieniądze na nowy obiekt obiecuje samorząd Podkarpacia, ale do muzeum zgłaszają się też prywatni darczyńcy.
3: Sport w faktach RMF FM.
0: Trener Stefano Lavarini ogłosił 14-osobowy skład reprezentacji siatkarek na Mistrzostwa Europy. Turniej rusza już w piątek. Polki pierwszy mecz zagrają w sobotę. O powołaniach i naszych szansach z Joanną Kaczor-Bednarską rozmawiał Patryk Serwański.
1: Odliczamy już godzinę do Mistrzostw Europy siatkarek, a razem ze mną Joanna Kaczor-Bednarska, ekspertka, komentatorka Polsatu Sport, a w przeszłości reprezentantka Polski. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
1: Zastanawiam się, jak pani patrzy na skład, który już znamy. W porównaniu porównaniu z zeszłorocznymi mistrzostwami świata 5 zmian. Różne te powody, ale dużo, niedużo to jakoś wpływa na zespół, czy już tyle było czasu w tym roku, żeby dziewczyny się zgrały, że to w ogóle nie ma znaczenia. Tylko taka ciekawostka statystyczna.
10: Mam wrażenie, że pan mówi o tych zmianach, a ja już tak mocno przyzwyczaiłam się do tego składu, który oglądamy w tym sezonie, że patrząc na tą czternastkę, która została dzisiaj ogłoszona, widzę te najsilniejsze zawodniczki, które mogłyby wziąć udział w tegorocznych mistrzostwach Europy. Oczywiście pomijam te aspekty zdrowotne, które wykluczyły część siatkarek.
1: No bo wiemy oczywiście, że kilka dziewczyn zakończyło karierę, na przykład Agnieszka Korneluk, kilka walczy z kontuzjami. No dużo zmian uśrodkowych, to taka bliska pani pozycja. Tutaj no właściwie sporo się zmieniło. W kontekście dalej odnoszę się do tych mistrzostw świata sprzed roku. Jak teraz jest pani zdaniem obsadzona ta część boiska?
10: No to jest ta część boiska, o którą chyba najbardziej baliśmy się przed rozpoczęciem tegorocznego sezonu reprezentacyjnego. Natomiast wejście Mai Koput na boisko, młoda dziewczyna, która wojuje świat i myślę, że przed nią naprawdę niesamowita kariera. Stała się tą jedynką, jeżeli chodzi o pozycję środkowej. Tu o tą pozycję drugiej środkowej rywalizują, tak szczerze mówiąc, Ania Obiała i Magda Jurczyk. I myślę, że ta ich wymienność na boisku będzie zależała od przeciwnika. Więc wbrew temu, o co się baliśmy, okazuje się, że mamy naprawdę bardzo ciekawą grupę zawodniczek na tej pozycji. No i będziemy się przyglądać, jak będą one też wyglądały w tych statystykach, jeżeli chodzi o pozycję środkowej.
1: Jakby opisać siłę tej naszej drużyny? Bo w poprzednich latach udawało się zdobyć medale Ligi Narodów, teraz nie udało się załapać do tego turnieju finałowego. Z jednej strony zawsze każdy mecz o taką wysoką stawkę to jest szansa na budowanie czegoś, na zbieranie tego doświadczenia. Z drugiej strony, no był czas na spokojne treningi, na przygotowanie się. Co na tej wadze, który odważnik jest cięższy?
10: To ciężko powiedzieć. Na pewno warto wspomnieć, że Polki jednak były ósme w Lidze Narodów i tylko to, że gospodarzem były Chinki, nie dało im awansu do tego turnieju Final Eight, a tam mogłoby być różnie, mogłyby powalczyć o medal, być może powtórzenie tego, który był przez ostatnie 3 lata. Natomiast no teraz mamy zawodniczki, które są bardzo zmotywowane, miały bardzo dużo czasu, też miały sporo, chyba dokładnie 10 dni na odpoczynek zaraz po odpadnięciu z Ligi Narodów, więc zespół, który powinien być zregenerowany, ale też dobrze, mocno wdrożony w trening, przygotowany na każdego kolejnego przeciwnika, no i też patrząc na to, jak może nam się ułożyć drabinka. Ja jestem zawsze daleka od tego, żeby wyliczyć, które powinniśmy zająć miejsce, no to tutaj jednak zajmowanie pierwszego lub trzeciego byłoby dla nas niekorzystne, bo moglibyśmy się spotkać z teoretycznie silniejszym przeciwnikiem w ćwierćfinale.
1: Układ meczów w grupie ma znaczenie, to jaka jest kolejność tych meczów, które nas czekają, bo przypomnę, zaczynamy od Węgierek, potem Łotyszki, no i później już teoretycznie ten poziom trudności rośnie, także czy dobrze, że takie dwa mecze na początek, które teoretycznie powinny być takim gładkim wejściem w turniej.
10: To powinna być dla nas taka rozbiegówka faktycznie i dobrze układa nam się ten kalendarz, stopniując trudność rywali. Jeżeli patrzymy na tę naszą grupę, to tutaj Turczynki wydają się być najmocniejszym zespołem, też wielu stawia je jako tego kandydata do złotego medalu, więc ja przyjmę wszystko, jeżeli chodzi o zwycięstwa do tego momentu meczu z Turczynkami, a co wydarzy się w meczu z Turczynkami, to oczywiście chcielibyśmy, żeby było zwycięstwo. Może być wymęczone.
1: Te Węgierki, co powinniśmy wiedzieć przed tym meczem otwarcia? Bo to jest zawsze taki czas, kiedy pewnie wielu kibiców ostatnio no, nie śledzi, co się dzieje w drużynie. Dzisiaj dostają te informacje o składzie, ale no, będziemy siadać przed telewizorami w sobotę. I co powinniśmy wiedzieć o siatkówce węgierskiej kobiet? Bo pewnie to nie jest taka drużyna, która by już nam tutaj otwierały się jakieś różne szufladki.
10: Tak, to jest zespół, który przed laty miał polskiego szkoleniowca, Jakuba Głuszaka. Zespół, który też buduje swoją pozycję w Europie. Natomiast cały czas jednak tę klasę, może nawet dwie poniżej naszego. Dzisiaj trenerem reprezentacji Węgier jest Aleksandro Kiepini, który do tej pory też przez lata był trenerem w polskiej lidze. Jego atutem na pewno będzie to, że zna polskie siatkarki. Ja myślę, że dla nas ważne będzie to, co będzie się działo po naszej stronie siatki, bardziej niż to, co dzieje się po stronie Węgierek, bo tam może się znaleźć jedna, dwie gwiazdy, ale na pewno nie tego pokroju, co od choćby nasza Magda Stysiak.
1: Gdybyśmy mieli sobie spojrzeć na ten turniej jako na taką większą już całość, abstrahując od samej grupy, gdzie dla nas powinny zacząć się schody, tak? No zakładamy, że z tej grupy wychodzimy. No to jest jakby oczywista sprawa. I co dalej? Gdzie pani zdaniem? Czy to już właśnie w zależności trzeba już będzie analizować i patrzeć, na kogo rzeczywiście trafimy, bo będziemy się mierzyć z drużynami z grupy C i już przy dobrych wiatrach ten schodek pierwszy może być łatwy, a może być bardzo trudny? Tak to trzeba rozpatrywać na razie?
10: Z punktu widzenia boiska zawsze mówimy, że trzeba wygrywać ze wszystkimi, żeby zdobyć ten złoty medal. Natomiast no, śledząc tak z boku i oglądając te spotkania, no to faktycznie schody mogą się zacząć od ćwierćfinału. Dlatego tutaj już wielu znawców siatkówki liczy, na kogo moglibyśmy trafić. W idealnym świecie będą to Holenderki. W ćwierćfinale to jest zdecydowanie zespół, który jest w naszym zasięgu. Nawet powiedziałabym, że zespół, który pokonywaliśmy ostatnio. Może nie bez trudności, ale zawsze. Natomiast no, najgorszym scenariuszem byłoby dla nas trafienie na Turczynki w tej fazie ćwierćfinału. wyjechało.
11: No właśnie, bo ten system siatkówce jest taki trochę dziwny, tak, że bardzo szybko można trafić na rywali, z którymi się grało w grupie. To właściwie jest no coraz częstsze, bo teraz na mundialu w piłce nożnej też to się zdarzało. Kiedyś to właściwie było niemożliwe. Kiedyś bardzo późno można było trafić. Tutaj właściwie bardzo szybko się to dzieje. Także to jest łatwe, trudne, kiedy na przykład trafia się w ciągu paru dni i gra się drugi raz na dużym turnieju z tą samą drużyną, to jest jak to rozpatrywać? Jako skalę trudności?
10: Myślę, że skala trudności jest taka sama jak zawsze. Każdy mecz jest inny. Nie ma dwóch takich samych spotkań i do każdego meczu podchodzi się z nastawieniem, żeby go wygrać. Wiadomo, w tych mistrzostwach Europy jest tak naprawdę dwóch faworytów do złotego medalu i to są właśnie Turczynki wspomniane, na które możemy ewentualnie trafić w ćwierćfinale lub reprezentacja Włoch.
11: A Polki na co stać? Pani widzi w tej drużynie potencjał na walkę o medal?
10: Odkąd trener Stefano Lavarini przejął reprezentację Polski, ja mam wrażenie, że bardzo zmienił się mental tego zespołu. I to jest zespół, któremu wpaja się, że może. I ten optymizm, nastawienie dziewcząt to jest jedno, ale też to, co widzimy na boisku, jak cały czas rośnie forma sportowa zawodniczek, pozwala nam marzyć o tym, że dziewczyny zagrają w tym roku także o medal. Może nie o ten złoty, bo wiemy, że te półfinały też bywają bardzo trudne i tu na pewno trafi się na wyjątkowo trudnego rywala. Miejmy nadzieję, że chociaż ten brązowy medal się zdarzy.
11: No właśnie, bo parę lat temu reprezentacja siatkarek wyglądała tak, że miało się takie wrażenie, że tam niby wszystko jest, że to kipi pod pokrywką, że tak powiem, ale nie chce wykipieć ten potencjał. I od paru lat rzeczywiście dziewczyny same sobie udowodniły, że to jest możliwe. I widać w tym nastawieniu rzeczywiście to, co pani mówi, myślę, że jest najciekawszą rzeczą w ostatnich latach, że okej, pojawiły się nowe nazwiska, ale te zawodniczki, które już były w tej drużynie, no w końcu dorosły, dojrzały do sukcesów. To nie jest proste wcale w sporcie.
10: Nie jest proste. Tu jest na pewno bardzo duża pewność siebie i to nie taka pycha, tylko po prostu takie boiskowe zachowania, które widzimy u bardzo doświadczonych zawodniczek. Dziewczyny wyjeżdżają grać do lig międzynarodowych, tam też obywają się i przede wszystkim dużo, dużo jakości, jakie otrzymujemy od tych dziewcząt, które naprawdę mają tego doświadczenia na poziomie międzynarodowym bardzo dużo, a jeżeli wchodzi ktoś młody, to też szybko uczy się, jak pracować na tym poziomie.
11: No i na koniec jeszcze spytam o Julię Szczurowską, bo to też zawodniczka, która w tym sezonie pojawiła się w reprezentacji już tak na dobre. Oczywiście wiemy od lat, że od Magdy Stysiak bardzo dużo zależy w ataku i to ona często na swoich barkach trzyma ten wynik reprezentacji Polski, ale dobrze, jeżeli mamy jakieś alternatywy, tak? Jeżeli w tym ataku będzie rzeczywiście możliwość pokazania i rozrzucania tych piłek przez rozgrywające w jak najszerszy sposób, mam na myśli do różnych zawodniczek, to Julia Szczurowska jak może tutaj się wpisać w ten turniej? Zawodniczka z Ligi Tureckiej, to też może ma znaczenie, będzie grała przypomnę, gramy w Stambule te pierwsze mecze.
10: No ona tam na pewno będzie się czuła jak w domu. Ja mam wyjątkowy sentyment w ogóle do Julii Szczurowskiej, bo to jest wrocławianka, podobnie jak ja i życzę jej jak najlepiej. Pokazała się z niesamowitej strony podczas pierwszego turnieju Ligi Narodów. Pokazała, że potrafi grać na bardzo wysokim poziomie, zdobywać bardzo dużo punktów. Ma zupełnie różne style gry, jeżeli chodzi o Magdę Stysiak i Julię Szczurowską, więc fajnie, że mamy taką zmienność i też że Julka dokłada niesamowicie agresywną zagrywkę, więc myślę, że może dołożyć czy pomóc nam tutaj dostać się na pewno do tego półfinału.
0: A z Joanną Kołaczarzą-Bednarską rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Trzynaście minut po trzeciej, tu pierwsza kawa z RMF FM. Nasz wakacyjny program Anita Janczak z najlepszą muzyką. Kto na nocnej zmianie? 3-3-2-2, dajcie znać.

0: nocną porą do pierwszej kawy jesteście najlepiej poinformowani i zaglądamy do radia RMF24. Gorący temat, Piotr Salak, zresztą posłuchajcie.
1: W naszej stacji teraz Szpital Południowy, najsławniejszy chyba szpital w kraju, prawda, Michał?
2: Był taki moment, dzień dobry, kłaniam się, na pewno 2 miesiące temu najsławniejszy. Myślę, że to się delikatnie zmienia, ale wciąż chyba wszyscy pamiętamy o tej aferze.
1: Ale nie wiem, czy to jest sława taka, do której zarządzający tym szpitalem marzyli.
2: Takiej sławy raczej nie da się pozazdrościć.
1: Bo oczywiście przypominamy tę głośną aferę, to był początek czerwca, były wtedy duże emocje, padły zapowiedzi, że pierwsze zmiany, które mają uzdrowić, naprawić sytuację, pojawią się we wrześniu, wrzesień coraz bliżej, 19 sierpnia dzisiaj w kalendarzu. No i sprawdzamy, co się zmieniło, może co się zmieni za moment. Michał, to w tym razie powiedz, co się wydarzy najszybciej.
2: Najszybciej mogą być gotowe przepisy i rekomendacja Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
1: Czyli tych, którzy oceniają procedury medyczne, tak?
2: I wyceniają je i sugerują, jak to powinno być wycenione, jeśli chodzi i o pieniądze, i o organizację właśnie pracy. Pamiętacie pewnie, że jeden z pomysłów, aby uzdrowić tę sytuację, aby było wszystko zgodne z procedurą, był taki, aby wprowadzić limit dotyczący tego, jaką część swojego budżetu szpitale mogą przeznaczać na wynagrodzenia. W czerwcu słyszeliśmy o rekordowo absolutnie wysokich zarobkach wybranych medyków, między innymi właśnie w warszawskim Szpitalu Południowym, i ten górny limit, jeśli chodzi o budżet lecznicy, to był jeden z pomysłów, jak temu zaradzić, jak zareagować optymalnie. Do końca sierpnia mamy poznać rekomendacje właśnie od Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, jaki ten odsetek powinien być dla różnych szpitali w całej Polsce, dla różnych typów szpitali. Mam nowe informacje, ile ten budżet ma wynieść. Będę o tym także mówił dzisiaj w Faktach o poranku. Natomiast dzisiaj szpitale i dyrektorzy szpitali często skarżą się, że nawet 90% budżetu szpitala pochłaniają właśnie wynagrodzenia. A lekarze często mówią, że można to opisać od innej strony. Tylko 10% budżetu zostaje nam na leczenie pacjentów. I według szefów leczeń coś tutaj jest nie tak i jakoś trzeba zareagować.
1: Swoją drogą to bardzo ciekawe, że musiała być afera w warszawskim Szpitalu Południowym, żeby zastanowić się nad tym, jak rozkładane są koszty w poszczególnych szpitalach w całym kraju.
2: Ja mam wrażenie, że ta dyskusja była tylko bez przekonania i często kończyło się na samej dyskusji, choćby w obrębie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Tam były pomysły, aby wprowadzić górne limity zarobków lekarzy, aby wprowadzić górny limit czasu pracy. Jeszcze na początku roku mówiliśmy o tych dyskusjach, tylko problem polega na tym, że nic z tego nie wychodziło i na dyskusjach w Warszawie, często w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, to się po prostu kończyło.
1: Co z pozostałymi przepisami?
2: Są konsultowane. Część konsultacji zakończyła się w ubiegłym tygodniu, część kończy się w tym tygodniu, między innymi w tym tygodniu kończą się konsultacje tej głównej ustawy, głównej, czyli tej, która zawiera najwięcej zmian, czyli właśnie propozycje wprowadzenia górnego limitu zarobków lekarzy. To jest ta słynna kwota 240 zł brutto za godzinę pracy, którą tak naprawdę czasami można podnieść do 360 zł brutto za godzinę pracy, jeśli lekarz ma dodatkowe obowiązki. W tej ustawie jest też propozycja wprowadzenia górnego limitu czasu pracy lekarza, czyli tych maksymalnie 2 etatów w skali miesiąca.
1: Jeżeli skończą się konsultacje do końca tego tygodnia, no dzisiaj mamy środę, to co by potem ustawa wędruje do rządu, czy od razu do Sejmu?
2: Wcześniej muszą być przeanalizowane te uwagi i zobaczymy, czy coś się nie zmieni, czy może te kwoty, jeśli chodzi o górne limity zarobków, jakoś zostaną zmienione, ale rzeczywiście najpierw powinna trafić do rządu, do Rady Ministrów. Jeszcze wczoraj po południu pytałem w Ministerstwie Zdrowia, kiedy Rada Ministrów może zająć się tą ustawą. Usłyszałem najpóźniej 2 tydzień września. Zobaczymy, czy tak się rzeczywiście wydarzy. Jeśli tak by się faktycznie stało, to w drugiej połowie września z kolei ustawa mogłaby trafić do Sejmu. Plan zakłada, że te nowe przepisy wejdą w życie i zaczną obowiązywać od początku nowego roku, od początku 2027 roku.
1: Michał, to są zmiany dotyczące prawa. A co ze śledztwem? Co z działaniami prokuratury? Co z kontrolami w szpitalu?
2: Śledztwo trwa i wiele instytucji kontroluje rzeczywiście tę sprawę. Ta główna instytucja to prokuratura okręgowa w Warszawie. Dzisiaj także będziemy sporo o tym mówić w Faktach, bo najnowsze informacje prokuratura ma przedstawić w październiku. Taki jest plan i o tym mówił mi rzecznik prokuratury. W październiku, czyli 4 miesiące od momentu wszczęcia śledztwa w sprawie warszawskiego Szpitala Południowego. Około 200 osób ma zostać przesłuchanych. Nie wiemy dokładnie, bo prokuratura nie udziela takich informacji, ile osób już zostało przesłuchanych. Mówi się o kilkudziesięciu i z tego co wiem, na przesłuchanie czeka przede wszystkim lekarz Dawid Kacprzyk, który pracował jako koordynator SOR-u właśnie w warszawskim Szpitalu Południowym. Był radny Koalicji Obywatelskiej, ten, który w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych.
1: Czytasz, sprawa gaśnie twoim zdaniem, czy ona cały czas jest w centrum dyskusji o ochronie zdrowia?
2: Ja myślę, że ona delikatnie gasła, ale nie zgasła absolutnie i można ją szybko podsycić i myślę, że emocje wokół niej były na tle tle duże, że nowe informacje szybko uruchamiają wspomnienia. Sam to czuję, gdy teraz o tym rozmawiamy, że te informacje, wrażenia, obrazy, reakcje także z czerwca, często bardzo radykalne i pełne emocji, pełne oburzenia, mówiąc wprost, że to szybko wraca. Więc myślę, że ta sprawa będzie wracać i myślę, że w dyskusji takiej szerokiej na temat systemu ochrony zdrowia ona wróci. Mało tego, dzisiaj pod koniec sierpnia powiedziałbym, że zdrowie może w większej mierze niż w poprzednich kampaniach wyborczych zdominować tę najbliższą kampanię wyborczą, bo przecież za trochę ponad rok wybory parlamentarne. W ostatnich kampaniach o zdrowiu, delikatnie mówiąc, nie słyszało się dużo. Może tym razem będzie inaczej, może także za sprawą tej niestety afery.
1: Paradoksalnie ta sprawa mogła pomóc tym wszystkim, którym zależy na reformie całego chorego systemu.
2: Może być argumentem, czy rzeczywiście będzie takim katalizatorem, który coś przyspieszy. Czas tutaj na pewno pokaże. Pewności bym nie miał, ale myślę, że będziemy jeszcze o tym dyskutować w tym studiu. Mam taką nadzieję.
1: Michał Dobrołowicz w Radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy.
3: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w Radiu RMF 24.

Takie wakacyjne perełki wam tu przemycamy nocną parą paramapapam. Nie połomice z nami. Ania i Bania, przebijamy wam piątki. Kamil od drugiej rozwozi pieczywo. Jesteście naszymi bohaterami. Dobrze, że jesteście. 3:32 na zegarach. Dla panów drogowców to również dużo siły życzymy. Próbujecie wyrobić się przed rozpoczęciem roku szkolnego i wiecie, ja dziś prawie bym się spóźniła do radia. Niektóre drogi mogą być nieprzejezdne w mieście. Lepiej wyjedźcie wcześniej, żeby tak bez stresu dojechać do pracy.

0: tu pierwsza kawa z RMF FM. 16 minut do czwartej i zaglądamy z Arkiem w mapy pogodowe i niestety są ostrzeżenia meteorologiczne.
1: No jest to zdecydowanie burzowa noc na Śląsku. Najbardziej niespokojnie będzie teraz północnej części regionu, między innymi w Częstochowie i okolicach.

Ceną góry dobrze zna mnie i wie gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest

pięknie brzmi tak na 8 minut do czwartej, kiedy już jest ostatnia prosta do końca nocnej zmiany. Tu pierwsza kawa z RMF FM, a ja właśnie czytam, że pierwsza Polka w Realu Madryt właśnie jest. Hanna Wieczerzak, pierwsza Polka w kobiecym Realu Madryt. Klub ze stolicy Hiszpanii właśnie ogłosił, że 19-latka została zarejestrowana w drużynie rezerw. Wrocławianka będzie grać z numerem 13 na koszulce. No ale czemu od razu 13? To, że my Polacy jesteśmy zdani z narzekania, to nie trzeba nas od razu prowokować i dawać pechową liczbę. No, ale ciekawe, czy Hiszpanie już ćwiczą nazwisko Wieczerzak.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Prezydentura Donalda Trumpa to ciągłe afery i kontrowersyjne wypowiedzi.
2: We had a 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan.
1: Nieoczywiste znajomości i tajne interesy.
3: We congratulate Gianni Infantino and all of his staff and the incredible job they did.
1: Kto stoi za sukcesem i decyzjami prezydenta USA, sprawdza Andrzej Kochut. Wszyscy ludzie Trumpa. Nowy cykl w RMF FM. Już dziś po 23.
0: Ogłoszenie RMF FM.
4: A na zegarach już czwarta, to oznacza fakty RMF FM, które ma dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
5: Dzień dobry, zapraszam. Anna Koniczyńska wykluczona z Koalicji Obywatelskiej. W tle sprawa preferencyjnej pożyczki dla jej męża. Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech. Wniosek trafi do ministra sprawiedliwości. Mein Kampf na półkach londyńskiej księgarni. Książkę Hitlera wycofano ze sprzedaży po proteście mieszkańców. Anna Koniczyńska została wykluczona z Koalicji Obywatelskiej. Zdecydował o tym Dolnośląski Sąd Koleżeński Partii. Przypomnę, zgodnie z doniesieniami, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, którą kierowała Koniczyńska, w ramach wsparcia na usuwanie skutków powodzi w 2024 roku, miała z naruszeniem przepisów udzielić preferencyjnej pożyczki mężowi kobiety. W faktach z tymi informacjami reporter RMF FM Michał Krasoń.
6: Koniczyńska, zdaniem regionalnych władz partii, miała naruszyć obowiązki członka ugrupowania, czym naraziła na szwank dobre imię Koalicji Obywatelskiej. Sama Koniczyńska nie stawiła się na posiedzeniu partyjnego sądu, zawnioskowała o odroczenie posiedzenia, jednak ten wniosek został odrzucony. Wyrok nie jest prawomocny. Kobieta może się jeszcze od niego odwołać do krajowych władz Koalicji Obywatelskiej.
5: Prokuratura Okręgowa w Krośnie chce przejąć od strony węgierskiej śledztwo w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech. Wniosek w tej sprawie ma trafić do ministra sprawiedliwości. A na konferencji prasowej prokuratury był reporter RMF FM Dominik Smaga.
7: Tłumaczą, że leży to w interesie naszego wymiaru sprawiedliwości, bo sprawa dotyczy tylko naszych obywateli.
8: Podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski. Wyłącznie obywatele Polski.
7: Mówi prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk i dodaje, że stosowny wniosek trafi do polskiego ministra sprawiedliwości. Ten wystąpi do węgierskiego i jeżeli dostanie zgodę, Polska przejmie śledztwo, w tym wszelkie dowody, materiały i podejrzanego, bo taki status ma aresztowany przez Węgry kierowca, któremu węgierscy śledczy postawili zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy. Dopóki Polska nie przejmie sprawy, wciąż będą dwa równoległe śledztwa. W tym polskim zaczęły się już przesłuchania pasażerów. W planie jest przesłuchanie organizatorów pielgrzymki. Krosno, Dominik Smaga.
0: To są fakty RMF FM.
5: Druga połowa sierpnia to czas, kiedy szczególnie wyraźnie widać ruch na rynku wynajmu, zwłaszcza w miasteczkach akademickich. Zdaniem eksperta Marko Wielgo z Get Home, sierpień to dobry czas na poszukiwanie lokum przez studentów i nie warto wstrzymywać się z taką decyzją do września. Jak mówił na antenie RMF 24, nie widać tendencji drastycznego skoku cen.
9: Ja akurat bazuję na danych Adradar Unirepo, czyli przeszukiwarki portali nieruchomości, które publikuje dane mówiące o liczbie ofert unikalnych. I ta w największych miastach, w tych miastach akademickich, jest wciąż wyższa niż rok temu. Są pewne wyjątki, oczywiście Łódź czy Poznań, gdzie obserwujemy spadek, ale tak czy siak jest to w dalszym ciągu duża oferta. Nie ma presji na wzrost czynszów. Właściciele mieszkań nie mają jeszcze argumentów za podnoszeniem czynszów. Jeżeli ta średnia czy mediana rośnie, to ona najczęściej wynika z faktu, że w pierwszej kolejności z rynku znikają te najtańsze mieszkania, a te, które zostają w ofercie, podnoszą tę średnią lub medianę.
5: Ekspert przestrzega, by uważać na oszustów i nie wyrażać zgody na najem bez umowy. Książka Mein Kampf, napisana przez Adolfa Hitlera, pojawiła się w księgarni w Londynie i szybko została usunięta. Jak donosi nasz korespondent, jej pojawienie się w witrynie i na półkach wywołało natychmiastowy sprzeciw mieszkańców.
10: Księgarnia specjalizująca się w literaturze arabskojęzycznej umieściła kilka egzemplarzy Mein Kampf na wystawie. Jej obecność w tak wyeksponowanym miejscu natychmiast wywołała protesty ze strony organizacji społecznych, przedstawicieli społeczności żydowskiej oraz lokalnych mieszkańców. Książka Hitlera stanowi fundament ideologiczny Holokaustu, a pojawienie się jej na półkach księgarni uznano za formę prowokacji i braku wrażliwości. Po protestach książkę wycofano ze sprzedaży. Niesmak jednak pozostał.
5: Relacjonował Bogdan Tyrmorgan.
0: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
5: Przygotowanie sali pracowni na nowy rok szkolny, sprzątanie, egzaminy poprawkowe i skompletowanie podręczników. Tak pracowicie wyglądają ostatnie 2 tygodnie wakacji w zespole szkolno-przedszkolnym numer 3 w Łodzi. Placówkę odwiedziła reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Dyrektor Elżbieta Jurek zapewnia, że szkoła jest już gotowa na przyjęcie uczniów.
11: Już można powiedzieć, że szkoła jest gotowa na przyjęcie uczniów, czy jeszcze trwają jakieś takie ostatnie prace przygotowawcze?
12: Znaczy, szkoła zawsze jest gotowa na przyjęcie uczniów, ale istotnie wakacje to jest taki gorący czas, kiedy korzystamy z nieobecności dzieci i możemy poprawić całą naszą bazę lokalową pod wieloma względami. To jest okres intensywnych prac, prac remontowych, budowlanych, prac usprawniających działalność naszej placówki. Wieloaspektowe. To są również zapisywanie nowych uczniów, bo jest ruch cały czas. To jest poszukiwanie nowej kadry. To jest tworzenie planów pracy na nowy rok. To jest przygotowanie w ogóle całego planu pracy szkoły na rok 2026-2027. I to pod naprawdę wieloma względami.
11: To pani tak w pigułce zebrała. To teraz troszeczkę bardziej szczegółowo opowiedzmy. Prace takie związane z remontami, z budową nowej sali gimnastycznej jeszcze u państwa trwają, czy to już właśnie jest ten finisz?
12: Prace trwają jeszcze, ale zbliżają się naprawdę wielkimi krokami ku końcowi. Jesteśmy wszyscy bardzo szczęśliwi, że ta hala sportowa powstaje. Przepiękna, ale trwają prace wykończeniowe zarówno wewnątrz, jak i prace na zewnątrz, wokół budynku. To są nasadzenia, to są chodniki. Także prace wykończeniowe po prostu. Tak, myślę, że już we wrześniu, no najdalej w październiku, będziemy już mogli tam rozegrać pierwszy mecz.
11: Te ostatnie 2 tygodnie wakacji to jest taki intensywny czas dla specjalistów, którzy zajmują się całym tym wyposażeniem elektronicznym, cyfrowym szkoły, prawda?
12: Myślę, że każdy dyrektor ma jakiś swój model i swój pomysł na rozplanowanie tych 2 miesięcy. Mnie od lat sprawdza się taki model, że w lipcu robię poważne prace remontowe, tak zwane brudne prace. Wchodzą zewnętrzne firmy. Jest to przygotowanie w tym roku na przykład sali dla klasy pierwszej, bo od niespodziewanie zamiast 2 klas pierwszych mam 3 klasy, więc trzeba było kolejną salę przygotować. To było malowanie korytarzy na 2. piętrze i potem, kiedy kończą się te remonty, takie poważniejsze, to w sierpniu rozpoczynamy prace takie no, porządkowe. Wtedy wraca mój personel, ten pomocniczy, obsługowy i wtedy jest mycie okien, mycie ławek, ścian, szorowanie, przygotowanie stołówki, kuchni, bar, mycie okien, pastowanie podłóg, no bardzo poważne prace porządkowe, no żeby dzieci mogły przyjść do takiej czyściutkiej, pachnącej szkoły, aczkolwiek ona jest czysta przez cały rok. Ten czas pod koniec sierpnia też wykorzystujemy, kiedy już po remontach wszelkich opadł kurz, to możemy rozpocząć pracę nad przystosowaniem sprzętu elektronicznego, zarówno sprzętu, który pozyskaliśmy z takiego projektu Cyfrowy Start, jak również sprzętu ze szkoły jutra. To są nowe tablety, to są tablice interaktywne, to są monitory dotykowe i teraz wchodzą już firmy, które to uruchamiają, żeby dzieci już mogły kompleksowo z tego korzystać.
11: Pierwsze testy, podłączenia i sprawdzenia.
12: Tak, jak najbardziej. Sprzęt, to wchodzą informatycy, firmy zewnętrzne. To są nowe tablety, to są tablice interaktywne, monitory dotykowe. Poważny sprzęt, to jest cała pracownia sztucznej inteligencji i no, muszą już fachowcy nad tym czuwać. Mamy również pracownię języka angielskiego i tam mamy sprzęt, który owszem, on funkcjonuje od jakiegoś czasu, bo zdobyliśmy kiedyś fundusze z budżetu obywatelskiego, ale wiadomo, że elektronika no, wymaga ciągłych przeglądów i zmian i w tej chwili również była zewnętrzna firma, która uruchomiła nowy sprzęt. To była taka reaktywacja naszej pięknej pracowni językowej.
11: W zakresie planowania tego nowego roku szkolnego, co dzieje się w szkole w tych ostatnich dniach wakacji?
12: Każdy dyrektor musi zapoznać się z kalendarzem ministerialnym i musi wziąć go pod uwagę w planowaniu całego kolejnego roku. Ale tak najważniejsza dla nas sprawa to jest sprawa kadrowa. Musimy musimy mieć komplet nauczycieli, a z tym naprawdę bywa różnie. I dlatego na przykład bardzo często wymieniamy się swoją kadrą, współpracujemy między szkołami, bo komuś brakuje biologa, ale komuś innemu chemika czy fizyka, a z tymi nauczycielami naprawdę jest problem. No i ja na przykład już sobie ułożyłam plan pracy pod koniec lipca z uwagi na to, że chciałabym się z koleżankami podzielić moimi fachowcami, przedmiotowcami, no i żebym już mogła im nakreślić, jakie godziny pracy mają u mnie, to ten plan już bardzo szczegółowy powstał. Na szczęście nie mam na ten moment wakatu ani w moim przedszkolu czterooddziałowym, na szczęście też żaden oddział nie został zamknięty, wszystkie będą funkcjonować, jak i również na terenie szkoły. Nie mam na ten moment wakatu, ale doskonale wiemy, że no różne rzeczy zdarzyć się mogą. Dlatego naprawdę my, dyrektorzy, bardzo się w tej materii wspieramy, dzielimy się naszymi przedmiotowcami, nauczycielami.
11: Wiem też, że szkoła musi przygotować się na egzaminy.
12: Tak, w ostatnim tygodniu też są egzaminy poprawkowe. No jeżeli komuś się powinęła noga, no i była ta ocena niedostateczna, to musi podejść do takiego egzaminu poprawkowego. Faktycznie ja mam takie 3 egzaminy w przyszłym tygodniu, a w przyszłym tygodniu również odbędzie się już rada pedagogiczna. Wszyscy nauczyciele biorą udział i ci, którzy się z nami żegnają, bo i tacy są, ale również ci, którzy rozpoczną u nas pracę. I to jest rada, gdzie właśnie zapoznaję pracowników z planem pracy, z kalendarium całym, z priorytetami oświatowymi. No, przyjmujemy liczne uchwały, między innymi uchwałę klasyfikacyjną, bo już będziemy wiedzieć, które ze zdających otrzyma promocję do wyższej klasy, a które nie. W czasie wakacji odbywają się rozmowy i egzaminy na kolejne stopnie awansu, czyli na nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego. I dla tych, którzy podchodzili do tych egzaminów, to był naprawdę intensywny czas wzmożonej pracy, przygotowań, opowiadania o swoim dorobku na przestrzeni ostatnich kilku lat. A teraz te 2 tygodnie to już mogą udać się czy to do kuratorium, czy to do Wydziału Edukacji i odebrać zasłużone nominacje, akty nadania. Teraz już ta miła część została, żeby od 1 września no, odpowiednio już wystartować jako nauczyciel z nowym tytułem awansu zawodowego.
11: Szkoła musi się przygotować też od strony takiej podręcznikowej na przyjęcie uczniów. Jak to wygląda?
12: No jest to ogrom pracy, ponieważ w czasie wakacji faktycznie przychodzą potężne pudła z podręcznikami, z ćwiczeniami. To wszystko trzeba odebrać, policzyć, sprawdzić faktury, rozliczyć, bo przecież jest dotacja celowa. Także no, to jest kolejne właśnie zadanie dla szkoły na okres wakacyjny, szczególnie na te ostatnie 2 tygodnie.
11: Czyli właśnie teraz te podręczniki przyjdą do Państwa?
12: One właśnie przyszły i rozpoczynamy ten proces liczenia, przygotowywania w bibliotece szkolnej podręczników, żeby 1 września już komplety wręczyć naszym uczniom.
11: Czy to jest tak, Pani Dyrektor, gdybyśmy miały podsumować tę naszą rozmowę, że te ostatnie 2 tygodnie to jest rzeczywiście taki finisz intensywnej pracy, żeby móc wystartować właśnie 1 września już tak pełną parą?
12: No tak, to jest taka intensyfikacja tych naszych działań, aczkolwiek naprawdę chciałabym powiedzieć, że szkoła w ogóle nie pauzuje. Pracujemy 12 miesięcy w roku i jeżeli komuś się wydaje, że to jest czas wakacyjny, że szkoła jest zamknięta, nie, absolutnie nie. Owszem, jest to czas wzmożonej pracy dla administracji, dla obsługi, dla dyrektora, wicedyrektora, bo my tworzymy przecież kolejny rok. Nauczyciele mają czas złapać oddech, ale proszę pamiętać, że szkoła właściwie nigdy nie jest uśpiona. Pracuje cały czas, pełną parą.
5: A z dyrektorą Elżbietą Jurek rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wyderka.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Nie no, o szkole to jeszcze nie myślimy. Wyciskamy z tych wakacji 20 sierpnia w kalendarzu, czwartek, 13 minut po czwartej. Anita Janczak z wami, najlepsza muzyka, tak do pobudki. Wczesnej, Pink, już teraz.

Tą piosenką będziemy kojarzyć wakacje 2026. Shakira w RMF FM to za nami, 24 minuty już po czwartej. Ja mam pierwszą kawę. Oczywiście to na mnie trafiło płukanie, czyszczenie, wymiana fusów. Jeśli też macie takie szczęście w robieniu kawy na szybko w pracy, to przybijam piątkę. To co, na ukojenie nerwów taki klasyk? Po pierwszej nutce, ja wiem, że rozpoznaliście. Dodajcie głośniej. Pośpiewajcie. Przecież nikt nie słyszy. My w RMF FM nikomu nie powiemy.

tu pierwsza kawa, nasz wakacyjny program. Ekipa RMF FM już na nogach, abyście wiedzieli wszystko, co najistotniejsze o 4.32. I mamy ważne informacje pogodowe. Burze przechodzą teraz przez Dolny Śląsk, Śląsk oraz przez Warmię i Mazury. Tym burzom mogą towarzyszyć ulewy i porywisty wiatr. Do godziny 8 ten burzowy front przesunie się przez centrum kraju aż do wschodu. Uważajcie na siebie. Jeśli nie musicie, to zostańcie w domu. A jeśli wyjeżdżacie, to wyjedźcie wcześniej, tak żeby na spokojnie i bezpiecznie. RMF zawsze z wami.

się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam gdzie można wejść tylko we dwóch.

0: A skoro lecą takie klasyki, to wiecie, że to jest pierwsza kawa w RMF FM, 20 minut do piątej. Słuchajcie, mówi się, że w życiu pewne są tylko śmierć i podatki i za sprawą podatków gorąco teraz w polityce premier zapowiedział zmiany. Czego mają dotyczyć, Jarku?
1: No, mowa o progu PIT, który ma zostać podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych. No i tam też zmiany dalsze, bo między 130 a 150 tysięcy tam pojawi się nowa 24% stawka, a powyżej 150 nadal będzie obowiązywać stawka 32%.
0: Dobra, ale co to oznacza dla przeciętnego Kowalskiego, tak żebyśmy mogli to wszyscy zrozumieć?
1: No tak, to tak bardzo oficjalnie. A na zmianach mają zyskać osoby zarabiające kilkanaście, tak między 12 a 15 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Więcej z kolei zapłacą ci najbogatsi oraz największe firmy. No bo rząd przekonuje, że dla większości pracujących Polaków reforma nie będzie oznaczała wyższych podatków. To dobra wiadomość, no właśnie, przynajmniej dla większości. Ale do tego tematu w szczegółach wrócimy jeszcze w kolejnych faktach. Zapraszam punktualnie o 5:00.
0: A teraz, żeby wszystkich pogodzić, najlepsza muzyka. Dajcie głośniej, tu RMF FM.

Demonów w RMF FM to za nami, a tymczasem nocny atak na Kijów. Są ofiary, są ranni, są zniszczenia. Rosjanie użyli rakiet i dronów, a w związku z atakiem także polskie wojsko podrywało swoje samoloty. Więcej za chwilę w faktach RMF FM, punktualnie o 5:00. Bądźcie blisko.

0: Zbliża się godzina piąta, to oznacza fakty RMF FM. Najnowsze wydanie ma dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry.
1: Witam, zapraszam. Trzy osoby zginęły w rosyjskim ataku na Kijów. Polska armia prewencyjnie podrywała samoloty. Zmiany w PIT od przyszłego roku. Drugi próg wzrośnie do 130 tysięcy złotych. Pojawi się też nowa 24-procentowa stawka. Polscy śledczy przesłuchali pasażerów autokaru, który rozbił się na Węgrzech. 5 osób nadal pozostaje w szpitalach. Trzy osoby zginęły, a 20 zostało rannych w rosyjskim ataku na Kijów. Rosjanie nocą użyli rakiet balistycznych i dronów. W stolicy wybuchały pożary domów, magazynów i samochodów. W części dzielnic nadal nie ma prądu. W związku z rosyjskim atakiem polskie dowództwo operacyjne tej nocy uruchomiło lotnictwo wojskowe. W stan gotowości postawiono także naziemne systemy obrony powietrznej i radary. Wojsko podkreśla jednak, że działania mają charakter prewencyjny i służą ochronie polskiej przestrzeni powietrznej. Od przyszłego roku drugi próg podatkowy ma wzrosnąć ze 120 do 130 tysięcy złotych. Pojawi się jednak dodatkowy, pośredni próg. Dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych stawka PIT będzie wynosić 24%. Szczegóły poznał dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
2: Zgodnie z planem rządu zyska tak zwana klasa średnia. Osoby z zarobkami na poziomie minimum kilkunastu tysięcy złotych brutto miesięcznie. Obecnie po przekroczeniu rocznych zarobków na poziomie 120 tysięcy złotych wpadamy w drugi próg 32-procentowy.
3: Stawka 32% będzie obowiązywała powyżej 150 tysięcy złotych, natomiast do 130 tysięcy złotych obowiązującą stawką będzie nadal 12%. Wprowadzamy dodatkową stawkę.
2: Zapowiada minister finansów Andrzej Domański, no ale wszystko musi się zrównoważyć. Dlatego będą podwyżki innych podatków. CIT dla firm z przychodami powyżej 50 milionów euro będzie wynosić nie 19%, lecz 22%. Do tego podwyżka daniny solidarnościowej, czyli dodatkowego podatku dla najlepiej zarabiających powyżej miliona złotych rocznie, to na razie plan. Potrzebna będzie jeszcze zgoda prezydenta.
0: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Polscy śledczy przeprowadzili pierwsze przesłuchania pasażerów autokaru, którzy z Węgier wrócili do kraju. W szpitalach nadal pozostaje 5 najciężej rannych osób. Część z nich w piątek może zostać wypisanych. Jak przyznają poszkodowani i ich rodziny, w pierwszych chwilach po niedzielnym wypadku pomogli im działacze Polonii.
4: To, co robi Polonia na Węgrzech, to jest niesamowite. Oni sami się organizują i sami tu przyjeżdżają i sami po prostu tłumaczą, co lekarze mówią, jak ludzie byli na dole, dopiero co przyjechali z wypadku. To właśnie był ten ksiądz. Jest pani, która prowadziła kilkadziesiąt lat biuro podróży w Egerze tutaj i ona zobaczyła w wiadomościach, co się działo i to ona sama tutaj przyjechała, po prostu, żeby pomóc i tłumaczyć, bo nie było tutaj zupełnie nikogo.
1: Opowiadała pani Karolina, której rodzice ucierpieli podczas wypadku na Węgrzech. Prokuratura wnioskuje do sądu o przedłużenie aresztu dla Stu, popularnego youtubera, który wczoraj usłyszał zarzuty. 34-latek jest podejrzany w tzw. aferze Pandora Gate. Zarzuty dotyczą rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia.
5: Zarzuty, które zostały ogłoszone podejrzanemu, dotyczą czynów, których miał się dopuścić w okresie od sierpnia 2015 roku do sierpnia 2018 roku. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, odmówił składania wyjaśnień, zakomunikował, że złoży wyjaśnienia po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego.
1: Relacjonował tuż po przesłuchaniu youtubera rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba. Dziś sąd ma podjąć decyzję o ewentualnym przedłużeniu aresztu dla Stu, a mężczyźnie grozi 15 lat więzienia. Do piątku potrwają ćwiczenia specjalistycznych grup ratownictwa technicznego w wielkopolskim Węglewie. Swoje umiejętności trenuje kilkudziesięciu strażaków. W planach są m.in. akcje ratunkowe podczas wypadków masowych.
6: Mamy dźwig w zderzeniu z samochodem osobowym, mamy kombajn rolniczy w zderzeniu z samochodem osobowym i mamy cysternę w zderzeniu z dwoma samochodami osobowymi. Oczywiście w środku każdego pojazdu są poszkodowani, których musimy jak najszybciej z tego pojazdu wydostać.
1: O ćwiczeniach opowiadała Sylwia Kodek z Ochotniczej Straży Pożarnej w wielkopolskim Węglewie. A kolejne fakty już za niecałą godzinę. Punktualnie o 6:00 przywita się z wami Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Cztery minuty po piątej pijemy z wami pierwszą kawę w RMF FM. Ta pierwsza może być mocniejsza, żeby się rozbudzić. Oczywiście dorzucamy do niej najlepszą muzykę, żebyście tanecznym krokiem weszli w ten czwartek. Anita Janczak, dzień dobry.

I tak, też przyjemniej wstaje się z łóżka o 5.17, tu pierwsza kawa w RMF FM. Kierowcy, ten news was zainteresuje, czytam właśnie, jakie ceny będą dziś na stacjach paliw i uwaga, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49, benzyny 98 7,30, a oleju napędowego 7,52. Niektórzy nadal tankują za stówkę, ja wiem, ale jeszcze trochę i za stówkę to samochód nie ruszy, tylko symbolicznie podziękuję.

0: Weronika Juszczak, RMF FM. Tu program Pierwsza Kawa, 28 minut po piątej i zerkamy zerkiem w mapy pogodowe. Wiemy, że burze były nad Dolnym Śląskiem, ale teraz się nieco pozmieniało.
1: No tak, ten front burzowy, który przybył do nas nad Niemiec, minął już Wrocław, powoli przechodzi nad Częstochową. No i zerkając na radary, wygląda na to, że przemieszcza się w stronę centrum kraju i Warszawy.
0: Dobrze, a czy mamy jakieś zgłoszenia z dróg? Czy te zmiany pogodowe są niebezpieczne dla kierowców?
1: Na razie nie otrzymaliśmy żadnych zgłoszeń ani od kierowców, ani o interwencjach strażaków, ale w porannych faktach będziemy jeszcze sprawdzać, jakie są efekty tej burzowej nocy. No na pewno fakt, że front przemieszcza się bardzo szybko, podpowiada, że te zdarzenia pogodowe mogą być bardzo gwałtowne. Mówiliśmy też o ostrzeżeniach meteorologicznych przed gwałtownymi dorywami wiatrów. Dlatego jeżeli jesteście w trasie teraz w pasie między Częstochową a Warszawą, warto zachować czujność. A jeżeli zobaczycie coś na trasie albo chcecie w ogóle nas poinformować o jakimś ważnym zdarzeniu, to przypomnę jeszcze nasz numer gorącej linii, to 600 700 800.
0: Arek, wstępień Miernikowski, dzięki bardzo.
1: To ja, dzięki. Do usłyszenia.

0: Potrzebowaliście energii o poranku? To bardzo proszę, One Direction w RMF FM. 22 minuty do 6, a wydajecie znać z trasy.
1: Jestem teraz na wysokości Tomaszowa Mazowieckiego. Trasa S8, kierunek Śląsk, A1. Ładnie pada, jest piękny koncert życzeń na niebie i tak muzycznie RMF super, dajecie czadu z rana, budzimy się wszyscy.
0: I jak romantycznie można podejść do burzy?
2: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
7: Dzień dobry.

0: Poranku, to trzeba mieć bardzo dużo cierpliwości do niektórych kolegów szczególnie.
1: Dlaczego?
0: Jacek, cześć, dzień dobry, słuchaj, mam dla ciebie zadanie, a raczej to słuchacze mają.
2: Może obudzimy pana Kałamagę i Dorotę.
0: Nie wiem, o jaką Dorotę chodzi.
1: O Dorotę, na. Czy jakoś tak? Ale tak to robi tylko Kałamaga najlepiej, no.
0: Ja wiem, że czasami, wiesz, na Anitę mówią Aneta i tak dalej, no ale to może spróbuj.
1: Na Tomkowicza Tomek. No różnie. Ale ten Kałamaga podobno się we wrześniu obudzi.
0: Obudzi się
1: także
0: we wrześniu?
1: Spokojnie,
0: dobrze.
1: No, na razie.
0: To damy mu jeszcze trochę pospać.
1: Na razie śpi jak śpiąca królewna.
0: Dobrze, a ty teraz spokojnie, złap ten oddech.
1: Ja luzik.
0: Dobrze. To zostawiam was w dobrych rękach.
1: Z tymi dobrymi rękami to aż tak bym nie szarżował, no ale jestem.
0: Chciałam być miła.
1: 7 minut i będzie 6. Startujemy, wstawa i szkoda lata w RMF FM. I Cleo, dajcie głośniej.

0: No i mamy godzinę szóstą. Czas poznać najważniejsze fakty. Fakty mają dla nas Anna Wachowska i Tomasz Bereński.
1: Dzień dobry, witamy. Atak powietrzny na zachodnią Ukrainę.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega o świcie mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia.
1: Rosyjskie rakiety spadły na Kijów. Co najmniej 5 osób zginęło.
2: A przez Polskę przechodzi front burzowy.
1: Posłuchajcie, gdzie teraz może zagrzmieć.
2: Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Cincinnati.
1: Uwaga, na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny. Śledź komunikaty.
2: Takie wiadomości o świcie otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
1: Fakty o 6 otwiera reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
3: Dzień dobry.
1: Czy mieszkańcy mają powód do niepokoju?
3: Dzisiejszy alert oznaczał jedynie, że polskie i sojusznicze myśliwce prewencyjnie patrolowały wschodnią Polskę, a miało to związek z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Od ostatnich wydarzeń, kiedy to 3 tygodnie temu rosyjska rakieta spadła na pole w pobliżu Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie, zapadła decyzja o informowaniu SMS-ami mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia o tym, co dzieje się nad polskim niebem. Mieszkańcy tych dwóch wspomnianych wcześniej regionów powinni otrzymać teraz kolejną wiadomość o treści: uwaga, uwaga, uwaga, zakończył się zmasowany atak na obszarze zachodniej Ukrainy. Brak zagrożenia na terytorium RP. Śledź komunikaty.
2: W wyniku rosyjskich uderzeń co najmniej 5 osób zginęło w ukraińskiej stolicy, w Kijowie. Ponad 20 zostało rannych.
1: Pod gruzami jednego z bloków uwięzieni są ludzie. W wielu miejscach wybuchły pożary.
2: Trafiony pociskiem został też szpital dziecięcy. Część mieszkańców Kijowa nie ma prądu.
1: Uwaga na burzę. Front burzowy przechodzi lub niebawem przejdzie nad Śląskiem, województwem łódzkim i Mazowszem.
2: Słuchacze informują nas o poranku o powalonych drzewach w okolicach Wielunia czy Kłobucka. Uważajcie na siebie.
1: Wypadek na autostradowej obwodnicy Krakowa.
2: Pomiędzy węzłami Kraków-Tyniec i Skawina przewrócił się samochód dostawczy.
1: Na jezdni w kierunku Katowic ruch odbywa się tylko lewym pasem.
4: Praca, ludzie, pieniądze. W faktach RMF FM.
1: Przyszły rok ma przynieść rewolucję w systemie podatkowym. Kto miałby zyskać na zmianie?
2: To pytanie o poranku kierujemy do Igora Skrzypka z redakcji ekonomicznej RMF FM.
5: Osoby, które dziś zarabiają więcej niż 120 tysięcy złotych rocznie, bo teraz to tak zwany drugi próg podatkowy i on zostanie podwyższony. Od 130 tysięcy do 150 podatek PIT wyniesie nie 32% jak do tej pory, tylko 24%. Ale na taką zmianę potrzebne są środki w budżecie, dlatego planowane są podwyżki innych podatków.
6: Zaproponujemy podniesienie CIT-u z 19 do 22% dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 milionów euro, czyli 200 milionów złotych.
5: Zapowiada premier Donald Tusk, a na tym nie koniec. Rząd chce radykalnie zmniejszyć limit ryczałtu i zwiększyć daninę solidarnościową z 4 do 5%. To dodatkowy podatek, którym objęci są najlepiej zarabiający, powyżej miliona złotych rocznie.
2: Pewne zwycięstwo Igi Świątek w 1/8 finału turnieju tenisowego w Cincinnati. Polka pokonała francuskę Diane Paris.
1: Wynik 6-3 potwierdza sporą przewagę naszej tenisistki, informuje Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
7: Mecz zamknięty w 1,5 godziny. Iga Świątek kontrolowała wydarzenia na korcie. Małe kłopoty na początku spotkania, bo w pierwszym gemie Polka dała się przełamać. Drugie przełamanie na korzyść Paris w końcówce drugiego seta. No trzeba przyznać, że gdy zwycięstwo Świątek było już blisko, to Paris potrafiła wejść na taki nieco wyższy poziom gry i jeszcze powalczyć. No, może nie o odwrócenie losów całego spotkania, ale o przedłużenie emocji. To już jest 9 z rzędu mecz wygrany przez Igę Świątek, która, przypomnę, że przed przyjazdem do Cincinnati wygrała turniej w Toronto.
2: No, a w ćwierćfinale rywalką Świątek będzie Jelena Rybakina.
1: Fakty sportowe w RMF FM o 6.30.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
9: Anita, ty już jesteś dobra w pogodę.
10: Mm-hmm.
9: To może tego nie zmieniajmy. Co w pogodzie?
10: W pogodzie burzowo i to tak przechodzi ten front z zachodu przez centrum na wschód.
9: Na wschód, dobra.
10: I tak do godziny 8:00 to wiesz, to będzie tak burzowo. Między nami też coś czuję za chwilę, ale...
9: Też dobrze. Będzie burzowo? Nie, ale po co tak się nastawiasz? Nie nastawiaj się w ten sposób. Kiedyś wyjdzie słońce.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
9: Czekaj,
10: A mi się tu słońca w ogóle nie wyświetlają. Ja nie wiem, coś się zacięło.
9: Masz wybrakowaną mapę. Mm-hmm. Nie opłaciłaś abonamentu. Tak, jak nie zrobiłaś sobie tych szkolenia BHP.
10: Mam nadzieję, że prezes nie słyszy.
9: Podpowiadajcie pod 3322, co ma zaznaczać w szkoleniu BHP, żeby zdała.
10: Ja już nie mogę, mam zablokowany dostęp. Ja już tu nie pracuję.
9: Szkoda.
10: Miło było.
9: A taka była ładna, amerykańska. 5 minut po 6, tu wstawaj, szkoda lata. Anita Janczak.
10: I ja.

0: Ja się tak trochę zasiedziałam. Pierwsza kawa naprawdę na mnie podziałała, że aż tutaj z Jackiem sobie siedzę i zastanawiam się, czy to dobry wybór, bo czarne chmury nad tobą,
1: Jacek. Są czarne chmury, ale to czarne chmury będą w wielu miejscach Polski dzisiaj. Bądźcie z nami, powiemy wam o wszystkim, co w pogodzie i nie tylko. Czekaj, jak ci idzie z tym szkoleniem PHP?
0: To zablokowane konto.
1: Tutaj słuchacz napisał pod 3322. Najważniejsze jest rozwinięcie skrótu PHP. Bezpieczeństwo hamuje pracę.
0: I nic nie pomoże, że zostałam godzinę dłużej, nie?
1: Jeśli chodzi o PHP, to nie. 12 minut po 6. To wstawaj, szkoda lata. I nowość od Jasona Derulo.

0: Wam romantycznie gramy o poranku. Hungry Eyes, Eric Carmen, 18 minut po 6. A to dobrze się składa, bo co mamy dziś w kalendarzu? 20 sierpnia, uwaga, Dzień Komara i Dzień Wyznawania Miłości.
1: Czyli trzeba dzisiaj komarom wyznać miłość.
0: Przed zabiciem.
1: I poprawka. Mam nadzieję, że żadne komary was dzisiaj w nocy nie budziły. A skoro jesteśmy w takich romantycznych nastrojach, to Chapel Roan w RMF FM.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Piotr Salak, dzień dobry. Te tematy w porannej rozmowie rozpaliły całą Polskę.
2: Powinniśmy przekazać pociski do patriotów Ukraińców?
3: Nie, dlatego, że jest to towar deficytowy. Te pociski powinny chronić polskiego nieba.
4: Drony będą przekazane, bo takie jest porozumienie, nie technologie dronowe, a drony fizyczne.
5: Próby przekupywania za stołek wicepremiera koalicjanta to jest najgorszej wody polityki. Mam nadzieję, że to są tylko plotki.
6: Poranna rozmowa w RMF FM i Piotr Salak. Codziennie po 8:00.
7: Reklama.
8: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w czwartek z kartą Moja Biedronka. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,49 za każde z dwóch opakowań przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
6: Tu nie musisz walczyć o leżak.
9: Tu możesz zapomnieć o terminach.
6: Baw się i odpoczywaj pod słońcem RMF FM. Już w sobotę i niedzielę po 10:00.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
12: Mm-hmm.
13: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
12: O.
13: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
16: Tu trwa
15: lato na bogato.
16: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
17: Może jest we Włocławku.
18: Może w Kęta.
19: Może w Jaworznie.
20: Poważnie? Ja się kręcę. Nie wierzę, cała się często.
21: A ty? Tak, ty.
22: Co powiesz, gdy już wygrasz?
23: Zastanów się i...
6: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
24: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
25: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
26: W lodówce tej nowej!
27: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: Po reklamie.
28: Czas na fakty w RMF FM, jest 6:30.
29: Prokuratura w Krośnie chce, by śledztwo w sprawie wypadku polskiego autokaru na węgierskiej autostradzie M3 zostało przeniesione do Polski.
30: Wniosek o przejęcie postępowania ma trafić do polskiego ministra sprawiedliwości. Ten wystąpi do węgierskiego odpowiednika i to od niego będzie należała ostateczna decyzja.
31: Jeśli będzie decyzja pozytywna, śledztwo zostaje przekazane do prowadzenia po stronie polskiej. Prokurator otrzymuje dokumentację w sprawie. Dowody zebrane do tej pory, do momentu przejęcia ścigania przez stronę węgierską, a także przekazywana jest nam osoba tymczasowo aresztowana.
29: Mówi Marta Kolędowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie.
30: Kierowca, przypominamy, został aresztowany pod zarzutem nieumyślnego spowodowania katastrofy.
29: Do wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę. Zginęło w nim 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych.
30: Anna Konieczyńska została wykluczona z Koalicji Obywatelskiej. Zdecydował o tym Dolnośląski Partyjny Sąd Koleżeński. Ma to związek z aferą powodziową.
29: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, której wiceszefową była Konieczyńska, miała m.in. z naruszeniem przepisów udzielić preferencyjnej pożyczki mężowi kobiety.
30: I na linii faktów reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, jak partia argumentuje tę decyzję?
32: Kobieta, zdaniem regionalnych władz partii, miała naruszyć obowiązki członka ugrupowania, a tym naraziła na szwank dobre imię Koalicji Obywatelskiej. Anna Konieczyńska przed partyjnymi kolegami nie wytłumaczyła się ze stawianych jej zarzutów, nie stawiła się na posiedzenie partyjnego sądu, pisemnie zawnioskowała o jego odroczenie. Ten wniosek został jednak odrzucony. Wyrok nie jest prawomocny. Kobieta może się jeszcze od niego odwołać do krajowych władz Koalicji Obywatelskiej.
29: A polityka wróci w porannej rozmowie w RMF FM.
30: Gościem Piotra Salaka 8:58 będzie wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
30: Fakty sportowe RMF FM. Zaczynamy od tenisa.
29: Iga Świątek jest w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati.
2: Yes. Oh, it's going so well. Frustrating Świątek again, but Parry again is outlasted.
29: Polska pokonała Diane Parry 6-3, 6-3 i odniosła 9. zwycięstwo z rzędu. Myślę, że byłam solidna, chociaż musiałam włożyć w grę więcej energii. Moja rywalka grała wiele slajsów, musiałam więc naprawdę włożyć dużo wysiłku, żeby zachować odpowiednią intensywność, mówiła Iga Świątek. Teraz czekają hitowe starcie z Jeleną Rybakiną. Kazaszka pokonała Dianę Schneider 6-0, 6-4. Będzie to rewanż za ubiegłotygodniowy finał turnieju w Toronto, w którym Świątek wygrała z Rybakiną w dwóch setach. Mecz o półfinał Cincinnati zaplanowano na dzisiejszą noc około pierwszej czasu polskiego. Cztery polskie drużyny rozpoczynają dziś walkę w decydującej rundzie eliminacji europejskich pucharów. O 18:00 Jagiellonia podejmie gruzińską Iberię Tbilisi w Lidze Europy. Godzinę później Lech Poznań zagra u siebie ze szwajcarskim FC Thun. W drużynie kolejorza może zadebiutować ściągnięty niedawno Gustav Berggren. Cieszę się, że jestem razem, że jest razem z nami. Dobrze rozumie boiskowe wydarzenia, gra bardzo intensywnie w pressingu. Może nam pomóc na pozycji numer 6-3-8. Jest w 100% gotowy do gry, zapewniał trener Lecha Niels Fredriksen. O 20:00 Górnik Zabrze zmierzy się z AS Monaco w eliminacjach Ligi Konferencji. Na zakończenie o 21:00 Raków Częstochowa zagra na wyjeździe z Hajdukiem Split. Robert Lewandowski, bohaterem Chicago Fire, jego zespół pokonał na wyjeździe Orlando City 2-1 i odniósł 6. zwycięstwo z rzędu. Mecz został przerwany w 43. minucie z powodu burzy i wznowiono go dopiero po blisko 2 godzinach. W 69. minucie Lewandowski wywalczył rzut karny, a następnie sam go wykorzystał.
3: Lewandowski scores! And Chicago into a 2-1 lead in Orlando.
29: Dla Roberta to kolejny gol w amerykańskiej MLS i ważne zwycięstwo Chicago Fire.
1: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Jak jest taka piękna pogoda, no to prosimy o pogodę
5: ducha
4: Anity Janczak.
5: Ajajaj, nie, rozpadało się. No, możesz się odwrócić za siebie i tam po prostu ściana deszczu. No i tak burzowo, burzowy mamy poranek w całej Polsce.
4: O, i za chwilę w Warszawie będzie tak grzmiało i lało. A do tego teraz w takim pasie od Konina przez Płock po Białystok. I ten deszcz będzie się przesuwał na wschód. Wschód to jest, jak patrzycie na mapę, to po prawej stronie.
5: Po tej mojej prawej stronie. Okej.
4: Ale później pójdzie sobie.

0: proszę, Blondie nam wyśpiewała o wszystkich Marysiach tego poranku. No,
1: ale może słuchać i Bożenka również.
0: A może,
1: i
0: dla wszystkich gramy. A czemu nie?
1: I Romek. Romek jest, też może słuchać.
0: Bo to jest wstawaj Szkoda Lata i taki SMS pod 3322. Żadnej burzy, bo idę na 8 na basen.
1: To super, to jak będziesz mokry wcześniej, to ręcznik już masz.
2: Reklama. Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa Mectools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
4: Zawsze z wami.
5: Mamy dla was gorące newsy.
4: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
6: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
3: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, eko, groszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnik.malina.pl.
9: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gryzmakami w Dino najbliżej ciebie.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
11: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność.
12: RMF FM na dzień dobry.
11: Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
13: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
16: Zdrowit.
0: Po reklamie.
17: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: RMF

0: mama.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Barbara, jakie pyszne jedzenie. Kto to wszystko przygotował?
1: Nasz nowy airfryer Kosori z Media Expert Marian. Zobacz, przygotowuje smaczne i zdrowe posiłki. Jest super pojemny, a dzięki podwójnym grzałkom góra-dół wszystko wychodzi równomiernie wypieczone.
5: A ty wszystkim sterujesz z aplikacji. Sprytnie.
6: Kup w Media Expert airfryer Kosori Tower Pro Smart. Dwa kosze o pojemności 10 i 8 litra. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 200 zł. Media Expert.
7: W faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
8: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
9: To są cienkie placki przełożone kremem.
10: Pyszne, bo polskie.
11: Poszukamy wyjątkowych, lokalnych smaków.
12: I odwiedzimy regionalnych producentów.
13: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
14: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
15: A może to właśnie do Was zajrzymy tego lata.
16: Ruszamy już w środę po 7:00 w faktach RMF FM.
17: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
18: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
19: Zdrowi.
20: 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
21: Po reklamie.
22: Anna Wachowska i Tomasz Weryński ponownie w studiu faktów RMF FM na zegarach 8. Zaczynamy.
23: Dramatyczna sytuacja szpitala w Miastków Pomorskim.
24: Pracownicy czekają na zaległe wynagrodzenia, a pacjenci odsyłani są do innych miast.
23: Sąd zdecyduje o areszcie dla głównego podejrzanego w aferze Pandora Gate.
24: Chodzi o popularnego youtubera Stu.
23: Za chwilę poranna rozmowa w RMF FM.
24: Gościem Piotra Salaka będzie wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Puste korytarze, komunikaty kierujące pacjentów do innych miast i pracownicy czekający na zaległe wynagrodzenia.
23: To rzeczywistość w szpitalu miejskim w Miastku na Pomorzu. Po złożeniu wniosku o upadłość gmina próbuje zdobyć pieniądze dla 181 osób, które zatrudnione są tam na umowach o pracę.
24: W szpitalu był reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Witaj, Staszku.
25: Dzień dobry.
24: O czym mówią pracownicy?
25: No, przede wszystkim jest ogromny żal. W szpitalu jest dziś niemal pusto. Na drzwiach znalazłem kartkę z listą innych placówek, do których kierowani są pacjenci. I to m.in. Bytów, Słupsk czy Kobylnica. Jedna z wieloletnich pracownic, widząc mnie na korytarzu, od razu pomyślała, że przyszedłem po dokumentację choroby, tak jak wiele innych osób w ostatnich dniach. Najbardziej szkoda tych lat pracy, wkładu w to miejsce. Może coś powstanie na jego zgliszczach, przyznała mi. Rozmawiałem też z mieszkańcami.
26: Każdy żył tą nadzieją i pewnie każdy żyje z tą nadzieją, że będzie jeszcze lepiej, ale no... Jak się zakończy, po prostu nie wiem.
25: A załoga od miesięcy czeka na pieniądze.
27: W tej chwili na umowę o pracę w szpitalu zatrudnionych jest 181 osób. W sumie wszystkich pracowników, którzy byli na kontraktach, na umowę zlecenie, było ponad 300 osób.
25: Przyznaje Jerzy Wójtowicz, burmistrz miastka. Pielęgniarkom pracę oferuje w tej chwili szpital w Słupsku.
23: Równolegle trwa postępowanie dotyczące nieprawidłowości przy rozliczaniu zabiegów w szpitalu.
24: Prowadzi je CBA pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Słupsku.
23: Za kilka godzin sąd podejmie decyzję w sprawie przedłużenia aresztu dla Stu, youtubera, który wczoraj usłyszał zarzuty.
24: 34-latek jest głównym podejrzanym w aferze zwanej Pandora Gate.
27: Chodzi tu o dwa czyny z artykułu 208, to jest rozpijanie małoletnich. Dwa z tych czynów, które zostały ogłoszone, dotyczą innych czynności seksualnych dokonywanych na szkodę małoletnich poniżej 15 roku życia.
23: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba.
24: Youtuber nie przyznał się do winy, grozi mu 15 lat więzienia.
0: Poranna rozmowa. Pytania bez kompromisów.
23: W studiu Piotr Selak i jego gość.
24: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Dariusz Standerski, czyli wiceminister cyfryzacji Nowa Lewica. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry.
1: Dzisiaj mieszkańcy Podkarpacia, Lubelszczyzny po raz pierwszy, gdy podrywano nasze myśliwce, dostali alerty RCB. Te alerty dotarły do wszystkich?
2: Te alerty dotarły do wszystkich, którzy byli w strefie potencjalnego zagrożenia i dlatego oni dostali te SMS-y.
1: Te alerty i te SMS-y zabrzmiały bardzo poważnie, bo zaczynały się od napisania dużymi literami, kapitalikami, wielkimi literami. Uwaga, uwaga, uwaga. Rzeczywiście tak musiało być mocno napisane?
2: Jak wiemy, taki rodzaj komunikatu został wysłany po raz pierwszy. Dobrze, że został wysłany. Pamiętamy sytuację sprzed kilkunastu dni, więc dobrze, że taka decyzja została podjęta. Sposób tego komunikatu zapewne zostanie dostosowany, ale też
1: czyli może być
2: będziemy się przyzwyczaić.
1: Bardziej chodzi mi o to, żeby był bardziej informacyjny, a nie alarmujący.
2: No, pierwszy z komunikatów musi być alarmujący, bo dotyczy alarmu, dotyczy zagrożenia. Drugi komunikat w zakresie odwołania zagrożenia, wówczas powinien być informacyjny.
1: Te komunikaty, które przychodziły do nas z dorszu, czyli z dowództwa operacyjnego, były dużo spokojniejsze, po prostu bardzo rzeczowe, krótkie, informacyjne. Może takie SMS-y też powinny przychodzić, żeby też mieszkańcy nie wpadali w niepotrzebną nerwowość, kiedy podrywamy nasze myśliwce.
2: Cały czas RCB wraz z dowództwem operacyjnym ze sił zbrojnych pracuje nad dostosowywaniem komunikatów, ale pamiętajmy, że jest to sytuacja bardzo dynamiczna. Jest to sytuacja, w której sekundy wymagają decyzji oraz podjęcia działania, bo zagrożenie jest realne.
1: Dzisiaj system zadziałał. Czy pan już sprawdził swoje dane po ataku hakerskim?
2: Nie sprawdziłem swoich danych, ponieważ dane są w tej chwili zabezpieczane przez policję. PESEL po PESEL-u policja sprawdza prawdziwość
1: 18
2: danych.
1: 18 milionów PESEL-i będzie sprawdzała policja, w takim razie PESEL po PESEL-u?
2: PESEL po PESEL-u, czyli w sposób oczywiście częściowo zautomatyzowany, ale chodzi o to, żeby precyzyjnie zabezpieczyć cały zestaw danych, bo to, co jest najważniejsze w tej sprawie, dane nie krążą po sieci.
1: Ale najważniejsze, panie ministrze, jest to, żebym ja wiedział i był pewny, czy pańskie dane, czy moje dane, bo jak siedzimy tutaj we dwójkę w studiu, ktoś z nas, czy któregoś z nas dane wyciekły, bo to 50% Polaków. O takiej liczbie mówimy, o takiej skali wycieku. Ważne jest, żebym sprawdził, czy takie dane wyciekły, czy nie. A pan mówi, że będziemy czekać na to, aż policja i prokuratura skończą swoje prace. To chyba coś jest nie tak.
2: To jest ważne. Powtórzę. Dane nie krążą po sieci. Są prowadzone działania operacyjne i w najlepszym scenariuszu, który już się kilka razy wydarzył w ostatnich miesiącach, dane nie ujrzą w ogóle światła dziennego.
1: Ale dlaczego, skąd ta pewność u pana?
2: Nie, to jest w najlepszym scenariuszu. Dlatego prowadzone są działania operacyjne i dlatego te dane są zabezpieczane, ponieważ ma to dwa cele. Pierwszy cel, sprawdzenie precyzyjne prawdziwości tych danych i czy rzeczywiście wszystkie te dane były przedmiotem ataku, ponieważ dotychczas opieraliśmy się tylko na oświadczeniach przestępcy oraz firmy, z której dane wyciekły, a po drugie są prowadzone działania operacyjne, żeby te dane nie wyszły poza to jedno miejsce, w którym się teraz znalazły.
1: Wicepremier Gawkowski nie zapewniał, wszystkich Polaków zapewniał, że będziemy mogli sprawdzić te dane.
2: Tak, i cały czas tego nie możemy zrobić. Oczywiście to się wydarzy, natomiast pamiętajmy, że w tej chwili są prowadzone działania, które mają na celu podstawową kwestię, żeby te dane nie rozprzestrzeniły się po sieci. To jest główny cel i w momencie, kiedy wszystkie dane zostaną zabezpieczone i przesłane do Ministerstwa Cyfryzacji, wówczas potrzebujemy około 6 do 8 godzin, żeby wszystkie dane wgrać na bezpieczne dane.
1: Ale pan nie jest w stanie mi powiedzieć, jak długo prokuratura i policja będą sprawdzały te dane. Czy to potrwa tydzień, czy to potrwa 2 miesiące?
2: To pytanie do policji. Dla mnie najlepszym scenariuszem będzie informacja, kiedy na bezpiecznych danych będziemy mogli sprawdzić dane z adnotacją, że zostały już usunięte i nie rozprzestrzeniły się po sieci. To jest w tej chwili główny cel, ale tak, uważam, że wszyscy powinni mieć informację, czy te dane były przedmiotem tego ataku i dlatego czekam na dane z policji.
1: To nie tylko pan tak uważa, takie mamy prawo. Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji Nowa Lewica, jest razem z nami gościem porannej rozmowy w RMF FM. Słuchaczom dziękujemy. ale oczywiście kontynuujemy nasze spotkanie i w Radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych. Polecamy się.
23: Dziękujemy. Alerty dotarły do wszystkich, którzy byli w potencjalnej strefie zagrożenia.
24: Przyznał wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
23: Chodzi o SMS-y, które o świcie otrzymali od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę.
24: Rozmowa trwa w sieci w RMF FM. Nowe fakty o 8.30.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
5: Deszcz. Deszcz, dzisiaj najwięcej deszczu na północnym wschodzie kraju. Warmia, Mazury, ale też Podlasie i Lubelszczyzna dzisiaj o poranku z deszczem. Później ten deszcz będzie się przesuwał na wschód i tak o 14 zostanie jeszcze tylko w okolicach Olsztyna i Suwałk. Poza tym całkiem nieźle.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
5: Małopolska, Podkarpacie na przykład. Prawie bezchmurne niebo. Tutaj no i normalnie temperatura do 30 stopni na Podkarpaciu. Czyli dobra, jak się chcecie schłodzić dzisiaj to nad morze, jak chcecie się zagrzać to na Podkarpacie i do Małopolski. 8 minut po 8 tu RMF FM.

Oscar Sims. Co noc, 13 minut po godzinie 8. Robimy wszystko, żebyście byli najlepiej poinformowani, dojeżdżając na przykład do pracy. I czytam tutaj o doniesieniach ze Świdnicy. Pijany chirurg na SOR-ze przyjął 22 pacjentów. Czyli z nim były 23 osoby. No to już 23 osoby, to już takie małe chrzciny. No to też bym wpadł.

Może nie w niektórych miejscach tego lata nie widać, jeśli chodzi o pogodę, ale trwa lato na bogato w RMF FM. I tutaj widać, że jest lato i że jest bogato, bo nagroda główna dzisiaj to 1 000 000 złotych, ale dzisiaj 2 finały i minimum w drugim finale to, po tym jak myśmy tutaj dołożyli swoje, 61 tysięcy złotych. Dzisiaj w drugim finale nie da się wygrać mniej niż 61 tysięcy. Mało tego, jutro finał tygodnia, więc jednocześnie wchodząc teraz do gry, gracie też w finale tygodnia. Jutro 2 finały z sejfami również i ktoś na pewno wygra 121 tysięcy. Forda Kugę albo 1 000 000 złotych. Na 100%, czyli jednym SMS-em w tym momencie wchodzicie aż do 4 losowań w tym tygodniu. 2 dzisiejszych i 2 jutrzejszych. I czy jeszcze mogę wam jakoś pomóc? No, przez 7 minut każdego SMS-a pomnożę razy 1061 szans, czyli 1061 szans na 4 finały. Wejdźcie do gry RMF, wyślijcie pod 7474.

0: nikt tak pięknie nie śpiewa. Corazon et de coupation jak Alvaro Soler. 3 minuty zostały do 8.30, punktualnie 8.30. Fakty.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej. Tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w czwartek z kartą Moja Biedronka. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,49 za każde z dwóch opakowań przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
1: Po reklamie.
0: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 8.30.
16: Uwaga kierowcy, dwie osoby zostały ranne w wypadku na trasie S5 na wysokości Bożenkowa w Kujawsko-Pomorskiem.
17: To odcinek pomiędzy węzłami Opławiec i Maksymilianowo. Dachował tam samochód osobowy. Na jezdni w kierunku Gdańska zablokowany jest jeden pas. Dron wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną i rozbił się na niezamieszkanym terenie. Informuje Ministerstwo Obrony w Bukareszcie. To kolejny taki incydent w ostatnich miesiącach.
16: W nocy, przypominamy, armia Putina dokonała zmasowanego ataku na Ukrainę, przede wszystkim na Kijów. Zginęło 12 osób, ponad 30 jest rannych.
17: W związku z tym atakiem Polska nad ranem prewencyjnie poderwała myśliwce, a mieszkańcy wschodniej Polski otrzymali SMS-y z ostrzeżeniem.
16: I właśnie o te SMS-y dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia był pytany gość porannej rozmowy w RMF FM wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
5: Alerty dotarły do wszystkich, którzy byli w strefie potencjalnego zagrożenia i dlatego oni dostali te SMS-y.
18: Te alerty i te SMS-y zabrzmiały bardzo poważnie, bo zaczynały się od napisania dużymi literami, kapitalikami, wielkimi literami. Uwaga, uwaga, uwaga. Rzeczywiście tak musiało być mocno napisane?
5: Jak wiemy, taki rodzaj komunikatu został wysłany po raz pierwszy. Dobrze, że został wysłany. Pamiętamy sytuację sprzed kilkunastu dni, więc dobrze, że taka decyzja została podjęta. Sposób tego komunikatu zapewne zostanie dostosowane, ale też
18: czyli może
5: będziemy się przyzwyczaić.
17: Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski i Piotr Salak. Cała rozmowa jest na rmf24.pl.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
16: Na początek faktów sportowych RMF FM, piłka nożna.
17: Cztery polskie drużyny rozpoczynają dziś walkę o fazę ligową europejskich pucharów. O 18:00 Jagiellonia Białystok podejmie Iberię Tbilisi w Lidze Europy. Godzinę później Lech Poznań zagra na własnym stadionie z FC Thun. W Lidze Konferencji o 20:00 Górnik Zabrze zmierzy się z AS Monaco. Zabrzenie po odpadnięciu z Ligi Europy trafili do tych rozgrywek, no i teraz stoją przed bardzo trudnym zadaniem. Nie jesteśmy faworytem, mówi Rafał Janicki z Górnika.
21: To jest mecz taki, gdzie tak naprawdę możemy tylko wygrać i tą energię pozytywną chcemy przenieść na boisko i może pójdziemy z zasadą, że do trzech razy sztuka i tym razem Górnik wyjdzie zwycięsko w półmeczu.
17: Później Raków Częstochowa zagra w Splicie z Hajdukiem, ale ekipa Dawida Kroczka ma ból głowy w związku z zerowym kątem w Ekstraklasie.
22: Analizujemy to, co się dzieje, rozmawiamy o tym, ale oczywiście patrzymy, co dalej. Na tą chwilę koncentrujemy się na dwumeczu z Hajdukiem, bo to jest dla nas po prostu najbardziej istotne.
17: Mecz Rakowa z Hajdukiem o 21:00. Jelena Rybakina znów na drodze Igi Świątek. Polka w ćwierć w finale turnieju WTA 1000 w Cincinnati zmierzy się z Kazaszką, z którą zaledwie kilka dni temu wygrała w finał w Toronto. Świątek awans wywalczyła po zwycięstwie nad francuską Diane Paris 6-3, 6-3, odnosząc 9. zwycięstwo z rzędu. Rybakina pokonała natomiast Diane Schneider, która z kolei wcześniej wyeliminowała naszą Maję Chwalińską w trzeciej rundzie. Mecz Świątek-Rybakina zaplanowano na pierwszą w nocy czasu polskiego. Polka ma też o jedną groźną rywalkę mniej. Z turniejem pożegnała się liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka, która sensacyjnie przegrała z 20-letnią Sarą Bejlek 6-7-4-6. Coraz bliżej wielkie lekkoatletyczne emocje na Stadionie Śląskim. W niedzielę odbędzie się Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej, zaliczony do prestiżowego cyklu Diamentowej Ligi. Na starcie zobaczymy światowe gwiazdy, wśród nich m.in. Ewa Swoboda, Pia Skrzyszowska, Jakub Szymański i Natalia Bukowiecka.
23: Wydaje mi się, że dla kibiców też są one świetnie zorganizowane. Mam nadzieję, że się świetnie bawią na trybunach i cóż, no wydaje mi się, że fajnie, że są one po mistrzostwach Europy, że możemy razem po prostu poświętować te nasze medale na bieżni. Mam nadzieję, że kibice przyjdą, będą nas dopingować, a my po prostu damy fajne show.
17: Mówiła Bukowiecka o wielkim święcie lekkiej atletyki na Stadionie Śląskim. Piszemy też na rmf24.pl.
20: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Jak będzie wyglądał weekend, pytacie pod 3-3-2-2. Więc tak, w sobotę deszcz, ale taki przelotny deszcz możliwy w całym kraju i temperatura od 19 stopni na Suwalszczyźnie do 24-25 w centralnej Polsce. Niedziela, mniej opadów, już tylko na północy Polski nad samym morzem i troszkę chłodniej od 18 w Koszalinie do 26-27 stopni na Podkarpaciu i w Małopolsce, czyli na przykład w niedzielę spacery po Bieszczadach 10/10. Teddy Swims teraz w RMF FM. 25 minut do 10.

Harris, Ellie Goulding w RMF FM. 18 minut zostało do godziny 9. I właśnie, nie ma znaczenia to, jaka jest pogoda za oknem. Wakacje jeszcze cały czas trwają. Mam takie pytanie do was. Czy chcielibyście się pochwalić najdziwniejszymi pamiątkami, które przywieźliście z wakacji? Może macie coś takiego, może przywieźliście, nie wiem, otwieracz do puszek w kształcie ciupagi. Nie wiem, to jest tylko moja propozycja. Jeszcze przywieźliście to z Sopotu. Dajcie znać, co takiego dziwnego przywieźliście, jakie macie najdziwniejsze pamiątki z wakacji. Numer telefonu 12 2 miliony.

Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Halo?
1: Co powiesz na kurczaka po azjatycku?
2: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do delikatesów centrum.
3: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
6: Marian, a gdzie mogę kupić...
5: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Przepis na lato.
8: Ja szykowałem grilla i ten, a sąsiad wyjął sobie teraz kosiarkę i kosi.
7: To może trzeba go zaprosić. Inne wakacyjne pomysły usłyszycie już dziś po 7 w RMF FM.
9: Wygodne zakupy online zapewnia platforma zakupowa taniej.pl. Twoje ulubione produkty w outletowych cenach. Taniej.pl.
10: Sponsorem przepisu na lato jest właściciel marki Szubryt, polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.
11: Wskakuj do świata niezapomnianych chwil. Baseny, nowoczesne zjeżdżalnie, sauny, Termy Bukowina. Jeszcze więcej wrażeń.
6: Słuchaj, Marian,
5: no?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
15: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały zagaty.
14: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
3: Budzimy Was. Wstawaj Szkoda Lata w RMF FM.

0: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy Twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
9: I to po raz 9.
10: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
11: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
12: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
10: Dziękujemy.
11: Nadal będziemy podawać Wam sprawdzone informacje.
10: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
11: Bo to dzięki Wam utrzymujemy pozycję lidera.
10: RMF FM to Wasz numer 1.
13: I takie są fakty.
14: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
15: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
16: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Po reklamie.
18: Czas poznać fakty. Fakty mamy w RMF FM. O godzinie 10 mają je dla nas Anna Wachowska i Tomasz Bryński.
19: Kijów pod ciężkim rosyjskim ostrzałem.
20: Zginęło 12 osób, a ponad 30 zostało rannych.
19: Jutro w ukraińskiej stolicy żałoba.
20: Czy koalicja zdoła postawić Zbigniewa Ziobrę przed Trybunałem Stanu?
19: Wniosek w tej sprawie do poprawki.
20: Ostatni dyżur w Miastku na Pomorzu.
19: Tam za tydzień marsz milczenia.
20: Piątek będzie w Kijowie dniem żałoby, ogłosił mer miasta Witalij Kliczko.
19: W nocy armia Putina znów zaatakowała ukraińską stolicę. Nie żyje co najmniej 12 osób, a ponad 30 zostało rannych.
20: W sumie w kierunku Ukrainy wystrzelono dziesiątki pocisków balistycznych, manewrujących i hipersonicznych oraz 168 dronów. 145 udało się zestrzelić.
21: Były wybuchy.
19: Schroniliśmy się w łazience. Usłyszeliśmy tłuczone szkło. Tak to wyglądało. Mówi mieszkanka Kijowa.
20: Na celowniku Rosjan znalazły się także magazyny żywności i siedziba Czerwonego Krzyża.
19: O zmasowanym ataku na Ukrainę zostali w nocy poinformowani SMS-ami mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia, a polskie lotnictwo poderwało myśliwce. Najpewniej jutro przed południem do kraju wrócą dwie kolejne osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.
20: Jak dowiedział się reporter RMF FM, ich transport jest zaplanowany na pokładzie samolotu lotniczego pogotowia ratunkowego.
19: W dwóch węgierskich szpitalach zostają trzy osoby, których stan jest ciężki albo bardzo ciężki. Ich powrót do Polski będzie możliwy najwcześniej w przyszłym tygodniu.
20: Strażacy zakończyli akcję gaśniczą w zakładzie zagospodarowania odpadów w Chlewnicy koło Słupska.
19: Pożar wybuchł w sobotę i objął 4 hale o łącznej powierzchni 5000 metrów kwadratowych oraz budynek biurowy.
20: W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło ponad 200 strażaków.
19: Nikt z mieszkańców ani pracowników zakładu nie ucierpiał. Fiasko koalicyjnego wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu.
20: Jak ustalił dziennikarz RMF FM, złożony w Sejmie w połowie kwietnia dokument wymaga poprawek, ale wciąż nie został nawet zwrócony do uzupełnienia.
19: W faktach witamy reportera RMF FM Tomasza Skorego. Tomku, to kiedy to nastąpi?
6: Według szefa Kancelarii Sejmu prawdopodobnie dopiero na początku września, chociaż sejmowe służby prawne już od kilku tygodni pracują nad wykazem niedociągnięć, które wymagają uzupełnienia. Z zapowiedzi koalicjantów, kiedy składali wniosek, wynika, że jest co poprawiać.
21: Zawiera łącznie 51 zarzutów, liczy ponad 250 stron, zawiera 117 dowodów i przewiduje przesłuchanie 68 osób przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej.
6: Mówił wtedy dumny z wniosku poseł Konwiński. Do dziś jednak komisja pracy nie zaczęła, bo po analizie w lipcu uznała oficjalnie, że koalicyjny wniosek nie spełnia wymagań ustawy i wymaga uzupełnienia. Jakiego? Autorzy mają się dopiero dowiedzieć. A kiedy będą gotowi? Wniosek znów będzie sprawdzony.
20: Ostatni dyżur. Pod takim hasłem za tydzień planowany jest protest mieszkańców Miastka na Pomorzu.
19: Chcą oni wyrazić sprzeciw wobec zamknięcia szpitala, ograniczenia dostępu do opieki zdrowotnej i utraty miejsc pracy.
20: Placówka nie przyjmuje już pacjentów, a po złożeniu wniosku o upadłość mieszkańcy wymagający leczenia szpitalnego są kierowani do innych miast.
22: Co z tym szpitalem w Miastku?
23: Nie ma. Nie będzie.
22: Potrzebny jest tutaj?
23: No bardzo, no jakżeż bez szpitala. No
24: też siłą rzeczy musiało się stać. No, ten szpital już był w słabej kondycji od dawna, a do tego jeszcze wzięli jakąś tam spółkę, która przekręty robiła, no to no, nie wiem, czego się innego spodziewali.
25: Wielka strata i szkoda dla nas. I nas tutaj tylu jest starszych ludzi. I gdzie mamy teraz się leczyć? Tyle kilometrów jechać?
19: Z mieszkańcami Miastka rozmawiał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
26: Poranna porcja wiadomości na www.rmf24.pl.
20: Na koniec tego wydania faktów zaproszenie do odwiedzenia naszej strony w sieci.
19: Tam ciekawe wyniki badań naukowców na temat splatania rąk za plecami.
20: Okazuje się, że ten często nieświadomy gest zdradza nasze samopoczucie, a także nastawienie do świata i aktualny stan emocjonalny.
19: Jaki to stan? Możecie to sprawdzić. Adres dobrze wam znany. rmf24.pl.
27: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Ja o pogodzie chyba już wszystko powiedziałem.
28: Patrzyłeś tak na mnie, że ja od razu zgłaszam nieprzygotowanie z WF-u, nie wiem stroju, nic nie wiem o pogodzie na dzisiaj.
18: Dzisiaj pięknie w Małopolsce.
28: 30 stopni, jednak coś wiem.
18: Pięknie na Podkarpaciu.
28: Najcieplejszy będzie Kraków, Tarnów i Rzeszów.
18: Dokładnie, natomiast deszcz możliwy, najwięcej deszczu na Warmii, na Mazurach i,
28: o tym i
18: na Podlasiu.
28: Mówię,
18: ale jak ktoś chce właśnie pospacerować po Bieszczadach, to dzisiaj,
28: ale z radiem na uszach, byle do lata. Daniel Dyk, witajcie. Dzisiaj mocny program. Po 11:00 pojawi się moja współprowadząca, najszybsza kobieta w Polsce, tegoroczna wicemistrzyni Europy, Ewa Swoboda. Spróbuję za nią nadążyć, a już za moment pierwszy finał o 1 000 000 złotych. No, emocji nie zabraknie.

wyjątkowy czwartek. Dwa finały wakacyjnych sejfów dzisiaj. I uwaga, już zaraz gramy po raz pierwszy o 1 000 000 złotych. Może właśnie zaczęliście pracę, ledwo się rozsiedliście przy biurku, może gdzieś tam rozłożyliście rzeczy w magazynie, a tu jeszcze przed drugim śniadaniem możecie zostać najnowszym polskim milionerem. Do losowania zostały tylko 2 minuty. To oznacza, że my za 2 minuty poznamy numer zwycięzcy. Chwilę później zadzwonimy, no i niech się dzieje magia. Ale teraz... No dobrze, wykorzystajmy ostatnie 2 minuty, gdy jednym SMS-em wchodzimy do obu dzisiejszych finałów. Bo ja to jeszcze podkręcę. Każdy SMS wysłany teraz pod numer 7474 zmienia się w 1200 losów. To działa też na www.rmf.fm. 1200 losów w obu grach o 1 000 000 w czwartek. Ale to jeszcze nie wszystko. 1200 waszych losów wpadnie też do jutrzejszych finałów. A jutro na koniec tygodnia ktoś z was, to wiemy, na pewno wygra 121 tysięcy złotych, komfortowego SUV-a Forda Kugę lub 1 000 000 złotych. Czyli to jest ostatnia szansa, żeby jednym zgłoszeniem załapać się do 4 ostatnich losowań w tym tygodniu i w każdym zyskać po 1200 losów. 2 minuty i dzwonimy w sprawie miliona. RMF 7474.

0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejwy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No to czas na pierwszego milionera w ten czwartek. W jednym z sejfów czeka siedmiocyfrowa suma, która wam się spodoba. Przypominam sobie, był taka końcówka tygodnia, też było przed południem, kiedy właśnie zadzwoniłem do któregoś ze słuchaczy. Odebrała Dagmara, jeśli dobrze pamiętam, i wygrała 1 300 000. Niech to się powtórzy, dzwońmy i sprawdźmy, kto miał szczęście w losowaniu. Ja już znam numer telefonu. Dzień dobry. Halo, halo. Czy mamy już połączenie? Bardzo się nie mogę doczekać. Halo, halo. Drugi sygnał? Trzeci sygnał. Dobrze. Skoro tak gramy, że trzeba wziąć na przetrzymanie radio RMF, zobaczmy, jak to się skończy. Czwarty sygnał. Tu już żartów nie ma. Proszę odebrać. Drogi słuchaczu, maksymalnie 6 sygnałów czekamy. Sprawdź, czy to nie twój telefon. Jeszcze tylko jeden sygnał. Bardzo nie chcemy go usłyszeć. Ale to się stało. Ale to się stało. Nie wiemy w takim razie kto. Nie znamy imienia tej osoby, ale wiemy, że no właściwie samo się zrobiło, samo się wygrało. 1000 zł. Gratuluję ci. To jest nagroda pocieszenia w takich sytuacjach. Można tak, można zaspać sobie na przykład na finał, obudzić się i 1000 zł na koncie. Super wiadomość o poranku. Ale ja chcę milion. Ja chcę milion i nie ustaję w tych trudach. Słuchajcie, gramy dalej. Dobrze, że dzisiaj są dwa finały. Jeszcze jedną szansę na finał z 1 000 000 zł będziecie mieli. Milion to jest nagroda główna, ale i to będzie bardzo przyjemny wybór. W tym drugim finale gwarantujemy, że w sejfach będzie co najmniej 61 000 zł. Wyobraźcie sobie, że odbieracie telefon, nie tak jak nasz słuchacz czy słuchaczka. Wybieracie numer sejfu i tam jest co najmniej 61 000. Nie da się trafić mniej. Ale by były wakacje, co? Ale byłby samochód, ale byłby wkład własny, ale by było spłaconych rat kredytu. Słuchajcie, teraz przez 5 minut zyskujecie więcej szans. 1001 losów. I jeszcze dodam, to 1001 losów padnie do obu jutrzejszych losowań, a przecież w piątek na finał tygodnia obiecaliśmy i to się stanie. Ktoś z was na pewno wygra 121 000 Forda Kugę w kolorze takim fajnym, szarym, magnetycznym, może popielatym bardziej. Zobaczcie go na naszych stronach www.rmf.fm. Tam też można zdobyć ten bonus. No lub 1 000 000 zł wśród nagród, lub 1 000 000 zł jutro. 5 minut, trzeba spróbować szczęścia. 1001 losów w 3 finałach o ogromne pieniądze i fajnego suwa. Finał już po godzinie 16, ale uwaga, teraz zrobimy tak, że wchodzą do gry tylko ci słuchacze, którzy wtedy będą pod telefonem. Po 16 macie telefon, macie chwilę, żeby wygrać milion? Co najmniej 61 tysięcy? No to musicie zagrać. 1001 losów dla was, RMF 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejwy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: reklama.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 lat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid. 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Barbara, ciekawe, co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
12: Powiedział już wczoraj. Mau, wreszcie coś premium, Maria.
11: A nasz pies, co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch?
13: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
3: Teraz Media Expert, karma dla kota Mau w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Mówisz nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Z aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
16: Zapraszam do stanowiska.
17: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
16: Pani Ania jest na urlopie.
17: Czyli niczego nie załatwię.
16: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
17: Uff, no i to jest zmiana.
18: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
19: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
20: Po reklamie.
21: RMFFM zawsze z tobą. RMFFM zawsze z tobą.
22: Chciałem ja, czułanym, lędą, game, lędą.

0: moim zdaniem powinno być jeszcze jedno H na początku, żeby tak wzdychać. Ach, Sanach. W RMF FM muzyka najlepsza pod słońcem. 10.41 na zegarze, na portalach. Dzisiaj widzę starcie gwiazd MLS, Antoine Griezmann, Robert Lewandowski, giganci, którzy od tego sezonu grają w Stanach Zjednoczonych. Aż burza przyszła popatrzeć. Słuchajcie, mecz przerwano na 2 godziny. Po tej burzy strzelił grający w Orlando City reprezentant Francji, ale jednak ostatni gol meczu na 2-1 dla Chicago należał do Lewego. No trener nim zachwycony, kibice szczęśliwi. 6. zwycięstwo z rzędu Chicago, 4. gol Roberta. Można powiedzieć, że piorunujące spotkanie.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona MK Cafe 500 gramów, 24,89. A od piątku banany, kilogram, 2,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit. To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Madero 2 plus 1 gratis. A do tego wszystkie lody Koral i bracia Koral 2 plus 2 gratis tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
12: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 6,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Kaufland jest fresh.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
7: Byle do lata w RMF FM. Nie pracować.

0: jeśli właśnie włączyliście radio. Idealnie, zaraz najnowsze wydanie faktów RMF FM o 11, a po nich zapraszam, bo pojawi się w roli prowadzącej w RMF FM najszybsza Polka sprinterka Ewa Swoboda. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowid. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
6: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje.
9: Zdrowid. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowid.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
13: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
14: W każdą niedzielę po 23:00 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia.
15: Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
16: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
17: W Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Na zegarze prawie godzina 11, więc zaczynamy. Najnowsze wydanie Faktów w RMF FM. Zapraszają Anna Wachowska i Tomasz Feryński.
3: Karambol na autostradzie A4 w Małopolsce.
4: Zderzenie 6 aut pod Krakowem, są utrudnienia i korki.
3: Szef MON-u mówi o polskiej obronie powietrznej.
4: Posłuchajcie, które miejsca w Polsce objęte są osłoną.
3: Przybywa słów w internetowym słowniku języka kaszubskiego.
4: Twórcy chcą zebrać 50 tysięcy haseł.
5: Do uzdrzeni, do uzdrzeniego.
3: Za chwilę też fakty kulturalne w RMF FM.
4: Aż 6 samochodów osobowych zderzyło się na autostradzie A4 na wysokości Staniątek między węzłami Targowisko i Niepołomice w Małopolsce.
3: To nowe informacje w sprawie zdarzenia, o którym informowaliśmy Was w faktach. W wyniku karambolu zablokowany jest lewy pas jezdni w stronę Krakowa.
4: Korek ma około 5 kilometrów.
3: Jesteśmy w trakcie budowy obrony powietrznej, ale wszystkie dostępne systemy są już rozmieszczone w strategicznych miejscach.
4: Tak mówił w Płocku wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego konferencji wysłuchał reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Witamy.
3: Witamy. W których regionach Polski według deklaracji szefa MON-u działa obrona przeciwlotnicza?
6: To przede wszystkim wschód Polski, Lubelszczyzna, gdzie pełni służbę 37 Dywizjon Rakietowy, czy Podkarpacie, gdzie sojusznicze systemy Patriot ochraniają lotnisko w Jasionce. Jak mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, chroniona jest m.in. Warszawa czy Płock, gdzie znajduje się infrastruktura krytyczna, czyli rafineria. Szef MON-u przypomniał jednocześnie, że mieszkańcy wschodniej części kraju będą powiadamiani za każdym razem, gdy polskie wojsko będzie patrolować niebo.
7: Alerty RCB będą pojawiać się w momencie, kiedy SMS-y będą przychodzić, w momencie, kiedy też polskie pary dyżurne są podrywane, kiedy jest zagrożenie na zachodniej Ukrainie, Ukraina pali się na czerwono, czyli jest atak.
6: Wyjaśniał szef MON-u. Dziś takie SMS-y otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia w trakcie, gdy Rosjanie atakowali w nocy Ukrainę.
4: Skoro miliony turystów odwiedzają Kraków, to znaczy to, że miasto ponosi ciężary. Opłata turystyczna wydaje się oczywista, mówił w Krakowie premier Donald Tusk.
3: Projekt ustawy o opłacie turystycznej jest w Sejmie.
8: W tym projekcie, który jest w Sejmie, jest 80% dla samorządu, 20% dla Polskiej Organizacji Turystycznej. Ale wydaje się, że tutaj tak naprawdę ta opłata turystyczna nie ma finansować turystyki, tylko ma rekompensować to wszystko, co miasto wydaje w związku z turystyką.
4: Dlatego, jak podkreślał premier, zapisy zostaną zmienione tak, by całość środków trafiała do samorządu.
3: Donald Tusk wystąpił na konferencji prasowej z Moniką Piątkowską, kandydatką Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa.
4: Wybory w mieście mają się odbyć 27 września.
3: Czy do tego czasu zmiany w projekcie ustawy zostaną wprowadzone? Tego nie wiadomo. 34 tysiące haseł już jest.
4: Cel to 50 tysięcy.
3: Od ponad 3 lat przybywa słów w internetowym słowniku języka kaszubskiego.
4: Jego twórcy coraz więcej czasu poświęcają już nie na dopisywanie nowych haseł, lecz na odkrywanie, jak Kaszubi ich używali w przeszłości i jak używają ich dzisiaj.
9: Jak można rozbudować hasło do zobaczenia?
5: Podać przykłady, na przykład do zobaczenia, do widzenia, do uzdrzeni, do uzdrzeniego. Tutaj nasza praca tak właśnie teraz wygląda.
9: Ciężko. Można zaznaczyć, że na przykład tak się mówiło na Nordzie, tak się mówiło gdzie indziej.
5: Dopiski właśnie są, powstają, dodajemy, staramy się.
3: Z prezesem Fundacji Kaszuby, Jackiem Słomionem, rozmawiał trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
4: No my już też mówimy do usłyszenia.
3: Płokaszepsku, do uzdrzeniego.
4: No, do witerka też można powiedzieć, czyli do jutra. A już teraz...
10: Czas na fakty kulturalne w RMF FM.
4: W przyszłym miesiącu ukaże się nowa książka o zmarłej, tragicznie księżnej Dianie.
3: Na fakty kulturalne zapraszam Katarzyna Podraza.
11: Tym razem autorem tej wyjątkowej publikacji będzie brat księżnej Charles Spencer. Więcej na ten temat ma dla Was nasz londyński korespondent Bogdan Prymorgan.
12: Książka zatytułowana jest wymownie Łabędzi śpiew Diana, moja siostra, i rzuca nowe światło na relacje rodzeństwa, dając autorowi możliwość opowiedzenia o Dianie bez pośrednictwa lub ingerencji mediów. Charles był jedną z nielicznych osób, które potrafiły publicznie i bezkompromisowo stanąć w jej obronie. Wspomnienia brata Diany opisują nie tylko ikonę popkultury, ale przede wszystkim kobietę szukającą wsparcia, autentyczności i poczucia bezpieczeństwa w świecie wielkiej polityki i królewskich dworów.
11: W krakowskim domu Jana Matejki możecie oglądać niezwykłą wystawę ukazującą nieznane, pełne humoru i autoironii oblicze tego wybitnego malarza.
1: Potrafi mieć dystans do samego siebie, to ogromny. Potrafi samego siebie przedstawić w sposób karykaturalny.
11: Mówiła w RMF Classic Marta Kłak-Ambroszkiewicz, kierownik domu Jana Matejki w Krakowie.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Minęła 11, program Byle do Lata zmienia się w specjalną odsłonę programu pod hasłem Byle do Mety. Jest z nami ta, która metę osiąga najszybciej w Polsce, druga najszybsza sprinterka Europy na ostatnich mistrzostwach, Ewa Swoboda!
13: Dzień dobry.
2: Z jaką swobodą się uśmiechnęła. Wracając do mistrzostw w Birmingham, powiedziałeś, że to jest twój najcenniejszy medal, bo to świadczy, że jeszcze możesz.
13: Tak, po ciężkiej drodze, którą przeszłam od tak naprawdę igrzysk w Paryżu w 24, ale jest taką nagrodą za to, że wytrzymałam i dałam radę i po prostu w siebie nie zwątpiłam.
2: Zostańcie z nami, srebrna, a skromna Ewa Swoboda zaraz w RMF FM i Ewa będzie miała w tej godzinie niespodziankę dla was, kibiców lekkiej atletyki. Koniecznie zostańcie z RMF FM.

nie zapominam o wakacyjnych sejfach w RMF FM. Za nami już pierwszy finał, ale w drugim będą znacznie większe emocje. Minimum 61 tysięcy w sejfach, to znaczy, że nie da się dzisiaj trafić mniej. Nagroda główna 1 000 000 złotych. To dla was. A w tym momencie, uwaga, startuje jedyna dzisiaj super godzina. Złapcie aż 1400 losów. SMS, hasło RMF ślemy pod 7474. Ta super okazja, 1400 szans. W grze o 1 000 000 czeka też na www.rmf.fm.

0: trwa specjalny program RMF FM Byle do mety, w którym naszą współprowadzącą jest Ewa Swoboda. Gratulacje za te wszystkie momenty w ogóle, w których nas rozczuliłaś przed ekranem, w których sprawiłaś, że jesteśmy dumni, że biało-czerwone barwy i tak dalej, i tak dalej. Wiele razy to słyszałaś, a to znaczy, że twoja kariera to sukces. Z którego momentu niekoniecznie sportowego ty jesteś szczególnie dumna?
1: Ja myślę, że chyba z tego medalu z Birmingham teraz, bo naprawdę były ciężkie 2 lata i z niego jestem dumna. I dumna też jestem ze srebra mojego na Mistrzostwach Świata halowych.
0: A jakbyś miała dać sobie złoty medal, to za co byś sobie dała złoty medal w życiu? Może łatwiej ci będzie ograniczyć. Za miłość dałabyś sobie złoto. A za miłość do zwierząt. Przed chwilą był w jednej z telewizji informacyjnych, pojawiło się na pasku o tym, że ucierpiały słonie i Ewa autentycznie się przejęła tą sytuacją.
1: No bo to przykre jest. Jakby zwierzęta, one z natury w większości są dobre, no. To ludzie robią je złe albo po prostu się boją, no. Nie powiedzą, że coś ich boli. Także trzeba mieć dużo empatii do zwierząt. Pamiętajcie, proszę.
0: Wicemistrzyni Europy, 3. w sztafecie i absolutna mistrzyni świata w miłości do zwierząt, Ewa Swoboda jest z nami. Obiecaliśmy niespodziankę dla słuchaczy, to już za moment. Zostańcie z nami.
1: Zostańcie, to będzie fajna niespodzianka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian,
6: mega,
7: co ty robisz?
6: Wabi okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
8: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
9: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
12: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
13: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Siły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
14: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej. Tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
15: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Po reklamie.
17: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: słuchacie muzyki w RMF FM. Byle do mety, za nami Ariana Grande.
1: A z nami Ewa Swoboda. Specjalny program trwa. Dzisiaj jesteś w roli współprowadzącej. W ogóle jak się czujesz?
0: Trochę się wstydzę.
1: Nie, a wiesz, że w radiu nie widać?
0: No ja wiem, ale...
1: Chociaż kręcą nas kamery, więc pewnie w social mediach coś się pojawi.
0: To jest... Pierwszy raz jestem w tej roli i jakby jest okej, ale ja lubię robić nowe rzeczy.
1: Wyśmienicie, nie musisz trenować tego. Dobrze ci idzie.
0: Dziękuję.
1: Czy robisz w trakcie swojego treningu, przygotowania coś tak dziwnego, co jakby człowiek popatrzył z boku, to by nie pomyślał, że to jest przygotowanie 100 metrówki?
0: Moja rozgrzewka trwa godzinę.
1: Przypomnijmy, bieg w okolicach 11 sekund, no rozgrzewka godzinę.
0: No właśnie, no właśnie. Potem wychodzę na stadion i biegam 11 sekund.
1: I wtedy witacie największy doping świata, jakiego jeszcze nie miałaś na twojej trybunie. My postanowiliśmy posadzić najfajniejszych twoich kibiców, czyli słuchaczy RMF-u. Teraz Ewa ma dla was specjalną niespodziankę. Będą 4 bilety na memoriał Kamili Skolimowskiej, na twoją osobistą trybunę.
0: Tak jest.
1: Na twój start będzie największy doping, ale to ty musisz zadać pytanie naszym słuchaczom.
0: Pytanie konkursowe brzmi: za co przyznalibyście sobie medal?
1: Piszcie pod 3322. A czego tobie życzyć przed startem?
0: Zdrowia i spokoju.
1: To wam życzę powodzenia. 3322, za co przyznalibyście sobie medal. A z Ewą słyszymy się już za moment.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W programie lokowano wydarzenie Memoriał Kamili Skolimowskiej, organizowane przez Fundację Kamili.

0: Ewa Swoboda, program Byle do Mety. Ewa, robisz setkę w 10 sekund 94 setne. Sprawdzimy, jak radzisz sobie na setkę radiową teraz.
1: Okay.
0: Średnio w radiu czyta się tak 3 słowa na sekundę w serwisie. Tak sobie wyliczyliśmy. Ja mam ambitny plan. Mam tutaj tekst, którego nie widziałaś. I włączę stoper i masz 11 sekund i sprawdzimy, jaki dystans słów pokonasz. Tylko proszę cię, czytanie na głos.
1: Okej.
0: Okay. Proszę bardzo,
1: Boże,
0: sekunda na zapoznanie się.
1: O!
0: znasz ten tekst?
1: Tak. Ktoś mi cały czas kiedyś zmieniał na Wikipedii, że waży 100 kilo. A mnie ktoś nie lubił.
0: To jest lekko atletka, proszę państwa, lekko.
1: Ale ja domyślam się, kto to jest.
0: Ewa Swoboda, czas start.
1: Ewa Nikola Swoboda, urodzona 26 lipca 1997 roku w Żorach. Polska lekkoatletka specjalizująca się w biegach sprinterskich, olimpijka, życiorys, kariera sportowa. W 2015 roku została mistrzynią Europy juniorów.
0: Patrz, ile przeczytałaś. To jest jakieś, nie wiem, 1%?
1: 3, 4, 5.
0: Pomyślałem sobie,
1: że... I wy tak szybko mówicie?
0: To musi być super. Nie, to musi być w ogóle super, że ty masz taki życiorys, którego nie da się w 10 sekund nawet zacząć dobrze. Jak patrzysz na powiększającą się twoją stronę na Wikipedii, bo to był jej fragment, to co sobie myślisz? Kurczę, ta dziewczyna dużo osiągnęła? Czy jeszcze widzisz tam jakieś luki do uzupełnienia?
1: Ja widzę jeszcze tutaj na pewno w dorobku medalowym jeszcze chciałabym, żeby było kilka medali, ale myślę, że życiorys całkiem w porządku.
2: Reklama.
3: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
2: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak

0: to się opłaca.
1: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
2: Rekordowa nagroda główna
1: rozdana.
3: Mój drogi, jesteśmy bogatsi o 1 300 000 złotych.
4: Ani nie mówiłaś, że grałaś.
1: Na to na bogato. Nagrody płyną do was hurtowo. Nagrodziliśmy już aż ponad 370 osób.
5: I nie mówimy stop.
6: Teraz nowy milion do zdobycia.
7: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIM.
9: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
10: Chcę rzucić palenie.
11: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
14: Desmoxan. I już nie palisz.
15: Au! Znów ten ból.
16: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
17: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony lek Sora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
19: Castorama!
20: W teorii okazje na ogród się skończyły.
19: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Do lata w RMF FM.

0: byle do mety. Dzisiaj specjalny program, który współprowadzi Ewa Swoboda. Możesz pomachać do słuchaczy głosem. Bo...
1: Macham głosem do was. Dzień dobry. Znowu.
0: Ewa, radio to newsy, które lubią bardzo słuchacze, cenią, a my lubimy je jeszcze delikatnie skomentować. Tak to działa. Dzisiaj jesteś prowadzącą program, więc ja przeczytam ci nagłówki w sieci, a ty musisz do nich wymyślić jakąś puentę, komentarz, ale wiesz, z szacunkiem dla tej osoby, o której będziemy mówili, bo tak się składa, że trafiłem, nie uwierzysz, na same nagłówki dotyczące Ewy Swobody.
1: O Boże, dawaj.
0: Ewa Swoboda poza bieżnią to prawdziwa drapieżnica.
1: Jestem znakiem zodiaku lwa, więc...
0: Jak mogło być inaczej?
1: No właśnie.
0: Przeczesać grzywę i do przodu, nie?
1: No a jak?
0: Co Ewa Swoboda będzie robić po karierze? Zaskakująca odpowiedź sprinterki.
1: Będę daleko od ludzi.
0: A, ze zwierzątkami. Ewa Swoboda zwróciła się do hejterów. Mocna odpowiedź.
1: Oho. Może
0: nawet pamiętasz, co powiedziałaś?
1: Pewnie nie, ale pewnie powiedziałam, że za dużo uwagi im poświęcamy. Dlatego są tacy aktywni.
0: Ewa Swoboda zakochana i to w kim? Potwierdziły się doniesienia o jej znanym wybranku.
1: Fake news.
0: I bez komentarza w takim razie. Ewa Swoboda w RMF FM. Byle do mety.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Przypominam, że trwa super godzina. W wakacyjnych sejfach 1 000 000 zł. W tym drugim finale dzisiaj nie da się trafić mniej niż 61 tysięcy złotych. Także ja trzymam kciuki i mnożę wasze szanse razy 1400. RMF 7477.

0: reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
8: Marian,
7: mega,
8: co ty robisz?
7: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
12: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
13: Gotowi na weekend? No to jazda!
12: Król Gibango Piotr Pręgowski zabawi Was jak rasowy DJ.
13: Dobra, mordeczki, wszyscy łapki w górę! Gibango!
12: Już jutro po 8:30 w RMF FM.
14: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowid. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
16: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
17: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.
18: Ten sygnał oznacza, że zbliżamy się do godziny 12 i zaczynamy najnowsze wydanie Faktów RMF FM, a w samo południe witamy. Ewa Kwaśnia jest z nami.
19: Witam i zapraszam. A na początek komentarz premiera Tuska do słów generała Marciniaka, który stwierdził, że systemy obrony przeciwrakietowej nie są rozmieszczone wokół polskich miast. Potem reakcje mieszkańców Lublina, którzy otrzymali SMS-y z alertem od RCB, a chodziło o rosyjskie ataki na zachodnią Ukrainę.
20: Powinni ludzie być informowani, jeżeli coś się dzieje. Dobrze, że też później przyszła informacja, że alarm odwołany.
19: Książę Harry i jego żona Meghan planują przeprowadzić się na stałe do Wielkiej Brytanii i o tym też w Faktach Południa. Nie ma takiego państwa na świecie, które mogłoby powiedzieć, że jego miasta są w pełni zabezpieczone przed atakami powietrznymi i rakietowymi. Tak mówił dziś w Krakowie premier Donald Tusk.
21: My dzisiaj jesteśmy raczej na początku drogi, jeśli chodzi o skuteczną obronę przeciwrakietową. Przeciwlotniczą jest dużo lepiej, ale przeciwrakietową i antydronową. Ale inwestujemy w to miliardy złotych, miliardy euro i dolarów i jesteśmy do tego coraz lepiej przygotowani, ale nie ma takiego miejsca na świecie. I nie jest to ani Rosja, ani Ukraina, ani Izrael, ani Stany Zjednoczone, gdzie patrioty czy inne pociski, rakiety zdolne do strącania takich obiektów jak rakiety balistyczne są rozłożone na całym terytorium kraju.
19: Te słowa to reakcja premiera na medialną burzę, którą wywołała sobotnia wypowiedź wiceszefa Agencji Uzbrojenia. Generał brygady Michał Marciniak stwierdził, że systemy obrony przeciwrakietowej nie są rozmieszczone wokół polskich miast. Mieszane są reakcje mieszkańców Lublina, którzy otrzymali nad ranem SMS-y z alertem od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dotyczyły one ataku rosyjskiego lotnictwa na zachodnią Ukrainę, a więc w pobliżu naszych granic. Rząd, przypominamy, miał zmienić zasady informowania mieszkańców po niedawnej wpadce systemu ostrzegania w związku z wojną na Ukrainie. Dokładnie 3 tygodnie temu to syreny alarmowe obudziły mieszkańców Lublina, ale nie dostali oni żadnego komunikatu, co należy robić. A co teraz sądzą o nocnych powiadomieniach od RCB?
20: Spałem i tak, także rano zobaczyłem, jakoś był odwołany.
0: Dostałam, ale nie obudziło mnie.
2: To dobrze, że takie alerty przyszły?
20: No chyba dobrze. Dobrze.
2: Dlaczego?
20: Powinni ludzie być informowani, jeżeli coś się dzieje. Dobrze, że też później przyszła informacja, że alarm odwołany.
4: Po ostatniej wpadce, no to chyba dobrze.
8: Zawsze coś się można dowiedzieć, w Ukrainie było.
22: To Ukraina to nie jest nasza sprawa, więc po co nas straszyć tutaj, ludzi w popłoch prowadzać?
8: To jest blisko Polski, może być coś u nas.
19: Usłyszał od mieszkańców Lublina reporter RMF FM Dominik Smaga. Dziś premier Donald Tusk zapowiedział, że będą kolejne zmiany w systemie ostrzegania. Przygotowują je właśnie MSWiA, MON i RCB. Liczymy na dialog z prezydentem w sprawie zmian podatkowych, usłyszał od polityków koalicji rządzącej dziennikarz RMF FM. Przypomnijmy, wczoraj rządzący ogłosili m.in. plan na podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 tysięcy złotych do 130 tysięcy rocznie. A na linii sejmowe studio RMF FM i nasz dziennikarz Kacper Wróblewski. Dzień dobry, Kacprze. Czy w takim razie można spodziewać się prezydenckiego weta pod tym projektem?
23: Jest to całkiem prawdopodobnie. Otoczenie prezydenta podkreśla, że Karol Nawrocki złożył swój projekt dotyczący zmian podatkowych. Krytycznie rządową propozycję ocenia też opozycja.
24: Propozycja wprowadzenia symbolicznych obniżek w podatku PIT, bo to będzie około 200-300 zł, poprzez znaczące obciążenie sektora gospodarczego, to nie jest dobry pomysł.
23: Mówi Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zaznacza, że na wejście w życie tych przepisów czeka ponad 3 miliony Polaków.
25: Każdy będzie liczył i będzie wiedział, ile stracił, jeżeli będzie weto. To jest bardzo ryzykowne dla prezydenta. On ma bardzo dobre samopoczucie, ja to widzę, ale to nie jest tak, że to zawsze tak będzie.
23: Jednocześnie Karol Nawrocki deklarował w kampanii, że nie podpisze ustaw podwyższających podatki, a propozycja rządu zakłada m.in. zwiększenie podatku CIT z 19 do 22% dla najbogatszych firm.
19: Temat zmian podatkowych powróci w Radiu RMF 24. Gościem naszego dziennikarza, właśnie Kacpra Wróblewskiego, w sejmowym studiu będzie poseł PiSu Andrzej Śliwka.
26: Co z tego będzie faktem?
19: Książę Harry i jego żona Meghan ponownie zamieszkają w Wielkiej Brytanii. Ich przenosiny zza Atlantyku powinny się odbyć w ciągu najbliższych tygodni, donoszą brytyjskie media. Więcej szczegółów na ten temat ma nasz londyński korespondent Bogdan Frumorgan.
27: Nie wiadomo dokładnie, gdzie Harry i Meghan zamieszkają, ani jaką otoczeni zostaną ochroną, ale jeszcze przed końcem tego miesiąca książęca para powróci na wyspy ze Stanów Zjednoczonych. Między innymi dlatego, by ich dzieci Archie i Lilibet mogły rozpocząć naukę w brytyjskich szkołach. Po przenosinach Harry i Meghan pozostaną osobami prywatnymi i nie będą reprezentować rodziny królewskiej. Według doniesień z ich powrotu zadowolony jest król Karol, który będzie miał w związku z tym częstszy kontakt z wnukami. Następca brytyjskiego tronu i brat Harry'ego, książę William, powstrzymał się od komentarza.
19: A za godzinę w faktach m.in. pierwsza odsłona naszego wakacyjnego cyklu Gdzie chodzą lokalsi. Takie miejsca wskaże wam dziś nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki. Zapraszamy.
26: Radio Muzyka. Fakty. RMF FM.
28: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
18: Trwają wakacje, więc wczasowicze pewnie liczyli, że te trzydziestki zostaną z nami na dłużej, a one wprowadziły się do Polski tylko na chwilę, ale jest ich trochę więcej. Według najnowszej prognozy 29 w Opolu i Lublinie, 30 w Katowicach, Krakowie, Tarnowie, a w Rzeszowie nawet jest prognozowane 31 stopni Celsjusza. Niestety tam też burze, podobnie na Kielecczyźnie może zagrzmieć, na północy raczej 23.
28: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
18: Także chwilowo będziemy tęsknić może za trzydziestkami, ale liczymy na to, że tego lata jeszcze do nas wrócą. A my wracamy do programu Byle do lata. Daniel Dyk, witajcie i wracamy do muzyki najlepszej pod słońcem.

jeszcze super godzina. Trwa. Zostało ostatnie 7 minut, by złapać aż 1400 losów. Dlaczego to ważne? Bo każdy by chciał dzisiaj być w finale. Nagroda główna 1 000 000 złotych, ale gwarantowana kwota minimalna to aż 61 tysięcy złotych. Nie da się trafić w sejfie mniej. No bo wiecie co? Poczekajcie. Zaokrąglimy tę kwotę, dobra? Dokładam 2, 3, 4 tysiące złotych i mamy 65 tysięcy złotych. To jest nowe minimum? Albo czekajcie, nie. Jeszcze 1000 dołożę. 66 tysięcy złotych. To jest nowe minimum i nie da się trafić mniej dzisiaj. Przyślijcie teraz hasło RMF pod numer 7474, a zyskacie 1400 losów w dzisiejszym finale i w obu piątkowych. W obu piątkowych. Słuchajcie, jutro ktoś z was na finał tygodnia na pewno wygra 121 tysięcy rodzinnego SUV-a Ford Kuga lub 1 000 000 złotych. Bonus 1400 do zdobycia też na www.rmf.fm.

zostały ostatnie 2,5 minuty jedynej dziś super godziny. 1400 losów, gra o 1 000 000 złotych dzisiaj i o nowe minimum aż 66 tysięcy. To najmniej, co mamy w sejfach, a jutro jeszcze Fort Kuga. RMF 7474.

0: Byle do lata. 12:26. Tego klienta zapamiętają, czytam w sieci. W Buczkowicach na Śląsku ktoś oddał do sklepu aż 1046 butelek i puszek naraz. Zgarnął 523 zł. No to chyba już wiemy, gdzie była impreza roku.
1: Kurczaka po azjatycku?
2: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do delikatesów centrum.
3: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
7: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej. Tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
10: Marian, o czym myślisz?
11: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
10: O mega okazjach w Media Expert.
11: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
13: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
15: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
16: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
17: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
18: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
19: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
10: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z dwóch najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
20: tyle do lata w RMF FM. Nie pracować, wakacjować.

0: Oscar Sims, no. Moglibyśmy tak słuchać, jak on śpiewa bez końca, byle do lata w radiu RMF FM. Coraz więcej Czechów wybiera na miejsce urlopu Polskę. Zaczęło się jakieś 6 lat temu i rośnie. W tym roku jakieś 500 000 do nas wpadnie. Najchętniej odwiedzają Kraków, Gdańsk, nadmorskie kurorty oczywiście. Lubią także Karkonosze, Góry Izerskie. No my w Polsce już mamy nawet na to specjalne powiedzenie. Bardzo nas to Czesi.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i Górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali. QLED teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz. Telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: sobotę i niedzielę po 10:00.
1: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Bilet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu? O jajo! 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
4: Stokrotka.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Boli, swędzi,
7: piecze, a do tego nawraca.
8: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Zapraszam do stanowiska.
10: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
9: Pani Ania jest na urlopie.
10: Czyli niczego nie załatwię.
9: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
10: No i to jest zmiana.
11: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
12: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
13: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
12: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Po reklamie.
15: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
3: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera we wtorek po 23 w RMF FM.
4: ING to twój

0: asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
5: Tu Dawid Podsiadło.
6: Hi, I'm Zara Larsson.
4: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie
9: niskie ceny. Po reklamie.
10: Już prawie godzina 13, więc czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM i najistotniejsze o tej porze informacje zebrała dla nas Ewa Kwaśny.
11: Kolejna interwencja Rzecznika Praw Dziecka. Chodzi o problemy z dostępem rodziców do dzieci na oddziale neonatologii w Warszawie. 30-latek z Dąbrowy Górniczej odpowie za loty dronem przy lotnisku w Pyrzowicach. Jaką karę mu wymierzono, o tym reporter RMF FM. Znamy już ceny paliw, które będą obowiązywać od północy. Szczegóły za moment. A w naszym wakacyjnym cyklu Gdzie chodzą lokalsi? Zajrzymy do Zakopanego. Rzecznik Praw Dziecka znów interweniuje w sprawie możliwości przebywania rodziców z dziećmi w szpitalach. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, w tym tygodniu interwencja dotyczyła oddziału neonatologii w jednym ze szpitali w Warszawie. W stolicy, przed biurem Rzecznika Praw Dziecka, jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witamy.
12: Tak, dzień dobry.
11: Michale, co niepokojącego wydarzyło się w tej lecznicy?
12: Szpital chciał ograniczyć mamie opiekę nad wcześniakami. Elżbieta Brzozowska z Fundacji Koalicja dla Wcześniaka opisuje, że mama pochodząca spoza Warszawy miała zostać wypisana, tymczasem jej dzieci jeszcze muszą zostać w inkubatorach przez kilka tygodni. To utrudniłoby rodzicom opiekę.
13: Nie sposób dojeżdżać z mlekiem co 3 godziny, mieszkając w innym mieście. Nie mówiąc o ryzyku też przenoszenia wirusów, bakterii, należy stworzyć taką możliwość, żeby mama mogła po prostu pozostać na oddziale do czasu wypisania dziecka.
12: W tej konkretnej sytuacji po interwencji mama może już zostać obok dzieci. Organizacje rodziców i Rzecznik Praw Dziecka chcą nowego ogólnopolskiego standardu pasującego do takich sytuacji. Z tą propozycją zgłosiły się już do Ministerstwa Zdrowia.
11: Rosną szanse na stworzenie nowej szczepionki na czerniaka. To groźny nowotwór skóry. W kolejnych faktach komentarze naukowców, dodających duże nadzieje doniesień naukowców.
14: To jeszcze nie jest koniec tych badań klinicznych. Niemniej jednak wyniki na ponad 100 pacjentach pozwalają nam wierzyć, że to jest dobry kierunek. Przede wszystkim jest to szczepionka personalizowana.
11: Tłumaczy kierownik Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi profesor Natalia Marek-Trzonkowska. Jaki będzie mechanizm działania tego preparatu? Co to oznacza dla pacjentów? O tym w faktach o 14. Nielegalne loty dronem przy lotnisku w Pyrzowicach Śląskim. W tej sprawie zatrzymano mieszkańca Dąbrowy Górniczej. Mężczyzna przyznał się do winy. Na linii Marcin Buczek. Dzień dobry.
15: Jestem,
11: Marcinie.
15: Dzień dobry.
11: Jaką karę wymierzono 30-latkowi?
15: To grzywna i mężczyzna zgodził się ją zapłacić. Został ukarany za naruszenie przepisów dotyczących ruchu lotniczego. Teraz ma jeszcze zapaść decyzja, co ze sprzętem, który mu zabrano. A to dron i aparatura sterująca oraz telefon komórkowy. Jak dzisiaj poinformowali policjanci, mężczyznę zatrzymano 3 tygodnie temu. Stało się to w pobliżu specjalnej platformy, w której można obserwować lądujące i startujące samoloty. W tym jednak przypadku zatrzymany latał dronem w zakazanej strefie tuż przy ogrodzeń lotniska. Po interwencji jednego z pracowników portu lotniczego lot dronem został wtedy zakończony, a wezwani na miejsce policjanci zatrzymali mężczyznę.
11: Benzyna droższa, diesel nieco tańszy. Tak ma być jutro na stacjach paliw, po tym jak minister energii wyznaczył nowe maksymalne ceny. I tak, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 52 grosze, 98 7 zł 33 grosze, a oleju napędowego 7 zł 52 grosze. Jutrzejsze obwieszczenie natomiast obowiązywać będzie przez weekend i w poniedziałek.
5: Wakacyjne fakty RMF FM.
11: Gdzie chodzą w lecie lokalsi? To pytanie zadajemy Wam od początku wakacji. W wielu miejscowościach odpowiedź nie jest trudna, ale w takim mieście jak Zakopane, pełnego turystów i nastawionego na obsługę turystów, to już nie takie proste. Nasz reporter Maciej Pałachicki mimo wszystko odnalazł prawdziwe schronienie dla mieszkańców.
6: Co to jest za miejsce?
16: To stacja Kultura Zakopane. Stosunkowo nowe miejsce dla mieszkańców przede wszystkim, bo to mieszkańcy są tutaj bywalcami najczęściej, ale stacja Kultura to nie tylko przestrzeń galeryjna, to też klubokawiarnia, to też mediateka. Miejsce takiego wytchnienia i wypoczynku dla mieszkańca.
6: I do tego wyjątkowego miejsca, po którym oprowadza mnie dzisiaj Anna Słuchowian z Zakopiańskiego Centrum Kultury, będziemy jeszcze dzisiaj wracać w Faktach i RMF 24.
11: A już w Faktach za godzinę zajrzymy m.in. na Sopocką plażę.
17: Dzisiaj planujemy cały dzień spędzić na plaży.
18: W końcu wróciło słońce.
17: Tak.
11: Co jeszcze usłyszał nasz trójmiejski reporter od plażowiczów? O tym w Faktach o 14.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Tu byle do lata, Daniel Dyk, dzień dobry jeszcze raz. To ja tym na plażach i tym w górach gram. Teraz Jennifer Lopez i Pitbull. To jest RMF FM i muzyka najlepsza pod słońcem.

0: wakacyjne sejfy w RMF FM. Wiecie, co się dzisiaj stanie w finale? Może ktoś nie wie, to może po kolei. Tak, najpierw będzie losowanie. Oddzwonimy pod szczęśliwy numer. Ta osoba wybierze sejf i wygra co najmniej 66 tysięcy złotych, bo dzisiaj nie ma mniej. 66 tysięcy, a może 75 tysięcy, może 79 tysięcy, rozumiecie? A może nagroda główna? 1 000 000 złotych. No to mam teraz więcej szans dla słuchaczy Byle do Lata, więcej szans w losowaniu. Uwaga! 13 minut i w tym czasie... Każdy wasz SMS z hasłem RMF przysłany pod numer 7474 to aż 1250 losów. To działa też na www.rmf.fm. Mało tego, te losy grają też w dwóch jutrzejszych losowaniach. A na finał tygodnia to już wiemy. Ktoś z was na bank wygra 121 tysięcy nowoczesnego SUV-a Ford Kuga lub 1 000 000 złotych. Dajcie sobie dużo szans. 1250 losów. RMF 7474.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: 5:45, świt w Bieszczadach, a w RMF FM...
3: To w temacie mieszkaniowym teraz, bardzo zabawny artykuł. Koniec mody na kawalerki, Polacy coraz częściej szukają mieszkań z 4 pokojami. No tak, tak, tak. Bo jak się do takiego wprowadzi 8 osób, to ogrzewanie taniej wychodzi.
2: Wstawaj, szkoda lata. Kolejny gorący poranek już jutro.
4: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
8: Od czwartku w Kauflandzie kabanosy Exclusive Tarczyński, opakowanie 90 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 4 na osobę. A czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland.
2: Przepis na lato.
10: Tutaj się opalamy na basenie.
2: A wy co robicie? Zbieramy wakacyjne pomysły. Do usłyszenia już w sobotę po 7 w RMF FM.
11: Wygodne zakupy online zapewnia platforma zakupowa taniej.pl. Twoje ulubione produkty w outletowych cenach. Taniej.pl.
12: Sponsorem przepisu na lato jest właściciel marki Szubryt. Polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.
13: Skakuj do świata niezapomnianych chwil. Baseny, nowoczesne zjeżdżalnie, sauny, termy Bukowina. Jeszcze więcej wrażeń.
14: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Madero. 2+1 gratis. A do tego wszystkie lody Koral i brać

0: po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit. Tego lata zacząłem biegać, dlatego przydałby mi się smartwatch, żeby mierzyć osiągi i mieć motywację.
3: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
4: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
5: Castorama!
6: W teorii okazje na ogród się skończyły.
5: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
9: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

już ostatnie 3 minuty, żeby złapać we wszystkich losowaniach tego tygodnia po 1250 szans. Dzisiaj 1 000 000 złotych czeka, minimum 66 tysięcy w sejfach, a jutro ktoś z was na pewno wygra. Suwa Ford Kuga 121 tysięcy lub 1 000 000. Hasło RMF ślemy pod 7474.

znowu daje lajka. Topik, Becky G, sorry papi. Muzyka najlepsza po słońcu, jak tu w RMF FM. Słuchajcie, popularna sieć brytyjskich pubów wprowadziła właśnie zakaz korzystania z telefonów na głośnym, zakaz puszczania muzyki znajomym, pokazywania śmiesznych filmików, zakaz rozmów przez głośnik. Ale to jeszcze nic, bo konkurencyjna sieć pubów poszła dalej, dołożyła u siebie oprócz tego jeszcze zakaz przeklinania. Weźcie mi, po coś jeszcze się chodziło do pubu?

Eter MFFM. Słuchajcie, byle do lata naukowcy właśnie ogłosili pomysł, by na Marsa, a nawet na Księżyc wysłać grzyby, które by mogły rosnąć na tamtejszej glebie. Oj, naukowcy, nie wiem, czy zdążą przed jesienią, ale niech sobie nie myślą, że będziemy szli taki kawał drogi po maślaki.

0: od 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoassistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian,
1: mega,
2: co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej. Tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Zapraszam do stanowiska.
11: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
10: Pani Ania jest na urlopie.
11: Czyli niczego nie załatwię.
10: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
11: No i to jest zmiana.
12: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
13: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
14: Dzieciaki? Bystrzaki! No te to mają pomysły!
15: Zdanie, które mnie zmroziło. Mamo, wypiłem szampon.
14: Bo przecież upał był! Dzieciaki? Bystrzaki! Do usłyszenia już w niedzielę po 8 w RMF FM.
16: Witaminy dla dzieci z wapniem na zdrowe i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
17: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Jak raty to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: Po reklamie.
21: Byle do lata w RMF FM i odpoczywamy.

0: Kierowcy są poważne utrudnienia w Sędziszowie Małopolskim. To jest 94 na Podkarpaciu. Policja kieruje ruchem. Szczegóły za moment w faktach RMF FM o 14.
1: Reklama.
2: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
9: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
8: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka? W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
9: W każdą niedzielę po 23 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering.
10: Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
11: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Gdy świętujemy zwycięstwa i gdy wasza drużyna tym razem zawodzi.
13: Wszędzie tam, gdzie są sportowe emocje, jesteśmy z wami.
12: Fakty sportowe codziennie w RMF FM.
14: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to gorące okazje z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A ser Gouda 1,49 za 100 gramów.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
19: Po reklamie.
0: Wielu naszych słuchaczy czeka na ten sygnał, bo wie, że zaczynają się fakty w RMF FM. Zbliża się 14. Szczegóły ma dla nas Ewa Kwaśny.
12: Prezydent Karol Nawrocki odsyła ustawę Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Posłuchajcie, jak mówi o powodach tej decyzji. Jest kolejny duży krok w stworzeniu szczepionki na czerniaka w faktach komentarza naukowców do obiecujących wyników badań klinicznych.
1: To jest taki krok milowy, aczkolwiek to jeszcze nie jest koniec.
12: W faktach także ostrzeżenia synoptyków przed burzami i upałem. Prezydent zapowiedział, że skieruje do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej, czyli przed podpisaniem, nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, czyli tak zwaną ustawę Lex Szarlatan. Tak Karol Nawrocki mówił o powodach tej decyzji.
8: Do jednej grupy, tak zwanych szarlatanów, rząd zakwalifikował realnie zagrażających, szkodzących zdrowiu szaleńców oraz tysiące polskich firm i osób zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem czy medycyną komplementarną. Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo.
12: Jednocześnie prezydent Karol Nawrocki zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy, nowelizację kodeksu karnego przeciw szarlatanom. Tu RMF FM i zawsze aktualne fakty. Coraz bliżej jest stworzenie szczepionki dla chorych na czerniaka. To groźny nowotwór skóry. Takie są wnioski z kolejnej fazy międzynarodowego badania klinicznego. Naukowcy podkreślają, że może to być krok milowy w leczeniu pacjentów z tym nowotworem. Ich komentarze zbiera nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz. Michał, jakie korzyści może dać ta nowa szczepionka?
20: Ten preparat daje szansę na zmniejszenie ryzyka przerzutów, czyli w praktyce na wydłużenie życia osób, które chorują na czerniaka. Kierownik Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, które działa przy Uniwersytecie Gdańskim, profesor Natalia Marek-Trzonkowska, tłumaczy, że kluczowe jest to, że jest to szczepionka dopasowana do konkretnego pacjenta.
1: Wyszukiwane są konkretne mutacje obecne w nowotworze chorego. Będzie znajdował się w szczepionce i aktywują odpowiedź przeciwnowotworową.
20: Ta szczepionka byłaby podawana pacjentom z zaawansowanym czerniakiem już po usunięciu guza. Badania nad tym preparatem trwają, teraz mogą przyspieszyć i według badaczy dopuszczenie preparatu do obrotu to kwestia jeszcze co najmniej kilku miesięcy.
12: Szczegóły na temat nowego preparatu znajdziecie na rmf24.pl i w zakładce Twoje zdrowie.
21: Aktualny obraz faktów.
12: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze numer 94 między Robczycami a Rzeszowem na Podkarpaciu. W Sędziszowie Małopolskim po zderzeniu dwóch samochodów osobowych policja kieruje ruchem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami oraz pierwszego stopnia przed upałami. Łącznie obejmują 7 województw w południowej i centralnej Polsce. SMS-y ostrzegające przed burzami wysłało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Otrzymały je osoby przebywające na południe od linii Biała Podlaska, Piotrków Trybunalski, Częstochowe, aż po Prudnik na Opolszczyźnie. Pokonują pieszo trasę ze Szczecina do Dziwnowa. Wszystko po to, by zebrać pieniądze na rehabilitację kolegi. Grupa weteranów chce przejść 110 kilometrów w 2 dni. O szczegółach nasza reporterka Anna Pałamar. Aniu, jak duża to grupa?
22: To prawie 30 weteranów, którzy w mundurach i czerwonych beretach wyruszyli dziś w kierunku nadmorskiego Dziwnowa. Do pokonania mają 110 kilometrów. Po drodze czeka ich kilka atrakcji. Komandosi przejdą brzegiem jeziora Dąbie, w rejonie Międzywodzia zatrzymają się na strzelnicy, no i będą spać w lesie. Starszy uczestnik ma 78 lat. Ten charytatywny marsz ma wesprzeć zbiórkę na rehabilitację ich kolegi Krzysztofa Hołocińskiego, który 3 lata temu doznał udaru i porusza się na wózku. W sobotę finał w Dziwnowie, który będzie połączony z dorocznym festiwalem Komandosa.
12: Plaże w Trójmieście wypełniają się plażowiczami po porannym deszczu.
23: My się nie boimy deszczu. Jak to Norwegowie mówią, że trzeba się odpowiednio ubierać, bo wtedy fajna każda pogoda jest.
24: Czyli teraz pan ma na sobie kurtkę z kapturem, w dłoni leżak.
23: No to nie jest aż taka, która miałaby ocieplać, ale taka zapobiegawcza przeciw dużemu wiatrowi, który wieje od morza.
25: Dzisiaj planujemy cały dzień spędzić na plaży.
24: W końcu wróciło słońce.
25: Tak. Pierwszy dzień takiej ładnej pogody.
24: Pan jest przygotowany na każdą pogodę. Parasolka, okulary przeciwsłoneczne.
26: Tak. Generalnie akurat dla mnie to nie problem po prostu. Wystarczy wziąć więcej rzeczy.
24: Patrząc teraz na niebo, myśli pan, że jeszcze popada, czy już będzie słoneczny?
26: Generalnie patrząc na to akurat, że tutaj w Trójmieście, jak i nad morze, co godzinę się zmienia pogoda, to nie ma nic pewnego, nie? Na pogodzie pokazuje, że pada, a teraz jak widać nie ma ani jednej chmurki i świeci słońce.
12: Usłyszał od plażowiczów nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Do końca wakacji już tylko ponad tydzień.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: No aż mnie zmroziło. Po co to mówić, że tylko ponad tydzień wakacji? A takie ciekawe były te fakty. Ewa,
12: ojej, no. No tak, no dobrze. Cofam. Nie, ponad...
0: Nie było ostatniego zdania.
12: Nie było.
0: Pozdrawiamy Ciebie, całą redakcję RMF FM. Tutaj Daniel Dyk.
12: Pozdrawiamy.
0: Dziękujemy. Byle do lata. My gramy wakacyjnie. U nas nic się nie zmieniło. The Colors.

0: A wiecie, że już po 16:00 finał czwartku w wakacyjnych sejfach. Zadzwonimy i ktoś z was będzie miał co najmniej 66 tysięcy złotych. Nie ma dzisiaj mniej, więc wystarczy wskazać sejf i będą przepiękne wakacje. A jak padnie nagroda główna? Możecie jeszcze przed końcem pracy zostać milionerem. I będzie życie jak wakacje. No to proponuję ostatni bonus ode mnie, a jak ostatni w tym programie, no to musi być najlepszy, najlepszy. Uwaga! Super szczęśliwy numerek. Przypomnijcie sobie swój numer telefonu. Czy jest w nim 6? Ile razy? Bo to jest właśnie super szczęśliwy numerek. Uwaga, przez 10 minut każdy zyskuje teraz 1000 losów. Wystarczy przysłać SMS, hasło RMF pod numer 7474 i już. Ale szóstka zmienia wszystko. Za każdą szóstkę w waszym numerze dodajemy 1000 losów więcej. Za jedną dodatkowy 1000 szans, za dwie szóstki dodatkowe 2000, za trzy szóstki dodatkowe 3000. To jest w ogóle najlepsza okazja dnia. Ja nie wiem, czy nie najlepsza w tym miesiącu. Gracie też na www.rmf.fm, tam też można z tego bonusa skorzystać. Tylko 10 szczęśliwych minut. Im więcej szóstek w waszym numerze, tym więcej szczęścia w grze o milion. RMF 7474. Sprawdźcie, ile szóstek i działajcie.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Wakacyjne wieczory w RMF FM. Tu znajdziesz wszystko. Fantastyczne postaci i historie bez morału w poniedziałki w bajkach dla dorosłych. Misja specjalna i tajemnice historii tylko we wtorki. W środy Skowron, Kołodziejska i Moro dyskutują na każdy, nawet najgłupszy temat w grupie sąsiedzkiej. Andrzej Kochut przygląda się wszystkim ludziom Trumpa w czwartki. A w niedzielę tajemnicze zaginięcia bada Olga Hering. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
3: Reklama.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
9: Sanostol.
10: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna na Łęczowianka. Kup zgrzewkę 6 butelek 1,5 litrowych z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 zgrzewki na osobę. A makaron Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: W Leroy wałkujemy temat fal. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6.
5: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Szkołę ogarnia

0: Tańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 32 produkty. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Sprawdź szczegóły i produkty biorące udział w akcji oraz wyłączenia na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Po reklamie.

dwie minuty ucieka super szczęśliwy numerek. Jest szóstka w waszym numerze telefonu? Ile macie szóstek? Tyle tysięcy losów zdobywacie teraz dodatkowo. Gramy o 1 000 000 złotych w wakacyjnych sejfach i nie ma dzisiaj mniej niż 66 tysięcy złotych. Każda szóstka jest dzisiaj na wagę złota. RMF 7474.

Tylko kochaj mnie śpiewała i pokochaliśmy. Zalia w Byle do lata w RMF FM. Słuchajcie, właśnie trafiłem na ciekawe badania w sieci. Co drugi Polak ma poczucie, że nie nadąża za tempem rozwoju technologii i AI. Zaskakujące, bo to oznacza, że drugiej połowie z nas wydaje się, że nadążamy.

0: RMF FM. Słuchajcie, na jednym z portali mi wyskoczyło, że Niemcy nie pozbierali się ciągle po mundialu. To ciągle bolesny temat, to wstyd dla kraju. Nie wiem, no nam pomaga taka jedna piosenka. Nic się nie stało. Niemcy, nic się nie stało.
1: Reklama.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
5: Góry kasy i 5 samochodów
6: rozdane.
7: Super, rewelacja, dziękuję.
8: Nie uchłonęłam.
9: To jakiś cud świata.
10: To jest lato na bogato.
11: Aktualizacja. Z wakacyjnych sejfów wyciągnęliście już prawie 3 miliony złotych.
12: A dziś znów czeka na was gruby milion.
13: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUI.
15: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
16: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
17: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Sąsiadko, witam.
19: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu, wciąż nie wrócił.
20: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
21: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia glukusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
19: Sylwester, mój picie się wrócił.
20: Pozytywne zakończenie, wiedziałam.
19: Pewnie miał coś do załatwienia. I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
21: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
22: Chcę rzucić palenie.
23: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
24: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
25: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg tabletki Aflofarm.
24: Desmoxan. I już nie palisz.
26: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
27: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
28: Po reklamie.
29: RMF FM. Lato.
30: RMF FM.

0: Świetnie się tego słucha za kółkiem, ale mam ważną sprawę dla kierowców, którzy jadą autostradą A4. Macie na trasie Jędrzychowice na Dolnym Śląsku. Tam jest zablokowany pas w kierunku Niemiec. Szczegóły za moment w faktach RMF FM o 15.
1: Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV EURAGD. Kup produkt objęty promocją w 30.

0: 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
2: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z Tobą do Delikatesów Centrum.
3: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mm-hmm.
5: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
4: O.
5: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: RMF FM na wakacjach.
8: To będzie lato w waszym rytmie.
9: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii znanych gwiazd.
8: Umiesz naśladować jakąś gwiazdę?
9: Zgłoś się na www.rmf.fm.
7: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15 w RMF FM.
10: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej Ciebie.
11: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
12: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
7: W każdą niedzielę po 23:00 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia.
13: Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmfon.pl i naszym kanale YouTube.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Po reklamie.
2: Dajmy głośniej i posłuchajmy najnowszego wydania Faktu w RMF FM. Zbliża się godzina 15. Najważniejsze informacje ma dla nas Ewa Kwaśny.
3: Zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki kieruje Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego i przedstawia własną propozycję. Za chwilę szczegóły. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada rozszerzenie systemu kaucyjnego. Dla kierowców podróżujących E4 na Dolnym Śląsku i S6 w Zachodniopomorskiem mamy ważne informacje o utrudnieniach po wypadkach. A na koniec słoneczne Katowice.
4: Słońce dodaje wszystkiego na plus.
3: Jest 15. Karol Nawrocki zaproponuje nowy rozdział rodzaj przestępstwa – nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych, poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Prezydencki projekt ma przewidywać karę do 15 lat więzienia za doprowadzenie do śmierci pacjenta. Jak podawaliśmy w Faktach RMF FM, Karol Nawrocki skieruje do Trybunału Konstytucyjnego przygotowaną przez rząd ustawę o prawach pacjenta i rzeczników praw pacjenta, czyli Lex Szarlatan. Rafał Leśkiewicz przedstawił podczas konferencji prasowej założenia prezydenckiej propozycji.
5: Karze do 3 lat więzienia będzie podlegała ta osoba, która, i tu cytuję, stosując przemoc, groźbę, podstęp, nadużywając zależności bądź zaufania, wykorzystując bezradność i stan zdrowia, nakłania pacjenta do rezygnacji ze zleconego leczenia medycznego lub nakłania do stosowania niebezpiecznych praktyk, co naraża go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
3: Rafał Leśkiewicz zapowiedział szybkie skierowanie projektu do Sejmu. Szykują się zmiany w systemie kaucyjnym. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce, żeby kaucja objęła kolejne opakowania. W Faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, o jakie konkretnie zmiany chodzi?
6: Kaucją mają być objęte także jednorazowe szklane opakowania. Chodzi m.in. o tak zwane małpki, ale także butelki po sokach czy innych napojach.
7: Polacy po prostu zgłaszają nam tę potrzebę. Mają dosyć zbierania odpadów po lasach po kimś. Zasada powinna być prosta. Śmiecisz, pijesz, sprzątnij po sobie, po prostu, tak? A jeżeli ktoś wyrzuci takie opakowanie, to znajdzie się ktoś, może biedniejszy, który to opakowanie podniesie.
6: Mówi Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska. Resort chce także, żeby bony, które wydają automaty kaucyjne, obowiązywały dłużej niż 30 dni od oddania butelek. Szczegóły proponowanych zmian mamy poznać we wrześniu. Jak podkreśla ministerstwo, nowe przepisy na pewno nie wejdą w życie do końca tego roku.
3: Jedna osoba została ranna w wypadku na autostradzie A4 w Jędrzychowicach na Dolnym Śląsku. Bus zderzył się tam z ciężarówką. Zablokowany jest pas w kierunku Niemiec. Uwaga również kierowcy w Zachodniopomorskiem. Są utrudnienia na trasie S6 w pobliżu miejscowości Niemierze. To odcinek między węzłami Kołobrzeg Zachód i Kiełpino. Zepsuł się tam samochód dostawczy z przyczepą. Zablokowany jest pas w kierunku Szczecina.
8: Słoneczne fakty w RMF FM.
3: Lato ponownie daje o sobie znać m.in. w Śląskiem. W Katowicach termometry wskazują około 30 stopni Celsjusza w cieniu. W słońcu jest jeszcze cieplej. I tu pojawia się dylemat. Co wybrać?
9: Stawia pan na słońce czy na cień?
10: Ja zawsze na słońce.
11: Co wybieramy?
12: Cień.
13: Ja wolę w cieniu, ale wnuczka chce się tu bawić.
9: Czyli rozumiem, że równowaga w rodzinie.
12: No. Lubię słońce.
9: Lato znowu pozwala w siebie uwierzyć?
4: A pewnie, że tak. Słońce dodaje wszystkiego na plusy.
9: Bo niektórzy mówią, że trochę za dużo upałów było.
4: A nie, powiem panu, myśmy byli na urlopie w Norwegii, więc teraz jesteśmy stęsknieni upałów.
9: Odpoczynek taki w cieniu to lepszy?
14: Tak, bo się człowiek nie spali, a tak to mam po wakacjach całe plecy spalone.
9: A, czyli to już powakacyjny taki wypoczynek w cieniu.
14: Tak jest, końcówka wakacji, to jak już ostatkami sił czerpiemy z wakacji.
3: Usłyszał w Katowicach nasz śląski reporter Marcin Buczek. Ale przypominamy, lato jeszcze trwa, do jesieni i jeszcze daleko.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Takie zdania ważne sobie zapamiętujemy do jesieni bardzo, bardzo, bardzo daleko.
3: Dla ciebie, to było dla ciebie.
2: Dziękuję bardzo, Ewa. Wyciągamy wnioski z poprzednich faktów, tak. Kiedy Ewa troszeczkę nam tutaj powiedziała.
3: A ja lubię jesień.
2: Nie wiem, czy słyszałaś, Ewa powiedziała, że nieco ponad tydzień już tylko do końca wakacji. Po co takie rzeczy, prawda?
3: Wakacje to jest stan umysłu. Można mieć je cały rok, naprawdę.
2: Jutro 28 stopni. Przelotne opady pojawią się prawie w całym kraju. Możliwe burze najwięcej na południu. ale tak jak powiedziała Ola, wakacje to jest stan umysłu. A co
11: dlaczego teraz patrzysz na Olkę?
15: No bo słuchaj, no my jesteśmy podobno jak koło zębaty, no wakacje to stan umysłu i my te wakacje przedłużamy, one nie będą tylko do jesieni, tym razem wakacje z nami w RMF FM będą co najmniej do zimy.
2: Daniel, dzięki.

0: mrozu w RMF FM, a za oknami oj gorąco, a w RMF-ie ho, ho, ho. Jak gorąco, no jak patrzymy na nasze sejfy w kumulacji szczęścia, w naszych wakacyjnych sejfach w RMF FM, to naprawdę robi się ciepło na sercu. Przed nami drugi finał.
1: Czyli chce się powiedzieć, uff, jak gorąco, puf, dokładnie jak tak. Gorąco, stawka rośnie. Nagroda główna to, uwaga, Ola, dajesz.
0: 1 000 000 złotych, ale przed nami drugi finał, a obiecaliśmy, że w drugim finale gracie o co najmniej 66 tysięcy złotych.
1: Wow. Mhm. I grając o to, co dziś, gracie też w dwóch jutrzejszych losowaniach i jutro ktoś z was na pewno wygra. Proszę bardzo, albo 121 tysięcy, albo luksusowego Forda Kugę, lub okrągły 1 000 000 złotych, o którym wspomniała Ola.
0: No to teraz uwaga, bo jeden SMS, jak powiedzieliśmy przed chwilą, to wejście do 3 ostatnich losowań w tym tygodniu. A razem z nami możecie teraz udowodnić, że czas to naprawdę pieniądz. Dlaczego? Dlatego, że dajemy wam super bonus na 13 minut i kto wie, być może to będzie 13 minut, które zaważą nad losem waszego być może miliona w przyszłości.
1: Dokładnie. Przez te 13 minut mnożymy wasze szanse razy 1066. Mhm. Proszę bardzo, jeden SMS, w którego treści wpisujecie proste hasło RMF. Wysyłacie to wszystko oczywiście pod numer 7474 i każdy taki jeden SMS to 1066 szans więcej.
0: Powiemy coś jeszcze. Kto nie słucha, nie może skorzystać z takiej okazji, bo po prostu o niej nie wie, więc wykorzystajcie to i wyślijcie RMF pod 7474.

0: Oli Lopez za nami w RMF FM. 23 minuty po 15 na zegarze, a teraz o skandalicznej sytuacji w Niemczech, ale o takich też trzeba mówić, może ku przestrodze. Pewna matka wyszła z pociągu na papierosa. Problem w tym, że no, pociąg odjechał niestety razem z jej dziećmi, 8-miesięcznym maluchem, 13-latkiem. Na szczęście na stacji końcowej zaopiekowała się nimi policja.
1: Aj, to ja powiem w takim razie jak taki lektor w tramwaju. Następna stacja, rzucenie palenia.
2: Reklama.
3: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
11: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
12: Tu Dawid Podsiadło.
13: Hi, I'm Zara Larsson.
11: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
14: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
15: Kastorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
15: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.

0: profilaktyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Alex Warren, Passenger, czyli nowość na antenie RMF FM. Wakacje trwają w najlepsze, to już dzisiaj ustaliliśmy i z Olą, i z Danielem Dykiem, i
1: dokładnie.
0: Z Ewą Kwaśny.
1: I wcale nie myślimy o końcu tych wakacji.
0: Nie, wręcz przeciwnie. Nie.
1: Wakacje przed nami i wiemy, że przed niektórymi z Was są jeszcze te wakacyjne wyjazdy, więc jeżeli szykuje Wam się weekend na przykład w Zakopanem, to meldujemy, że punktualnie o 16 w RMF FM usłyszycie, że są takie miejsca w Zakopanem, w którym można schronić się przed tłumami turystów. Po prostu bądźcie z nami.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629 aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Bo w Media Expert taniej ma. O tak, taniej ma.
5: W Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Castorama!
2: W teorii okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: reklamie.
1: Sponsorem RMF na wakacjach jest Dino Polska, właściciel polskiej sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
2: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Sponsorem RMF na wakacjach jest Dino Polska, właściciel polskiej sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona MK Cafe 500 gramów 24,89. A od piątku banany kilogram 2,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Na kortach Wielkiego Szlema i na ostatnim okrążeniu wyścigu w sezonie.

0: sezonu. Zawsze, gdy kibicujecie, jesteśmy z wami. Fakty sportowe codziennie w RMF FM.
1: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Agnieszka Kołodziejska, Przemysław Skowron, Odeta Moro spotkali się na naszym radiowym podwórku i założyli grupę sąsiedzką.
8: Na Golasa?
9: Tak.
8: Zupełnie?
9: Zupełnie.
8: Wszędzie. Nie, nie w grupie. Robiliśmy to oddzielnie. Grupowo ustaliliśmy, że trzeba to zrobić.
7: Grupa sąsiedzka. Rozmowy w temacie, choć częściej nie. W każdą środę po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki podcastu znajdziesz też na www.rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
12: Czas na fakty o godzinie 16. To jak zawsze ma dla nas Ewa Kwaśny.
13: Zapraszam. A w faktach komentarze lekarzy w sprawie prezydenckiej propozycji Lex Szarlatan. Rumuński myśliwiec F-16 zniszczył morskiego drona w pobliżu instalacji wydobywającej gaz ziemny na Morzu Czarnym. Za chwilę też o niezwykłych okolicznościach zatrzymania podejrzanego o wysadzenie Nord Stream Włodymyra Żurawlowa. A jeśli chcecie usłyszeć, jakie imiona najczęściej wybierali rodzice dla swoich dzieci w tym roku, to również zapraszam do słuchania tych faktów. Lekarze krytycznie oceniają propozycję prezydenta, by wprowadzić do kodeksu karnego nowy rodzaj przestępstwa – nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Karol Nawrocki przedstawił ten pomysł po tym, jak nie podpisał rządowej ustawy Lex Szarlatan. Prezydencki projekt przewiduje karę do 15 lat więzienia za doprowadzenie do śmierci pacjenta. Komentarze na ten temat zbiera nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, co konkretnie krytykują medycy?
14: Lekarze obawiają się, że postępowania przed sądami będą trwać bardzo długo, a potrzebna jest według nich szybka reakcja wobec tych, którzy mogą zaszkodzić pacjentom. Tak przekonuje onkolog profesor Jacek Jasem.
15: Ci ludzie będą dalej działać w nadziei, że ten proces będzie trwał latami, bo tak przecież jest w polskim w tej chwili systemie.
14: Decyzji prezydenta broni ekspert ochrony zdrowia dr Maria Libura. Według niej ustawa rządowa, która przewidywała tylko kary finansowe dla osób, które oferują pseudomedycynę, była niemożliwa do zrealizowania.
16: Rzecznik praw pacjenta z dosyć ograniczoną liczbą pracowników nagle miał stanąć naprzeciwko biznesowi, który nawet jest trudny do oszacowania.
14: Teraz nowy projekt prezydencki ma być szybko skierowany do Sejmu, być może, jak ustaliłem, już na wrześniowe posiedzenie.
13: To fakty w RMF FM. Rumuński myśliwiec F-16 zniszczył drona morskiego w pobliżu platformy wydobywającej gaz ziemny na Morzu Czarnym, 80 km od portu w Konstancy. Resort obrony w Bukareszcie poinformował, że dron był załadowany materiałami wybuchowymi i nie pochodził z Ukrainy. Maszyna została zniszczona przez F-16 przy wykorzystaniu działka pokładowego. Zatrzymany w Chorwacji Włodymyr Żurawlow, Ukrainiec, podejrzewany przez prokuraturę Niemiec o udział w wysadzeniu gazociągów Nord Stream, wpadł w ręce policji podczas zdjęć do filmu fabularnego, inspirowanego właśnie tym zdarzeniem. Tak podają niemieckie media. Zdjęcia do politycznego thrillera Snake Island z udziałem hollywoodzkich gwiazd Shona Penna i Adriana Brodiego ruszyły na początku sierpnia. Żurawlow miał tam być konsultantem. W ubiegłym roku sąd w Warszawie odmówił wydania zatrzymanego wcześniej w Polsce Ukraińca do Niemiec.
17: Polacy wybierają.
5: Słuchacie faktów RMF FM.
13: Zofia i Nikodem. Te imiona najczęściej wybierali rodzice dla swoich dzieci w pierwszej połowie tego roku. Opublikowane przez Ministerstwo Cyfryzacji dane przejrzał reporter RMF FM Michał Krasoń.
9: Imię Zofia otrzymało ponad 2160 dziewczynek. Na drugim miejscu jest Zuzanna, a na trzecim Maja. Coraz bardziej popularne są też Hanna i Oliwia. Wśród chłopców króluje Nikodem. W tym roku to imię nadano 2600 razy. Drugi jest Antoni, a trzeci Jan. W pierwszej dziesiątce są też m.in. Leon, Franciszek i Aleksander. Ta czołówka od lat pozostaje podobna, ale zaskoczyć potrafią imiona, które rodzice wybierają najrzadziej.
17: Imię, które pewnie wypowiada się dosyć podobnie typu Maja, ale można je w różny sposób zapisać. Ono też się tam potrafi pojawić, na przykład przez Y, albo zdrobnienia od imion, które znamy, czyli mamy imię Tomasz, ale w zdrobniałej wersji, czyli Tomek, też się może pojawić.
9: Mówi Katarzyna Łopatka z Ministerstwa Cyfryzacji. I tak na samym końcu rankingu znajdziemy Ezekiela, Miłowita czy Renata.
13: Gdzie chronią się mieszkańcy Zakopanego przed tłumem turystów? W faktach RMF FM kolejny odcinek naszego wakacyjnego cyklu o ulubionych miejscach mieszkańców turystycznych miejscowości. W Zakopanem to stacja Kultura i choć jest na stacji kolejowej, to jedynym pociągiem, jaki można na niej spotkać, jest pociąg do kultury. Wybrał się tam nasz reporter Maciej Pałachicki.
18: Spotkałem zawiadowcę tej stacji, Annę Suchowiec z Zakopiańskiego Centrum Kultury. No tutaj naprawdę można schować się przed komercją, pooglądać wystawy, posłuchać prelekcji, dużo kultury.
19: Bo jednak ta kultura od początku istnienia miasta nam towarzyszyła. Od tej bohemy artystycznej z dwudziestolecia międzywojennego, po ten nurt taki bardzo współczesny. Te młodzi artyści cały czas z nami są, cały czas tutaj się uczą tej sztuki, tego tworzenia.
18: Znaleźliśmy jeszcze jedno miejsce dla tak zwanych lokalsów i je odwiedzimy w kolejnych faktach.
13: A fakty RMF FM wracają punktualnie o 17:00. Usłyszycie m.in. o dzisiejszych meczach polskich drużyn w europejskich pucharach.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
20: Jutro na termometrach. No właśnie, jak wygląda sytuacja, Olek, poratuj mnie, bo mi się mapa zadzieła, szczerze mówiąc.
12: Sytuacja wygląda bardzo ciekawie z tego względu, że jeśli ktoś łapie ostatnie chwile nad Bałtykiem, to proszę bardzo, w Gdańsku między innymi 26 stopni. Na południu nieco chłodniej, ale niewiele, bo 24 stopnie. Zaś tam mogą lokalnie pojawić się deszcze i burze, więc proszę mieć parasol przy sobie.
20: Złamała mi się mapa.
12: Złamała się mapa.
1: Pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
20: A na zegarze już 5 minut po godzinie 16:00 i tutaj cały czas radiowe Olki, czyli RMF FM na wakacjach. Witamy Was w ten piękny czwartek, powoli wkraczając w stronę weekendu.

0: Lionel Richie za nami w RMF FM, 14 minut po 16 na zegarze. A teraz ciekawa historia z Włoch. 85-latka już piąty raz przychytrzyła oszustów metodą na wnuczka i na policjanta. To znaczy oni taką metodą chcieli ją oszukać, a ona pomogła policji ich zatrzymać.
1: O. A, czyli chcieli po prostu zrobić babcię, babcia zrobiła jednak ich. No ale czekaj, to masz tam jeszcze jakieś informacje, na jaką metodę w ogóle ich zatrzymała?
0: No nie mam właśnie. No moja babcia na przykład świetnie zatrzymuje metodą na pierogi, albo na Ola, upiekłam twoje bułeczki z wiśniami. To są świetne metody.
1: To każdy by się zatrzymał. No dobrze, a wasze babcie, jaką metodą was zatrzymują? Koniecznie dajcie nam znać na 3322.

0: mama.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
2: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
3: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
2: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch?
4: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
5: Teraz Media Expert, karma dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
10: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 6,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Koniec lata. Nie.
15: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Enzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
16: Teraz Enzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
15: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
17: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann. Po reklamie.

0: Shakira w RMF FM, ona ciągle tylko daj, daj. A jakieś proszę?
1: No proszę, daj.
0: No właśnie. Dobrze, słuchajcie, zmieniamy klimat i zmieniamy teraz... No właśnie. Zmieniamy klimat na bardziej poważny, ponieważ przed nami wakacyjne sejfy w RMF FM i temperatura naprawdę rośnie. Przed nami 3 ostatnie losowania w tym tygodniu.
1: Jutro 2 finały i jutro ktoś z was na pewno wygra albo 121 tysięcy złotych, albo luksusowego SUV-a Forda Kugę, lub zostanie milionerem i wygra okrągły 1 000 000 złotych.
0: Ale dziś też gracie o 1 000 000 złotych, a po wyborze sejfów w finale nie da się wygrać mniej niż 66 tysięcy złotych. 66 tysięcy złotych, dokładnie tak.
1: A to oznacza, że to jest właśnie ten moment, żeby wejść do gry. 2 minuty do losowania.
0: Dokładnie. Ostatnie 2 minuty na to, żeby jednym zgłoszeniem załapać się do ostatnich 3 losowań w tym tygodniu.
1: Mało tego, taka okazja w tym tygodniu już na pewno się nie powtórzy. Za chwilę dzwonimy. W sejfach minimum 66 tysięcy złotych, a nagroda główna to 1 000 000 złotych.
0: Przez ostatnie 2 minuty każde hasło RMF, które wyślecie pod 7474, pomnożymy razy 1350 w ostatnich 3 losowaniach w tym tygodniu.
1: Pamiętajcie, że ta okazja rusza także na www.rmf.fm, więc zegar zaczął tykać. Już tylko niecałe 2 minuty. RMF 7474.

0: sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Drugi finał przed nami i jeszcze większe emocje, jeszcze większe pieniądze, które mogą powędrować za chwilę do kogoś z was. Na to czekamy.
2: To prawda, dla większości z was to być może zwykłe popołudnie, dla jednej osoby za chwilę może być ono zupełnie inne. Telefon jest, numer mamy, właśnie dzwonimy do kogoś, na kogo będziemy czekać sygnałów 6, za nami 2 sygnały. Tylko prosimy, odbierajcie telefon.
1: Chcielibyśmy już usłyszeć takie magiczne halo. Właśnie, dzień dobry, tutaj Wakacyjne Sejfy RMF FM. Ola, Filipek, Oleksik oraz tej strony. Jak masz na imię?
3: Robert.
1: Dzień dobry, Robercie. Co u
2: Cześć,
1: ciebie?
2: Cześć, Robert.
3: Dzień dobry, czekałem na telefon od was.
1: No to bardzo się cieszymy. Wybierz sejf od 1 do 30. Który ci się marzy?
3: 7.
2: Siódemka, szczęśliwa siódemka. Robert, bo pewnie domyślasz się, dlaczego do ciebie dzwonimy. Powiedz mi, gdybyś tak wygrał za chwilę 1 000 000 złotych, to na co byś go przeznaczył?
3: No, nie mam zupełnie pojęcia.
2: Tak ogromne pieniądze być może za chwilę znajdą się na twoim koncie, ale żebyśmy cię mogli uświadomić, czy ty wiesz dokładnie, co się dzieje? Jednak musimy sprowadzić cię trochę na ziemię i uświadomić, że za chwilę twoje życie naprawdę może się zmienić.
1: Czy wiesz, jakie opcje zostały już dzisiaj w sejfach? Może tak?
3: No, szczerze mówiąc, to nie, bo teraz jestem trochę poza radiem.
1: Okej, czyli... A to fajne, to Robert jest w takiej błogiej nieświadomości. To usiądź może, bo... Albo inaczej. Gdybyśmy ci teraz zaproponowali w ciemno za twój sejf 50 tysięcy, wziąłbyś?
3: Dużo kasy.
2: No, całkiem spora gotówka, co?
3: Bardzo dużo, no.
1: Powinna już ci dać do myślenia, co się tutaj święci.
3: Jak przed chwilą nic mi nikt nie proponował, nagle 50, to
1: dobrze, to ja podpowiem, Robert, nie zgadzaj się na to 50 tysięcy złotych, bo kiedy wybrałeś sejf numer 7, to stałeś się bogatszy o co najmniej ile, Olek? Ile
2: tam? 66 tysięcy złotych. Wielkie brawa. Robert, wow. To się dzieje. To się naprawdę dzieje.
1: Już co najmniej tyle masz w kieszeni. No chyba, że...
3: Naprawdę, to jest po prostu rewelacja. No,
1: chyba,
3: super.
1: Że wolisz taką bezpieczną opcję i zamiast wielkiej niewiadomej w sejfie numer 7 może wolałbyś na przykład pewne 70 tysięcy, co ty na to?
3: Jeżeli ja już mam mieć minimum te 60, no to zagrajmy już tak babak na ten sejf numer 7.
2: Kochany, ja cię poprawię, nawet nie 60, a 66, ale żebyśmy mogli jeszcze dać ci jedną furtkę, to słuchaj, pamiętaj, że to minimum to 66 tysięcy. My tę stawkę podbijamy i ja ci teraz za ten sejf numer 7 proponuję 6 tysięcy więcej, czyli 72 tysiące złotych. Więcej już nie mam, choćbym bardzo chciał ci jeszcze dorzucić. Większej kwoty od nas już nie dostaniesz. 72 tysiące złotych za twój sejf numer 7. Co ty na to?
3: To jest dużo kasy, ale skoro już zadzwoniliście i ma być zabawa, no to grajmy wabank.
1: No dobrze, czy to jest twoja ostateczna decyzja? Musimy dopytać.
3: Tak.
1: Dobrze. A ty w życiu też jesteś takim ryzykantem i zawsze idziesz na całość, czy nie?
3: Jest ryzyko, jest zabawa.
2: Ale ryzykanci.
1: Rozumie się samo przez się. Dobrze, Robercie, otwieramy w takim razie sejf numer 7. I zanim sprawdzimy, co jest w środku, daj nam jeszcze znać, skąd jesteś, gdzie te pieniądze, które zaraz wygrasz, powędrują?
3: Do Łomży.
1: Do Łomży. Dobra.
2: No to...
1: Narzuciliśmy się
2: jest
1: na mapę.
2: Kawałek. No dobrze, kochany, powiedz mi, gdzie ty teraz jesteś, bo to nas żywo interesuje.
1: W pracy, w domu, na zakupach.
3: Właśnie wracam z pracy.
1: To
2: będzie miły powrót do domu.
1: Bo wracasz bogatszy o 66!
2: Robert! 66 tysięcy złotych wędruje właśnie na twoje konto, stary! To się nazywa czwartek.
3: Jestem bardzo zadowolony, super, bardzo się cieszę.
1: I tak właśnie powinny wyglądać wszystkie powroty z pracy. Robert z Łomży. stał się bogatszy. O 66.
3: Pracy tak wyglądał, to po co jeździć do pracy?
1: Dokładnie. Dla przyjemności, Robercie, dla przyjemności i takiej pracy ci, dla przyjemności właśnie życzymy. Wszystkiego dobrego i wysyłamy dużo uśmiechu do ciebie i do twojej rodziny. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Pozdrawiamy.
2: Kochany, dobrego popołudnia. Zostań z nami jeszcze na linii, za chwilę szczegóły, żeby te 66 tysięcy mogło do ciebie trafić, a my teraz chcielibyśmy powiedzieć, że jutro piątek, być może dobrego początek, czyli finał tygodnia, dzień, na który czekaliśmy.
1: Dzień, który też zapowiadaliśmy, czyli dwa finały z sejfami przed nami. No i najważniejsza informacja jutro. Ktoś z was na pewno wygra jedną z trzech opcji. Jakich?
2: Albo 121 tysięcy złotych. Tak, nie przesłyszeliście się. 121 tysięcy złotych. Albo odjedzie z naszego finału luksusowym SUV-em Ford Kuga. To taki nowoczesny, komfortowy, bezpieczny i praktyczny. No i co tu dużo gadać. Piękny samochód. Albo zostanie milionerem i wygra okrągły milion złotych.
1: Wystarczy wysłać RMF pod 7474 i już jesteście w grze. Albo wystarczy dołączyć do tej gry na www.rmf.fm. My teraz i SMS-owo, i na naszej stronie internetowej pomnożymy wasze szanse razy 1121, ale tylko przez 7 minut, więc łapcie to szczęście, póki trwa.
2: Szczęście warto łapać także na naszej stronie internetowej www.rmf.fm albo chwytając za telefon i wysyłając SMS-a o treści RMF pod 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Hire Days w RTV Euro AGD. Telewizor Hire 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Hire za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Hire Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
3: Bo w Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej. Tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Koniec lata? Nie.
4: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Enzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
5: Teraz Enzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
4: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Tego lata zamierzam zaprosić przyjaciół na działkę. Bezprzewodowy głośnik potrzebny od zaraz.
11: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
12: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2+1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
13: Po reklamie.
14: RMF FM na wakacjach. Dla tych, co stoją w korkach i dla tych, co

0: dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Hej, tu Paweł Orlański.

0: Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
2: Gotowi na weekend? No to jazda!
1: Król Dibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
2: Dobra mordeczki, wszyscy łapki w górę!

0: Gotowa na powrót do szkoły?
1: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w supercenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
0: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
2: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W supercenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł. Media Expert.
3: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
4: O reklamie.
5: To już prawie godzina 17, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM, a fakty o tej porze ponownie ma dla nas Ewa Kwaśne.
6: Jestem, zapraszam. Niebezpiecznie na drogach. O uwagę prosimy zwłaszcza kierowców w Śląskim i na Lubelszczyźnie. Kiedy szczepionka na czerniaka może trafić do pacjentów? W faktach RMF FM wracamy do wyników przełomowych badań. Pucharowy czwartek. Cztery nasze kluby grają w eliminacjach Ligi Europy i konferencji. Na horyzoncie ochłodzenie, ale lato nie odpuszcza, przynajmniej w Rzeszowie.
7: Łapiemy ostatni dzień takiego lata. Może nie ostatni, ale jest fajnie.
6: Minęła 17. Karambol na trasie S1 w Śląskiem. W pobliżu Wilkowic zderzyło się 5 samochodów osobowych. Nie ma informacji o poszkodowanych. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Bielska Białej. 3 samochody osobowe i autodostawcze zderzyły się natomiast na trasie S12 w pobliżu Lublina. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Uważajcie. Nowa szczepionka na czerniaka może być podawana pacjentom w drugiej połowie przyszłego roku. Tak przewidują w rozmowie z RMF FM współautorzy przełomowych badań nad nowym preparatem. Chodzi o szczepionkę, która niemal do zera może zmniejszyć ryzyko przerzutów u pacjentów z zaawansowanym nowotworem. Nasz reporter Michał Doborowicz rozmawiał z jednym z badaczy, profesorem Piotrem Rutkowskim z Narodowego Instytutu Onkologii.
8: Kiedy ta szczepionka może być dostępna?
9: Ponieważ nacisk całego świata jest, żeby jak najszybciej pacjenci otrzymali to leczenie, bo wyniki rzeczywiście są fenomenalne, to sądzę, że około roku do półtora ona będzie dostępna powszechnie w Europie. Ta szczepionka jest super bezpieczna. Badanie kliniczne to było 1100 chorych.
8: Ilu pacjentów w Polsce mogłoby skorzystać z tej szczepionki?
9: Myślę, że gdzieś 800 pacjentów to jest grupa pacjentów, która ostatecznie mogłaby otrzymać
8: rocznie
9: tę szczepionkę, biorąc pod uwagę kwalifikacje, biorąc pod uwagę rzeczywiste wskazania, więc wcale nie mało.
6: Informacje o tym, jak działa nowa szczepionka, określana już jako możliwy krok milowy w leczeniu czerniaka, znajdziecie na rmf24.pl.
10: Piłkarskie puchary w faktach RMF FM.
6: Od 18 co godzinę będzie się zaczynał mecz kolejnego polskiego klubu w ostatniej rundzie eliminacji europejskich pucharów. Rozkład jazdy dla piłkarskich kibiców ma dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek. Witamy.
11: Potwierdzam. Dzień dobry.
6: Czarku, kto zacznie pierwszy?
11: O 18 Jagiellonia podejmie gruzińską Iberię i każdy wynik inny niż zwycięstwo białostoczan będzie dużą niespodzianką. To oczywiście eliminacja Ligi Europy i w tych rozgrywkach także Lech jest faworytem w starciu z mistrzem Szwajcarii FC Thun, który dopiero sezon temu awansował do najwyższej szwajcarskiej ligi, ale w nowym sezonie już zdążył na przykład przegrać z Young Boys Berno 0-6.
12: Maybe they will go back.
11: Może się cofną i zagrają w głębokiej obronie. To możliwe, chociaż zazwyczaj grają w inny sposób. Przyznaje trener Lecha Niels Frederiksen. Pierwszy gwizdek w Poznaniu o 19, a potem nasi w Lidze Konferencji, którzy chociaż to teoretycznie słabsze rozgrywki, mają trudniejszych rywali. Szczególnie Górnik Zabrze, który o 20 zagra z AS Monaco. Na wyjeździe dziś tylko Raków o 21 z chorwackim Hajdukiem Split.
6: Jeśli marzy Wam się wyprawa do ciepłych krajów, ale nie macie, macie mało czasu, polecamy odwiedzić na przykład Rzeszów. To dziś jedno z najcieplejszych miast w Polsce. Mieszkańcy wypoczywający w parku nad rzeką mówią, że czuć jeszcze lato.
13: Czuć, nawet za bym powiedziała.
14: Za gorąco?
13: Nawet za. Dzisiaj wyjątkowo. Wczoraj było chłodniej, przyjemniej.
15: Czuć, pewnie, że tak. To już ostatki podrygi trzeba wykorzystywać.
14: Korzystacie, panie?
15: Tak, oczywiście, korzystamy z maluszkiem.
14: Kocyk.
7: Na razie jest bardzo fajnie. Łapiemy ostatni dzień takiego lata. Może nie ostatni, ale jest fajnie.
15: No tak z kilka godzinek już jesteśmy.
4: Kilka godzin?
15: Tak, trzy.
4: Koc na trawie, a życie dookoła płynie.
15: Tak, odpoczywamy sobie dzisiaj.
6: Między kocykami w Rzeszowskim Parku Kultury i Wypoczynku krążył reporter RMF FM Dominik Smaga. Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach? Aktualną prognozę zawsze możecie sprawdzić na rmf24.pl.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Piątek to delikatne ochłodzenie w całym kraju, zwłaszcza na południu, bo o ile dziś upalnie, to jutro z tego co widzę maksymalnie 25 stopni, ale uwaga, bo możliwy deszcz przelotny w zasadzie w całym kraju, chyba tylko na północy 24 stopnie i bez szansy na opady.
11: Czyli lato powoli mówi nam do widzenia, ale to tylko lato.
5: Nie, no ale bez takich od razu, jakie nie. Do widzenia? Lato! Lato zostań, bo my tutaj mamy sposoby na to, jak zatrzymywać ludzi u siebie. Sposób na babcie. Dokładnie. Tak zwany. I o waszych sposobach pogadamy za chwilę.
11: Tak, zostańcie z nami, bo sprawdzimy, czy wasza pensja nadąża za rosnącą średnią.

0: każda babcia ma swoje sposoby na to, jak wnuczka albo wnuczkę zatrzymać u siebie na dłużej i piszecie do nas pod 3322, jaką metodą zatrzymują was u siebie wasze babcie.
1: Ale co piszecie, jakie mamy tu piękne SMS-y. Na mleko prosto od krowy i pajdę dziadkowego chleba. Albo, o, to jest fajne. Posłuchajcie, moja babcia zatrzymuje mnie na znicza i kwiaty.
0: Nasz słuchacz też pisze w SMS-ach pod 3322, że jego babcia ma metodę na ploteczki. No ciężko się nie zatrzymać, słysząc zdanie, siadaj, taką rzecz ci opowiem, że nie uwierzysz.
1: No przecież babcie to są skarbnice informacji. Bo jak to się profesjonalnie nazywa? Ty to jakoś mówiłaś. A, monitoring osiedlowy, już wiem.
0: Bo dzisiaj to wszyscy wchodzą na te wszystkie pudelki, a kiedyś wystarczyło zerknąć za okno i już człowiek wiedział, co się w okolicy dzieje.

0: kto to Enrique się tak buja.
1: Iglesias, ale się bujamy. Ola, a ty pamiętasz te czasy, kiedy po prostu wszystkie dziewczyny w szkole bujały się w Enrique?
0: Moja koleżanka miała koszulkę z Enrique.
1: Tak?
0: Z wizerunkiem, no.
1: A miała
0: na
1: plan, żeby go poślubić?
0: Też, zdecydowanie, ale to akurat chyba nie wyszło. Słuchajcie, zmieniamy temat, bo czytamy przecudowną historię. Pan Przemek z Olechowa znalazł w lesie gigantycznego borowika szlachetnego, który podobno ważył tyle, co porządny hantel. Dacie wiarę?
1: No nie. No to ja już nie mam wyrzutów. Kurczę, jak już nawet grzyby wchodzą na masę.
0: No ale po takich deszczach dziwisz się?
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Kochani, zapraszam do mojego królestwa. Królestwa Dibango.
4: Król Dibango, Piotr Pręgowski w te wakacje w RMF FM.
3: Ogłaszam edykt. Tańczymy w każdy piątek rano.
4: Prawdziwe Dibango startuje już jutro po 8:30.
5: Reklama.
6: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na

0: To się opłaca.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
0: Marian,
1: mega,
0: co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399.

0: 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Po reklamie.
10: RMF FM na wakacjach.
11: RMF FM na wakacjach.
10: RMF FM
11: zawsze z wami.

0: To ta muza to normalnie moja podstawówka, ale słuchajcie, my teraz nie o muzyce, a o wielkim królewskim świecie. Czytam ploteczki w internecie, że proszę bardzo, Harry i Meghan pomimo napiętej sytuacji z królem Karolem III wracają do Wielkiej Brytanii.
1: No ale słuchajcie, no czasem trzeba schować dumę do kieszeni, zwłaszcza, że no co, no u rodziców zawsze pełna lodówka, nie?
0: Ta, i ten klasyk, i ten pałac to nie hotel.

0: Wilki w RMF FM. O tym, co ważne, zwłaszcza kiedy przychodzą upały, pijemy dużo wody, bardzo proszę pamiętać.
1: Pijcie dużo wody i Urkę, też pozdrawiamy wszystkich kierowców, którzy są z nami. Wiem, że jesteście wystawieni na próbę cierpliwości.
0: A gdzie?
1: Dajecie nam znać, że na siódemce od warszawskich Młocin po Łomianki, Korek jak rzeka, w Sadowej także tłoczno, no i na S1 na wysokości Dąbrowy Górniczej niestety wszystko stoi jak wryte, więc trzymamy za was kciuki. Bezpiecznie do celu jesteśmy z wami.
0: No i noga z gazu przede wszystkim, szukając pocieszenia. Minuta dłużej w samochodzie to minuta więcej muzyki z RMF FM.
1: No właśnie.
0: No i fakty punktualnie o 18:00. Bądźcie z nami.

Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: wakacyjne sejfy w RMFFM.
1: Pobiliśmy absolutny rekord.
2: Dagmara z Pszczyny wygrała 1 300 000.
3: Żartujecie sobie, to jest niemożliwe.
4: Możliwe, bo to
0: lato na bogato.
1: I to nie koniec.
0: Szukamy kolejnego milionera lub milionerki.
5: Graj dziś.
6: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 spad. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Sąsiadko, witam. Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu, wciąż nie wrócił.
9: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść pozytywum. Czuję, że on wróci.
10: Suplement diety pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
8: Sylwester, mój kicisz wrócił.
9: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
8: I dziękuję za pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
10: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
11: Chcę rzucić palenie.
12: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
13: Desmoxan. I już nie palisz.
15: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
16: Zawsze z wami.
17: Mamy dla was gorące newsy.
16: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
18: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
15: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
19: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
13: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, eko, groszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnik.malina.pl.
4: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gryzmakami w Dino najbliżej ciebie.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Po reklamie.
14: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
6: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
5: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
6: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
5: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
7: Ow! Znów ten

0: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
1: Mm-hmm.
0: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
1: Oh.
0: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
2: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
3: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali. QLED. Teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz. Telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł. I zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie. To już prawie godzina 18, czyli jak co godzinę zapraszamy Was na najnowsze wydanie faktów RMF FM, a to wydanie faktów ma dla nas Ewa Kwaśny.
5: Zapraszam. Matka dziecka, które wypadło z balkonu na 5 piętrze w Łomży, usłyszała zarzuty. 27-latka nie przyznaje się do winy. Okazuje się, że nie ma żadnej pumy. Zdjęcie z Zagórza Śląskiego okazało się fałszywe, informuje starostwo powiatowe w Wałbrzychu. W faktach także ciekawa propozycja dla samotnych mam w Szczecinie. Są dla nich darmowe bilety na mecze Pogoni Szczecina. Zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu usłyszała matka 4-letniej dziewczynki z Łomży. Dziecko wypadło z balkonu na 5 piętrze. Na szczęście sąsiedzi rozłożyli nad ziemią koc, co zamortyzowało upadek. Według ustaleń policji matka spała wtedy w mieszkaniu. Miała 0,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Ojciec był za granicą. Kobieta nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Zastosowano wobec niej dozór policyjny. Poza skierowaniem do Trybunału Konstytucyjnego ustawy nazywanej Lex Szarlatan o prawach pacjenta i rzeczników praw pacjenta, prezydent zdecydował dziś o losach dwóch innych ustaw. Karol Nawrocki podpisał ustawę o systemie opieki nad dziećmi do lat 3, ale zawetował tę, która miała prowadzić do zwalczenia wykluczenia komunikacyjnego. Uzasadnienia tych decyzji wysłuchał Tomasz Skory. Tomku, jakie są powody podpisania jednej, a zawetowania drugiej z nich?
6: Ustawę o opiece nad najmłodszymi prezydent podpisał, uznając, że znacznie zwiększa ona ich bezpieczeństwo, chociaż jednocześnie wskazał też, że rząd nie zadbał przy tym o waloryzację płac tych, którzy się nimi opiekują.
7: Nałożono nowe obowiązki bez gwarancji wyższych pensji. Mimo tych mankamentów podpisałem tę ustawę, uznając ją za krok w dobrym kierunku.
6: Jednocześnie Karol Nawrocki odmówił podpisu pod ustawą o transporcie zbiorowym. Prezydent przypomniał, że podobne przepisy już raz zawetował ze względu na niewystarczające gwarancje zapewnienia środków dla samorządów. Dziś podobną argumentację powtórzył.
7: Nie podpiszę ustawy, która zamiast poprawiać lokalny transport, może doprowadzić do likwidacji kolejnych połączeń. Oczekuję od rządu stabilnego finansowania, silnej roli gmin i transportu dostępnego dla mieszkańców małych miast i polskiej wsi.
6: Mówił prezydent. Jak dotąd Karol Nawrocki podpisał 264, a zawetował 41 ustaw.
5: Do sądu w Przeworsku na Podkarpaciu trafił akt oskarżenia w sprawie internetowej oszustki. Wioletta B. odpowie za 144 oszustwa podczas sprzedaży w internecie. Wystawiała na portalu meble, ale ich nie wysyłała kupującym i nie zwracała pieniędzy. Zawiadomienie o przestępstwie złożył portal, który musiał wypłacić poszkodowanym klientom z Polski i Czech finansowe rekompensaty.
8: Mity czy fakty?
5: Starostwo powiatowe w Wałbrzychu ogłosiło, że zdjęcie przedstawiające pumę w okolicznych lasach nie jest prawdziwe. Wykluczyła to analiza przeprowadzona wspólnie ze służbami sąsiedniego powiatu świdnickiego, policją i leśnikami. Nie odnaleziono również tropów wskazujących na obecność dużego drapieżnika. We wtorek zdjęcie opublikowało Nadleśnictwo Świdnica. Napisano tam o możliwej obecności zwierzęcia w rejonie Michałkowej i Zagórza Śląskiego. Dzień później w wałbrzyskim starostwie zorganizowano połączone posiedzenie miejskiego i powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego. Wczoraj informacje o pojawieniu się pumy na wyspie Bolko w Opolu dementowała miejscowa policja.
1: Wczoraj wieczorem odebraliśmy zgłoszenie o dużym zwierzęciu przebywającym w okolicy zoo. Wtedy razem z pracownikami tej instytucji podjęliśmy natychmiast działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom okolic i całego miasta. Ustaliliśmy w dalszej kolejności z pracownikami zoo, że żadne zwierzę nie uciekło z terenu ogrodu, a znalezione ślady zostały pozostawione przez psa dużej rasy. Uspokajamy, że nie ma potrzeby ograniczać aktywności w rejonie Wyspy Bolko. Nie ma również powodów do obaw.
5: Powiedział nam Przemysław Kędzier z opolskiej policji. Darmowe bilety na mecze Pogoni Szczecin dla samotnych mam. Na najbliższy niedzielny mecz Pogoni z Wisłą Kraków przygotowano 75 takich darmowych wejściówek dla mam, które chciałyby zabrać swoje dzieci na mecz, a niekoniecznie mają taką możliwość.
9: Pomysł super. W ogóle jako atrakcja dla dzieci i zobaczenie trochę innego świata, myślę, że rewelacja.
10: Ja na przykład nigdy nie byłam na meczu Pogoni, a może to by jakoś mnie zmotywowało, żeby się wybrać. Jestem mamą dwulatki. Chętnie bym skorzystała.
11: Pokazać dzieciom tą stronę właśnie taką sportową, że można właśnie od drugiej strony niekoniecznie grać, a można też fajnie kibicować, takich nawyków kibicowania dobrego uczyć.
12: Sama bym poszła. Czyli fajna inicjatywa ogólnie.
13: Bardzo, bardzo. Podoba mi się.
5: Usłyszała nasza reporterka Anna Pałamar. A wszystkim kibicom piłkarskim przypominam, że zaczyna się właśnie pierwszy z czterech dzisiejszych meczów polskich drużyn w europejskich pucharach. Jagiellonia Białystok w eliminacjach Ligi Europy gra z Iberią Tbilisi. I tyle faktów w tym momencie. O 19:00 spotka się z Wami Marlena Chudzio. Ja życzę spokojnego wieczoru i do usłyszenia.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Niech to będzie spokojny wieczór, ale też niech będzie spokojna noc, bo póki co w prognozach no właśnie dość niespokojnie, bo burze nawet z gradem prognozowane są na południu i na zachodzie kraju. Tutaj maksymalnie 17 stopni. Taka noc przed nami.
14: Ale jeśli chodzi o temperatury, proszę się nie martwić. Lato jeszcze się dobrze trzyma tego sierpnia, więc trzymajmy kciuki, że będzie z nami jeszcze długo.
4: Jutro w ciągu dnia od 24 do 27 stopni.
14: A tu sprawy wyglądają tak, że czytam sobie SMS-y, które wysyłacie pod 3322 i nasz słuchacz pyta, ile waży porządny hantel? To pewnie nawiązanie do tego newsa, którego przedstawialiśmy, że
4: pan Przemek
14: znalazł tak ciężkiego grzyba.
4: To zależy, kto trzyma.
14: A wy trzymajcie się nas. RMF jest z wami. Ola Filipek, Olek Sikora.

0: Heroes na antenie RMF FM. No ta piosenka to zawsze kojarzy mi się z Eurowizją, ale mnie o Eurowizji, a o ciekawych badaniach. No to jest bardzo zastanawiające. Czy wy wiecie, że kobiety podobno częściej chodzą na L4 niż mężczyźni?
1: Ale panowie, no, żeby dostać L4, to trzeba najpierw pójść do lekarza. Z tego co wiem, to słowo diagnostyka straszy was nie tylko w kontekście samochodu.
0: Już boli.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam codziennie po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Codziennie po 20. Karty rozdaje Darek Maciborek. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.

0: Panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
2: Tu Dawid Podsiadło.
3: Hi, I'm Zara Larsson.
1: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie, w wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Boli, swędzi,
9: piecze, a do tego nawraca.
10: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenosyt, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Przepis na lato.
11: Czy ja mogę prosić jeszcze 30 dni wolnego?
1: Czemu nie? A więcej wakacyjnych pomysłów już w sobotę po 7 w RMF FM.
12: Wygodne zakupy online zapewnia platforma zakupowa taniej.pl. Twoje ulubione produkty w outletowych cenach. Taniej.pl.
13: Wskakuj do świata niezapomnianych chwil. Baseny, nowoczesne zjeżdżalnie, sauny, Termy Bukowina. Jeszcze więcej wrażeń.
14: Sponsorem przepisu na lato jest właściciel marki Szubryt, polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.
15: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design, perfekcję w każdym detalu, technologie przyszłości, wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
16: Po reklamie.
1: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: to oko Jumbo i do przodu, jak to mówią, do przodu, no bo przed nami weekend, a to jest coś, na co warto czekać, zwłaszcza, że piękne rzeczy w ten weekend dzieją się w Polsce.
1: Dobrze mówisz, dobrze mówisz. Festiwal Erste Letnie Brzmienia trwa w najlepsze. W ten weekend gra on w Gdańsku, czyli słuchajcie, no przez dwa dni będziecie mogli słuchać świetnej muzyki i bawić się pod chmurką z bliskimi.
0: A że to już jest właściwie takie, no to są ostatnie podrygi lata, no to możemy was tam wysłać i tak wam umilić te ostatnie dni wakacji, prawda?
1: No oczywiście, że tak. Możecie to zrobić, to proste, żeby nie powiedzieć banalne. Napiszcie nam na 3322, jaki jest wasz idealny sposób na pożegnanie lata. Może to będzie koncert, może jakiś piknik, spontaniczny wyjazd z bliskimi, no wachlarz możliwości jest naprawdę bardzo szeroki.
0: Wy wiecie najlepiej, więc podsyłajcie swoje propozycje pod 3322, a najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy podwójnymi biletami na Erste Letnie Brzmienia już w ten weekend.
1: Czekamy.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W programie lokowano festiwal Erste Letnie Brzmienia, którego sponsorem tytularnym jest Erste Bank Polska. www.erste.pl.

będę na nie. A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?

0: Drodzy kierowcy, jesteśmy z wami. Dajemy wam nie tylko najlepszą muzykę na antenie RMF FM, ale też sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
1: Dokładnie tak, nie inaczej będzie w faktach RMF FM punktualnie o 19. W nich nie tylko przewidamy Marlenę Chudzio, ale zerkniemy właśnie na wszystkie trasy w Polsce, więc zbieramy informacje i wrócimy z nimi punktualnie o 19.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
4: Tego lata o poranku w RMF FM.
5: Skowron, Olbratowski,
6: Tomkowicz.
4: Takich trzech, jak ich trzech, nie ma ani jednego.
7: Ja jestem jedna.
4: Tak, Madziu, ty jesteś jedna, jedyna, jedynusia. Wstawaj, szkoda lata. Już jutro po 5:45 ich trzech i ona jedna.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony lek Sora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
12: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka KAZO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
9: Po reklamie.
13: Sponsorem RMF na wakacjach jest Dino Polska, właściciel polskiej sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
4: Kultowe wakacyjne numery teraz w RMF FM.

0: Sponsorem RMF na wakacjach jest Dino Polska, właściciel polskiej sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność.
4: RMF FM na dzień dobry.
3: Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
5: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
9: Gotowi na weekend? No to jazda!
8: Król Gibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
9: Dobra, mordeczki, wszyscy łapki w górę! Gibango!
8: Już jutro po 8:30 w RMF FM.
10: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce.

0: Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50 na 50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Po reklamie.
2: Zbliża się 19, to znaczy, że czas na najnowsze fakty. Ola Filipego Leksikora, dziękujemy.
3: A te fakty ma dla nas Marlena Chudzio. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, zapraszam. Rosja znów dziś zaatakowała Kijów. Po nocnym ataku doszło do kolejnego, w którym zginęła jedna osoba. Śledczy wyjaśnią okoliczności wypadku samochodu należącego do prezydent Gdyni Aleksandry Kosiorek. W trakcie jazdy z auta odpadło koło. Oglądamy też eliminację Ligi Europy. Jagiellonia Białystok na razie prowadzi z gruzińską Iberią. Kolejny rosyjski atak na Kijów. W wyniku upadku szczątków drona w budynku centrum biznesowego wybuchł pożar, w którym zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne. Przekazał mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Wcześniej Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy podała, że w wyniku nocnego zmasowanego rosyjskiego ostrzału w Kijowie zginęło co najmniej 15 osób, a 39 zostało rannych. Rosja użyła przeciwko Ukrainie 168 dronów i rakiet różnych typów. Prokuratura prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawie zdarzenia z udziałem samochodu prezydent Gdyni Aleksandry Kosiorek. Podczas jazdy odpadło tylne koło. W aucie byli wtedy mąż, prezydent i ich dzieci. Nikomu nic się nie stało. Śledczy sprawdzają, czy śruby mogły zostać poluzowane przez osoby trzecie. Łączymy się z naszym trójmiejskim reporterem Stanisławem Pawłowskim. Staszku, rozmawiałeś z prokuratorem. Co więcej ustaliłeś?
5: Prokuratura bada tę sprawę pod kątem narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo, utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to grozi do 3 lat więzienia. Przesłuchano już prezydent Gdyni Aleksandrę Kosiorek i jej męża oraz pracowników serwisu samochodowego. Śledczy ustalają też, czy jest monitoring, który mógł zarejestrować to, co działo się wcześniej przy samochodzie. Kluczowa będzie również opinia biegłego, który ma pomóc wyjaśnić, w jaki sposób doszło do poluzowania się.
4: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 20 w Zadrach na Pomorzu. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych trasa jest zablokowana. Zderzenie dwóch osobowych także na drodze krajowej nr 74 w Wójcinie Włódzkiem. Wprowadzono tam ruch wahadłowy.
6: To nie plotki, to fakty.
4: W Belgii kolejne nieślubne dziecko oficjalnie uznane za członka rodziny królewskiej. Książę Belgii, Laurent, potwierdził w Urzędzie Stanu Cywilnego ojcostwo 26-letniego Clementa Vandenkerkowa. Mężczyzna jest synem belgijskiej piosenkarki, informuje korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginę. Kasiu, co konkretnie zmienia się teraz w życiu młodego mężczyzny?
7: Clement otrzyma tytuł księcia Belgii, ale nie dostanie państwowego uposażenia, nie będzie pełnił funkcji reprezentacyjnych i nie znajdzie się w linii sukcesji tronu. Będzie natomiast dziedziczyć prywatny majątek ojca na równi z jego pozostałymi dziećmi. Może również przyjąć nazwisko Saxe-Coburg, choć jak sam powiedział, pozostanie przy swoim nazwisku, które nosił od urodzenia. Historia przypomina sprawę Delphine, nieślubnej córki byłego króla Belgii, Alberta II. W przeciwieństwie do Delphine, którą Albert II musiał uznać po wieloletniej batalii sądowej, Laurent sam zdecydował się uznać swojego syna.
4: Jagiellonia Białystok prowadzi 2-0 z Iberią Tbilisi z Gruzji po pierwszej połowie meczu eliminacji Ligi Europy. Stawką dwumeczu jest faza ligowa tych rozgrywek. Mecz obserwuje Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM.
2: Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Jak padły bramki?
2: Pierwsza po rzucie karnym do siatki trafił Jesus Imas, ale dopiero za drugim razem. Za pierwszym jego strzał obronił bramkarz Iberii. Na szczęście sędzia powtórzył jedenastkę, bo obrońcy gruzińskiego klubu za szybko wbiegli w pole karne i Imazowi się, można powiedzieć, upiekło. Od tamtej pory Jagiellonia zdominowała rywali i udokumentowała przewagę golem na 2-0 pod koniec pierwszej połowy. W pole karne dynamicznie wbiegł Jeremy Agbonifo. Płaskim strzałem trafił do siatki, zatem na razie zgodnie z planem 2-0. W Poznaniu już się rozpoczęło spotkanie Lecha z FC Thun ze Szwajcarii. Na razie 0-0 po kilku minutach. To także jest Liga Europy. Natomiast w eliminacjach Ligi Konferencji o 20:00 Górnik podejmie Monako, o 21:00 Hajduk Split Raków Częstochowa.
4: A za godzinę pierwsze wieczorne fakty sportowe w RMF FM. Zapraszamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Przypominamy, że dziś nocą, no właśnie nieciekawie za oknami, bo przelotne burze, nawet takie z gradem, więc dość gwałtowne mogą przejść w południowej i zachodniej Polsce. Na termometrach od 13 stopni do maksymalnie 17 i mgła będzie utrudniać życie kierowcom na Suwalszczyźnie. A jutro w ciągu dnia maksymalnie 27 stopni, tak będzie na Podkarpaciu.
8: Ale na południu też ICDC Piorunek są.
3: Tak?
8: Były.
3: O kurczę,
8: to dobrze.
2: W nocy.
3: Miejmy nadzieję, że tam dużo fanów w takim razie.
8: My wiemy, jak się śpiewa Sorry Papi, ale radiowe olki mogą nam powiedzieć, jak się tańczy.
2: A ta Ola jest dobra, jeśli chodzi o kroki.
3: 3, 2, 1, start.
8: No.
3: Pa, prawa, przód, tył, lewa, lewa, przód, tył, prawa, prawa, New York, lewa, lewa, New York.
2: Ty dobra jesteś.
3: Prawa,
2: mnie ta muzyka w tańcu nie przeszkadza.
8: Ale to jest cza-cza?
3: To jest...

Na pewno, na pewno. Mucho, mucho, mucho tańca w tym nagraniu. I to takiego latynoskiego. Topic Becky G. Sorry, papi. Otwieramy dzisiejsze spotkanie bardzo taneczne. Tu Darek Maciborek, tu Poblista. Witajcie, witajcie. Więcej mamy muzyki, najwięcej w tej części Europy o tej porze. Tym razem rap melodyjny i Metzner w nagraniu. Kim jestem?

A na 0,54 Ultra tak to jej szybciej w żyłach krąży krew. Nowe przygody filmowego Spidermana i nowe nagranie Tame Impala w przeboju Loser. Chociaż z tym przebojem to byłbym ostrożny. W stylu znanym, właściwym dla tego twórcy Psycho Pop Rock. Tame Impala, Loser. W propozycjach do waszej listy.

0: przeszłość, tą nostalgię w nowej muzyce za poprokiem alternatywnym sprzed 20 lat. Mocno zaraźliwy w rytmie toksycznego związku. O tym nagranie Self Aware Tempa City.
1: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Boli, swędzi,
11: piecze, a do tego nawraca.
12: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenosyt, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs.

0: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Po reklamie.
4: Trwa publiczne notowanie w RMF FM.

Lady Fortepian, który zaczepia do słuchania Bausa i Magnetic. A teraz poczujcie, jakbyście jechali, no nie wiem, nie piękną autostradą, ale drogą krajową w Polsce w latach 80. z nagraniem Karol G i Bruno Marsa. Ballada w stylu dawnym, Steel, ale to ciągle nowość, propozycja jak do poplisty Karol G, Bruno Mars, Steel.

0: wiedzieć gdzie.
1: Są skargi, no są problemy, że nagranie jest za krótkie. Góry i doły wokalne Jaśka Piwowarczyka, popowy, uczuciowy astronauta poblisty Halo Houston.
2: Reklama.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte. Jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
9: Sąsiadko, witam.
10: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu, wciąż nie wrócił.
9: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
11: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
10: Sylwester, mój picie się wrócił.
9: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
10: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
11: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
12: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność.
13: RMF FM na dzień dobry.
12: Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
14: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
15: Chcę rzucić palenie.
16: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Wskazany w odczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki, Aflofarm.
19: Desmoxan. I już nie palisz.
20: Cztery najlepsze drużyny świata w wielkim finale w sercu Małopolski, regionu gospodarza Mistrzostw Świata. Wrzesień 2027, Tauron Arena Kraków. Finał World Cup w siatkówce mężczyzn. Emocje, których nie możesz przegapić. Szczegóły na pzps.pl.
21: Zapraszam, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
22: Wiesz co, Marian?
21: Mm?
22: Super jest ten nasz nowy telewizor.
21: No, wiadomo, Barbara.
22: No.
21: A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
22: No, ci panowie z Media Expert.
21: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
23: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Po reklamie.
24: Sponsorem programu Poblista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
25: I to jest prawdziwy przebój wakacji. Tylko w RMF FM.

0: pamiętaj.
1: Są takie osoby z dawnych lat, do których wracacie. Salsa o tym śpiewa. A może to o tym, że stara miłość nie rdzewieje. Nostalgiczna, pobradosna salsa. Czy będziemy się pamiętać? W propozycjach. Rapper H.

0: W Poznaniu grad w ramek, odnotowujemy to. Lech Poznań w rozgrywkach Ligi Europy 5-0 wygrywa z mistrzem Szwajcarii. Więcej w faktach sportowych RMF FM po 20, a na szczycie znowu nareszcie
1: Publista numer 1.
2: Numer 1.
0: Męskie granie orkiestra.

0: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej. Tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
8: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
7: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
8: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
7: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
9: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
7: A co bystrzaki robią w te wakacje?
10: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
7: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
11: Witaminy dla dzieci. Witamina D i wapń wspierają odporność i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
11: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
13: W studiu faktów RMF FM pojawiła się Marlena Chudzio. Czas na te najnowsze fakty. Zapraszamy.
14: Był pijany, ale przyjmował pacjentów. Na

0: Początek bulwersująca sytuacja z Warszawy. Akcja ratunkowa w pobliżu Łeby, na Mieliźnie osiadł jacht. Misja zaliczona. Jagiellonia Białystok wygrała z gruzińską Iberią w eliminacjach Ligi Europy 4-0. Między innymi o tym w faktach sportowych. Pijany lekarz przez kilka godzin przyjmował dziś pacjentów w Warszawie. Dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Sprawę wyjaśnia teraz policja. Fakty o 20 otwiera Michał Radkowski.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Co więcej wiemy o tym lekarzu?
1: To lekarz rezydent, ma 33 lata i przyjmuje pacjentów także w ramach NFZ-u, w jednej z prywatnych przychodni na warszawskiej Ochocie. Dziś dyżur zaczął o 8 rano, a zgłoszenie o tym, że lekarz może być pod wpływem alkoholu, wpłynęło po 14. W tym czasie zdążył przyjąć 11 osób i przeprowadzić 12 telekonsultacji. Na miejsce wezwano policję. Lekarz miał prawie 1,4 promila alkoholu we krwi. Oba badania dały identyczny wynik. Jak się dowiedzieliśmy, lekarz będzie odpowiadał za narażenie innych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 5 lat więzienia.
0: Jacht z 4 osobami i psem na pokładzie osiadł na Mieliźnie w rejonie Łeby. Trwa akcja ratowników morskiej służby poszukiwania i ratownictwa. W wieczornych faktach RMF FM teraz nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, jak ratownicy chcą ściągnąć jacht z mielizny?
2: Do jachtu płynie teraz z Ustki duży statek ratowniczy Orkan. Plan jest taki, żeby podczepić jednostkę pod hol i wyciągnąć z płcizny na głębszą wodę. To nie będzie łatwe, bo jacht został zniesiony bardzo blisko plaży i zaczął nabierać wody. A co niebezpieczne, im więcej jej dostanie się do środka, tym cięższa będzie operacja. Zagrożenia dla ludzi nie ma. Wcześniej 2 osoby i psa ewakuowano na brzeg, 2 pozostały na jachcie. Jak usłyszałem od ratowników, policjanci potwierdzili im, że skiper był trzeźwy.
0: Jutro przed południem do Debreczyna wyleci samolot lotniczego pogotowia ratunkowego, który ma przetransportować do kraju 2 kolejne osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Te informacje dziennikarz RMF FM uzyskał w Ministerstwie Zdrowia. Ten transport jest zaplanowany na jutrzejsze popołudnie. W 2 węgierskich szpitalach zostaną 3 osoby, których stan jest ciężki albo bardzo ciężki. Ich powrót do Polski będzie możliwy najwcześniej w przyszłym tygodniu.
3: Trzymamy się faktów.
0: Czy w Zakopanem mieszkańcy mają miejsce dla siebie albo taką przestrzeń, gdzie nie ma turystów? Okazuje się, że mają. Maciej Pałachicki znalazł 2 takie miejsca. Jedno to Stacja Kultura, gdzie organizowane są wystawy, dyskusje o sztuce, gdzie można zaszyć się z książką albo posłuchać ulubionego audiobooka. Ale Zakopiańczycy chodzą też do kina i nie jest to zwykłe kino.
4: To kino mieszczące się w podziemiach największego zakopiańskiego kina, no i to wiele o nim mówi, a po uroczych miejscach dla lokalców oprowadza mnie dzisiaj Anna Suchowian z Zakopiańskiego Centrum Kultury. To takie miejsce undergroundowe?
5: To jest kino studyjne, ale kino z taką duszą. 50 miejsc, przestrzeń kawiarniana, można zjeść ciastko, napić się kawy. Można w miłej atmosferze obejrzeć film. I to nie film komercyjny, ale niszowe kino. Ambitne, wymagające, skłaniające do refleksji. Fajne miejsce, gdzie fajnie można spędzić czas.
4: To miejsce po prostu nazywa się miejsce i mimo, że znajduje się zaledwie 200 metrów od Krupówek, to tu Zakopiańczycy chętnie zaszywają się przed tłumami turystów.
0: Opisywał Maciej Pałachicki, który odwiedził to miejsce w ramach naszego wakacyjnego cyklu Gdzie chodzą lokalsi?
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
0: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
7: Dobry piłkarski wieczór. Lech i Jagiellonia robią wszystko, żeby być pewnym awansu do Ligi Europy. Poznaniacy w pierwszej połowie urządzili biednemu FC Thun prawdziwe bombardowanie. 2 razy do siatki trafił Wolemark, po razie Sajad Manesz, Skrzypczak, Murawski i mamy 5-0. To jest prawdziwy koncert mistrzów Polski. Oczywiście jeszcze druga połowa, za to Jagiellonia już domknęła sprawę z Iberią. Wygrała 4-0 i tylko kataklizm odbierze jej awans w Gruzji. W playoffach o Ligę Konferencji Górnik Zabrze już rozpoczął pierwszy mecz z AS Monaco po kilku minutach 0-0. W składzie rywali próżno szukać największych gwiazd. Poza kadrą na ten mecz są m.in. Ansu Fati, Minamino, Gołowin czy Balogun. I to szansa dla Zabrzan.
8: Idziemy na boisko z wiarą, z pomysłem na grę i chcemy po prostu zrobić wszystko, żeby zostać w tych chmurach dalej. Historia tych meczów polskich drużyn pokazuje, że da się i miejmy nadzieję, że Monaco nie będzie takie straszne.
7: Zapowiadał przed meczem obrońca Górnika Rafał Janicki. O 21:00 początek meczu Hajduka Split. Split z Rakowem. Na takie wieści czekali fani wielkiego tenisa. Carlos Alcaraz wystąpi w US Open. Hiszpan od kilku miesięcy pauzował przez kontuzję nadgarstka. Właśnie opublikował posty w swoich mediach społecznościowych, w których potwierdził, że wraca do gry. Polskie siatkarki są już w Stambule, gdzie w sobotę rozpoczną Mistrzostwa Europy. W imprezie tej rangi debiutuje środkowa Sonia Stefanik. Stresu, jak mówi, nie ma.
9: Bardziej ekscytacja. Fajne przeżycie. Na pewno Mistrzostwa Europy to też jest świetna impreza. Także nie mogę się doczekać, aż zaczniemy tak naprawdę.
7: W pierwszym meczu Polki zagrają z Węgrami. Terminarz mamy na rmf24.pl.
6: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej.
7: Dzięki.
6: Muszynianka.
10: Zimna wojna, miłosny hymn dekady, czyli wasze cudowne wspomnienia z wydarzeniami i przebojami w muzycznym wehikule czasu. RMF FM, Darek Maciborek, zapraszamy.

0: La Luz, debiutancki hit Shanghai. Projekt narodził się bardzo szybko. Członkowie grupy wpadli na siebie w barze obok studia nagraniowego i wtedy zaczęła się współpraca. Shanghai nie ma nic wspólnego z Szanghajem. Muzyczne połączenie francuskiego wokalu, tanecznej produkcji i charakterystycznej trąbki. Hit z 2018 roku, do którego zaraz wracamy.
1: Reklama.
2: Pan Rembiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
8: Sanostol.
7: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha.

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syropu wskazania, częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Healthcare.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit. A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
4: Zawsze z wami.
5: Mamy dla was gorące newsy,
6: relacje z naszych eventów, prognozę pogody
7: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
3: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
8: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gryzmakami w Dino najbliżej ciebie.
10: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlemyślnik.malina.pl
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
17: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
18: Idziemy do Żabki po promocję?
19: Przecież byliśmy wczoraj.
18: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
19: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
18: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Desperados pół litra za 4,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,50. Żabka. Uwolnij swój czas.
20: Po reklamie.
21: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: brzmiało lato 2000.
1: 2018. Polska świętowała stulecie niepodległości. 11 listopada minął dokładnie 100 lat od odzyskania niepodległości. Kler, największy filmowy fenomen w Polsce w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. Film opowiadał i pokazywał m.in. korupcję, nadużycia, uzależnienia i problemy wewnątrz kościoła. Główne role: Arkadiusz Jakubik, Robert Więckiewicz, także Janusz Gajos.
2: Złote, a skromne.
1: Zimna wojna. Polski film podbija świat w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. W rolach głównych Joanna Kulik, Tomasz Kot. Historia miłości dwojga ludzi na tle powojennej Polski i Europy. Film zdobył później 3 nominacje do Oscarów. Nie zdobył Oscara.

Emil Stoch po raz drugi z rzędu wygrał turniej czterech skoczni. Wygrał wszystkie cztery konkursy, dokonał tego jako drugi zawodnik w historii po Svenie Hanawaldzie. A polscy siatkarze zdobyli Mistrzostwo Świata na turnieju w Bułgarii we Włoszech. Polska broniła tytułu zdobytego w 2014 roku. Wielki hit 2018, Crazy, Lost Frequencies i Zonderling. Przebój i symboliczny moment dla belgijskiego producenta muzycznego i DJ-a, wykonującego muzykę elektro, dance pop, EDM i house. Artysta, który niedawno jeszcze był początkującym producentem, zaczynał tworzyć własny muzyczny świat. Lost Frequencies, Zonderling, Crazy.

Dynero, Gigi D'Agostino i My Mind. Hit klubowy sprzed 6 lat. Balladowy fenomen 2018 roku. Wszyscy pamiętamy. Shallow. Piosenka powstała już 2 lata przed premierą filmu Narodziny Gwiazdy, w którym główne role zagrali Lady Gaga i Bradley Cooper. Nagranie Shallow zdobyło m.in. Oscara, Złoty Glob, BAFTA i 2 nagrody Grammy. Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow.

0: Reklama.
1: 3.17.41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara.
6: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowi. Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem, a my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6.
9: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Przepis na lato.
13: Ja szykowałem grilla i ten, a sąsiad wyjął sobie teraz kosiarkę i kosi.
4: To może trzeba go zaprosić. Inne wakacyjne pomysły usłyszycie już dziś po 7 w RMF FM.
14: Wygodne zakupy online zapewnia platforma zakupowa taniej.pl. Twoje ulubione produkty w outletowych cenach. Taniej.pl.
15: Sponsorem przepisu na lato jest właściciel marki Szubryt. Polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.
16: Wskakuj do świata niezapomnianych chwil. Baseny, nowoczesne zjeżdżalnie, sauny, Termy Bukowina. Jeszcze więcej wrażeń.
17: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
18: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
19: Idziemy do żabki po promocję?
20: Przecież byliśmy wczoraj.
19: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
20: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
21: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Desperados pół litra za 4,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,50. Żabka. Uwolni swój czas.
22: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
4: A w te wakacje w RMF FM mamy dla Was GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych.

muzyczny wehikuł czasu, 2018 rok. Książę Harry i Meghan Markle. Ślub, który oglądał cały świat. Książę Harry poślubił amerykańską aktorkę Meghan Markle. Ceremonię transmitowano w telewizji tylko na Wyspach Brytyjskich. Oglądało ją prawie 30 milionów widzów. Bohemian Rhapsody, film biograficzny o Freddie Mercury i Queen. Freddiego zagrał Rami Malek. Film pokazuje powstanie Queen, problemy Mercurego, jego relacje z zespołem, życie prywatne. Wszystko prowadzi do słynnego koncertu Live Aid z 1985 roku. Największym hitem filmu stały się oczywiście piosenki Queen.

0: 20 kwietnia 2018 roku zmarł Avicii, jeden z najsłynniejszych producentów DJ-ów świata. Miał zaledwie 28 lat. Jego śmierć była jednym z najczęściej wyszukiwanych tematów muzycznych roku w sieci. Weź nie pytał, Paweł pomagała. Weź nie pytaj, jeden z największych przebojów 2018 roku. W plebiscycie słuchaczy RMF FM wybrano Weź nie pytaj przebojem roku 2018 roku. W pobliście piosenka pojawiła się 64 razy, na top 28 razy była na pierwszym miejscu.
1: Hej, tu Paweł Domagała i mam dla was wiadomość. Na sygnał Weź się przytul, wy dokładnie przytulacie się, Weź się przytul i uwaga, start!

0: teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
1: W faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
2: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
3: To są cienkie placki przełożone kremem.
4: Pyszne, bo polskie.
5: Poszukamy wyjątkowych, lokalnych smaków.
6: I odwiedzimy regionalnych producentów.
7: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
8: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
9: A może to właśnie do Was zajrzymy tego lata.
7: Ruszamy już w środę po 7:00 w faktach RMF FM.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Tu nie musisz walczyć o leszak.
15: Tu możesz zapomnieć o terminach.
14: Baw się i odpoczywaj pod słońcem RMF FM. Już w sobotę i niedzielę po 10:00.
16: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
17: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
18: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
19: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
20: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
21: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
22: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
21: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
22: Wygodnie i za darmo. No.

0: dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
2: Zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Marlena Chudzio.
3: Nad Małopolską przeszły burze i ulewy. Fakty otwieramy bilansem szkód, jakie taka pogoda poczyniła w regionie. CIT dla największych firm energetycznych i paliwowych ma iść w górę. Znamy szczegóły planowanych zmian. A w faktach sportowych rewelacyjny Lech Poznań, który wynikiem 7-0 rozbił mistrza Szwajcarii w eliminacjach Ligi Europy. Gwałtowne burze nad Małopolską. W Dobczycach wichura zerwała dach z budynku mieszkalnego. Strażacy w całym województwie interweniowali już ponad 180 razy, informuje RMF FM kapitan Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej.
4: Najwięcej pracy mamy w powiecie Myślenie.

0: Chmielnickim, gdzie do godziny 20 ponad 100 razy strażacy wyjeżdżali do akcji. Działania strażaków polegają przede wszystkim na usuwaniu połamanych gałęzi i drzew, które zagrażały mieszkańcom oraz utrudniały przejazd. Wśród najbardziej charakterystycznych zdarzeń odnotowano zerwanie dachu o powierzchni około 140 metrów kwadratowych z budynku mieszkalnego w Dobczycach.
1: Nie ma informacji, aby ktoś został poszkodowany. To był także bardzo pracowity dzień dla ratowników tatrzańskich. Jak informuje reporter RMF FM, toprowcy tylko dzisiaj udzielili pomocy 16 osobom. To były urazy kończyn, zasłabnięcia, a także 3 reakcje alergiczne po urządzeniu przez owady. 2 osoby utknęły w trudnym terenie i do pomocy im wysłano śmigłowiec.
2: Fakty, władza, a pieniądze.
1: Rząd chce podnieść CIT dla największych firm energetycznych i paliwowych. Stawka ma wzrosnąć w przyszłym roku z obecnych 19% do 30%. Tak wynika z opublikowanych właśnie założeń do projektu ustawy o udzielaniu wsparcia na obniżenie cen energii dla przemysłu energochłonnego. W faktach teraz Michał Radkowski.
3: Witam, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Czy wyższa stawka obejmie wszystkie firmy z tego sektora?
3: Nie, chodzi tylko o te, których przychody w przyszłym roku przekroczą 50 milionów euro, czyli około 200 milionów złotych, to po pierwsze, a po drugie dotyczy to firm, które zajmują się wydobyciem gazu ziemnego lub ropy naftowej, a także obrotem, handlem i wytwarzaniem paliw oraz dystrybucją energii elektrycznej. W kolejnych latach stawka będzie obniżana w 2028 roku do 26%, a rok później do 23%. W 2030 roku znów ma być to, tak jak teraz, 19%.
4: Chcemy, aby to największe, najbogatsze, osiągające najwyższe przychody firmy i koncerny przyjęli na siebie przynajmniej część sfinansowania tego projektu.
3: Tak, podniesienie CIT już wczoraj uzasadniał premier, tłumacząc, że zebrane w ten sposób pieniądze pokryją m.in. koszty związane z podniesieniem drugiego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych rocznie.
1: Kwestia bezpieczeństwa powracających do Wielkiej Brytanii Harry'ego i Meghan to ich prywatna sprawa, ocenił brytyjski premier Andy Burnham. Sussexowie mają się przeprowadzić z USA w najbliższych tygodniach. To sprawa Harry'ego i Meghan. Życzę im wszystkiego najlepszego w związku z przeprowadzką. Stwierdził krótko Burnham, gdy dziennikarze spytali go o to, kto będzie odpowiedzialny za ochronę pary i czy koszty poniesie podatnik. W 2020 roku Harry i Meghan zrezygnowali z pełnienia obowiązków członków rodziny królewskiej i przeprowadzili się do Kalifornii. Od tego czasu ich relacje z resztą rodziny królewskiej były chłodne.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: Kolejne fakty sportowe, ponownie Cezary Dziwiszek.
6: Witam ponownie. Miotełek nie trzeba, odkurzaczy w Poznaniu także, bo Lech dzisiaj, trzeba przyznać, pozamiatał 7-0. Poznaniacy rozbili mistrza Szwajcarii FC Tunis. Sprawę awansu do fazy ligowej Ligi Europy właściwie już załatwili w pierwszym meczu. Podobnie jak Jagiellonia, która pokonała gruzińską Iberię 4-0. Gorzej niestety idzie Górnikowi w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Za chwilę zacznie się druga połowa. Zabrzanie przegrywają do przerwy z Monako 0-1. Po golu Duńczyka Bireta, mimo że znów mieli przewagę. W Splicie ruszyło spotkanie Hajduka z Rakowem. Na razie mamy 0-0. Po kilku minutach trener częstochowian Dawid Kroczek, mimo 3 porażek i ostatniego miejsca w tabeli Ekstraklasy, wierzy w zwycięstwo z chorwackim klubem.
7: Tutaj też z takim nastawieniem przyjeżdżamy. No to nie ma rzeczy niemożliwych i wszyscy jesteśmy mocno przygotowani na to, co nas oczywiście czeka, z pełnym szacunkiem do przeciwnika, no ale oczywiście bardzo mocno nastawieni na zwycięstwo.
6: W Ekstraklasie jutro będziemy mieli pierwsze z wielu w tym sezonie derbów Krakowa. Krakowia podejmie wieczystą i oba kluby zaprezentowały dziś nowych zawodników. Pasy niezbyt znanego skrzydłowego z Tunezji, Saifallaha El-Tayefa. Wieczysta, świetnie znanego w Polsce, Efitymisa Kulurisa. Grek, grając w Pogoni, przypomnę, nie tak dawno był u nas królem strzelców. W weekend 17 memoriał Kamili Skolimowskiej po raz 5 w randze diamentowej ligi.
8: Preludium na rynku w Katowicach w sobotę, a w niedzielę wielka stadionowa impreza, gdzie zobaczymy największe gwiazdy. Oczywiście mistrzostw Europy w Birmingham z właściwie kompletnym udziałem naszych reprezentantów w tychże konkurencjach, ale do tego dojdzie czołówka światowa.
6: Mówił prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara. A te nazwiska: Bukowiecka, Skrzyszowska, Swoboda, Duplantis czy Warholm i wiele, wiele innych. Bilety na memoriał wciąż w sprzedaży.
5: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Witam was, Gis, w pełnym składzie. Kto na wakacjach, kto na urlopie? Kto może dwie rzeczy robi na raz? Kto na spacerze, kto na zmywaku? I odpowiemy też na pytanie, kto na M?
10: A na A? Armelia.
9: Aj, Darek Maciborek, bardzo ładnie. Ale dzisiaj miała być palerynka przecież burzowa.
10: Będzie.

0: ciągle czekamy na najnowszą płytę Mroza. Wrzesień ma być gotowa. Mrozu nie ma miejsca jak dom. Odkąd w tym domu pojawił się GIS, no to jest czas na gry i zabawy dla dorosłych tylko i wyłącznie. Dlatego już wiemy, że dzisiaj będziemy was sprawdzać w waszych charakterystycznych gwiazdy też mają takie. Kto na dzwońcie już teraz 12 2 miliony. Pierwsza prezentacja śpiewna. O kogo chodzi? No bo z takiego można utworzyć niezły przebój. Piszcie 3322 12 miliony. Armelia wszystkie linie telefoniczne ogarnia. I jeszcze ulubione.
1: I jeszcze ulubiony messenger RMF FM.
0: Skarpetki podróżne z zapachem RMF FM do zdobycia do auta. Dzisiaj 12,2 miliony. No to może jeszcze powtórzymy. Kto na... Kto nam 12,2 miliony?
2: Reklama.
3: Idziemy do Żabki po promocję?
4: Przecież byliśmy wczoraj.
2: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
4: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
5: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Desperados pół litra za 4,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,50. Żabka. Uwolnij swój czas.
6: Tego lata o poranku w RMF FM.
7: Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Juhu, dzień dobry.
6: Tak to będzie naprawdę dobry dzień. A zadbają o to
7: Tomkowicz,
6: Skowron,
7: Olbratowski.
6: Wstawaj, szkoda lata. Już jutro po 5:45.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
14: RMF FM na wakacjach.
15: Czyli cokolwiek robicie, zawsze z wami.
16: A ponieważ gwiazdy powyjeżdżały na urlopy, to wy możecie je zastąpić.
15: Czekamy na was na www.rmf.fm.
14: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15 w RMF FM.
17: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.
18: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
19: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Po reklamie.
20: Lato w RMF FM.
21: Lato w RMF FM.

0: Okazuje się, że Kto nam jest fascynującą grą i zabawą dla was. To było pytanie konkursowe pierwsze.
1: No kto moim zdaniem jest temat muzyczny 07 zgłosi.
0: A niekoniecznie, bo przypominamy. No i to jest zdecydowanie
2: to. Podobna.
0: Jeszcze jakie odpowiedzi były?
1: Dzień dobry, tam było pytanie może jaka to piosenka leci, tak?
2: Tam było pytanie kto robi
1: Kto robi Dobrze, dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Ale powiedzmy, że po 22 też będzie wokaliza na Może.
3: To jest Margaret?
0: No niestety też okazuje się, że nie.
3: Oczywiście to jest Sanach.
2: Oczywiście.
0: Po jednej nutce. Szerokiej drogi ze skarpetkami i z zapachem do samochodu RMF FM. Za chwilę druga sesja będzie trudniejsza. Jak jest wersja premium, to jakaś podpowiedź?
2: Nie.
0: No weź.
2: Weź, Darek, weź.

0: Ale Farben, René Miller, hity tego lata, Kluboweczka Piękna, Body Talk. No konkurs w grach i zabawach dla dorosłych. Kto na jest takim specyficznym Body Talk? Takie
1: Ja dzisiaj tylko na
0: Słuchacze domagają się dogrywki. Proszę uprzejmie, kto na my tym razem? Przyciszamy wszystko, co tam macie włączone i słuchamy. No i tak dalej. 12,2 miliony. 3,3,2,2. Głosóweczki, skarpetki podróżne RMF czekają.
2: Reklama. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit. A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
2: Zawsze z wami.
4: Mamy dla was gorące newsy,
2: relacje z naszych eventów, prognozę pogody
5: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
6: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnik.malina.pl.
9: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gryzmakami w Dino najbliżej ciebie.
10: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara.
11: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
12: Przepis na lato.
13: Tutaj się opalamy na basenie.
12: A wy co robicie? Zbieramy wakacyjne pomysły. Do usłyszenia już w sobotę po 7 w RMF FM.
14: Wygodne zakupy online zapewnia platforma zakupowa taniej.pl. Twoje ulubione produkty w outletowych cenach. Taniej.pl.
15: Sponsorem przepisu na lato jest właściciel marki Szubryt. Polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.
16: Skakuj do świata niezapomnianych chwil. Baseny, nowoczesne zjeżdżalnie, sauny, Termy Bukowina. Jeszcze więcej wrażeń.
17: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
18: Tu trwa
17: lato na bogato.
18: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
19: Może jest we Włocławku.
20: Może w Kętach.
21: A może w Jaworznie.
22: O, super. Dziękuję.
23: A ty? Tak, ty.
24: Co powiesz, gdy już wygrasz?
25: Zastanów się i...
26: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
27: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka.
28: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
29: W lodówce tej nowej!
30: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
31: Po reklamie.
32: Dziś gry i zabawy dla dorosłych.
33: Dla dorosłych w RMF.

0: I to się wszystko zgadza, jak w tej piosence Magic is in the air, Calvin Harris i Sam Smith Promises. Mm-hmm. Przypominamy, kto nam sesja druga. I wasze odpowiedzi.
1: Czy to jest Garu?
0: Niestety.
2: Mm-hmm. Czy to nie jest czasami Mateusz Damiński?
0: Czasami nawet niepodobny.
3: I tam Jacek z tej strony. Czy to nie był głos czasami Maciborka?
0: Czasami nie, ale czy Darka? To tego nie wiemy.
4: Czy to był Paweł Domagała?
5: No! Ja tylko z taką skargą,
0: proszę,
5: że podpowiedziałeś.
0: Ale czym?
5: Domagali się słuchacze, a ty podpowiedziałeś.
0: Domagali się. Po 22 nie podpowiadam.
5: No.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wiesz co, Marian?
4: Mm?
3: Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara.
3: No.
4: A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No. Panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: 3.17.41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Kto cię zaskoczy bardziej niż twoje dziecko? Już w niedzielę po 8 w RMF FM Dzieciaki Bydgoszcz.

0: Purifarm.
1: Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
0: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Desperados pół litra za 4,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,50. Żabka. Uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.
4: Zbliża się 22. Czas na najnowsze fakty. RMF FM przedstawia Marlena Chudzio.
5: Ostrzeżenia przed burzami obowiązują w południowej części kraju. W faktach ponownie Małopolska po przejściu ulewnego deszczu. Ustawa zwana Lex Szarlatan skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Zbieramy komentarze w sprawie tej decyzji. Będą też kosmiczne plany Japonii. Chcą pobrać próbki z księżyca Marsa. Ponad 100 razy interweniowali strażacy w powiecie myślenickim w Małopolsce w związku z burzami. Wichura łamała gałęzie, uszkodzonych zostało kilka dachów, powiedział nam kapitan Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej.
6: Łącznie uszkodzonych zostało 9 dachów, a najwięcej tego typu zdarzeń odnotowano właśnie na terenie gminy Dobczyce w powiecie myślenickim. Strażacy cały czas pozostają w gotowości do podejmowania kolejnych interwencji związanych ze skutkami niekorzystnych warunków atmosferycznych.
5: Straż usuwała też skutki burz w powiatach krakowskim i wadowickim. Środowisko medyczne podzielone w opiniach o decyzji prezydenta w sprawie Lex Szarlatan. Karol Nawrocki skierował te przepisy do Trybunału Konstytucyjnego i zaproponował inne rozwiązanie. Wprowadzenie nowego rodzaju przestępstwa do kodeksu karnego. Nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Prezydencki projekt przewiduje karę do 15 lat więzienia. Prezes

0: Polskiej Ligi Walki z Rakiem, profesor Jacek Jasem, krytycznie ocenia tę propozycję.
1: Wiemy, jak w Polsce działa system prawa. To jest myślenie magiczne. To jest myślenie takie, że jeżeli jest wysoka kara, to ktoś się wystraszy.
2: Ta kara może nie odstraszyć nawet tych 15 lat więzienia?
1: Obawiam się, że nie, bo jest 1000 różnych możliwości omijania prawa.
0: Ekspert ochrony zdrowia dr Maria Libura broni decyzji prezydenta, który nie podpisał rządowej ustawy.
3: Ustawa była bardzo mocno niedopracowana, zarówno w sensie definicyjnym, jak też obciążenia instytucji Rzecznika Praw Pacjenta zadaniami, których ten urząd nie jest w stanie unieść.
0: Te komentarze zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. O szczegółach dalszych losów ustaw, które mają chronić przed pseudomedycyną, piszemy na rmf24.pl. To był pierwszy tego typu alert. O 4 nad ranem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-y do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia z ostrzeżeniem o rosyjskim ataku na zachodnią Ukrainę. Po 1,5 godziny ludzie dostali wiadomości z odwołaniem alertu. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski w porannej rozmowie w RMF FM z Piotrem Salakiem bronił tej decyzji.
4: Te komunikaty, które przychodziły do nas z dorszu, czyli z dowództwa operacyjnego, były dużo spokojniejsze, po prostu bardzo rzeczowe, krótkie, informacyjne. Boże, takie SMS-y też powinny przychodzić, żeby też mieszkańcy nie wpadali w niepotrzebną nerwowość, kiedy podrywamy nasze myśliwce.
5: Cały czas RCB wraz z dowództwem operacyjnym ze sił zbrojnych pracuje nad dostosowywaniem komunikatów, ale pamiętajmy, że jest to sytuacja bardzo dynamiczna. Jest to sytuacja, w której sekundy wymagają decyzji oraz podjęcia działania.
0: Jutro po 8 naszym gościem będzie Dorota Łoboda, posłanka i rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Dron zestrzelony 14 sierpnia na północnym wschodzie Łotwy został zidentyfikowany jako maszyna ukraińska. Według łotewskich sił zbrojnych bezzałogowiec dostał się nad Łotwę najprawdopodobniej pod wpływem środków walki elektromagnetycznej stosowanych przez Rosję. Był to już drugi dron, który w ostatnim czasie przedostał się nad Łotwę zza wschodniej granicy i został zestrzelony.
6: Podbój kosmosu w faktach RMF FM.
0: Za 2 miesiące japońska agencja eksploracji kosmicznej wystrzeli sondę w kierunku księżyców Marsa. Misja MMX ma na celu pierwsze w historii ludzkości pobranie próbek z Fobosa i dostarczenie ich na Ziemię, by pomóc w zrozumieniu początków Układu Słonecznego. Oczekuje się, że bezzałogowy statek dotrze w pobliże czerwonej planety po roku podróży. Następnie sonda spędzi blisko 3 lata na orbicie Marsa, w tym czasie podejmie próbę lądowania na Fobosie. Powrót kapsuły z próbkami na Ziemię przewidziany jest na rok 2031.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
0: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
8: W eliminacjach Ligi Konferencji Górnik Zabrze przegrał u siebie z Monako 2-3 i na wyjeździe będzie mu trudno odrobić stratę, ale na pewno nie jest bez szans. Raków Częstochowa po pierwszej połowie remisuje z Hajdukiem Split 1-1. Na gola Chorwata Szego odpowiedział Mahir Emreli. Trwa przerwa. Za to w Lidze Europy naszym poszło koncertowo. Jagiellonia rozbiła gruzińską Iberię 4-0. Lech szwajcarskie FC Thun aż 7-0. To był naprawdę spektakularny występ moich piłkarzy. Zrobili dokładnie to, co planowaliśmy. Pokazaliśmy wysoką jakość w grze z piłką i wielką intensywność. Mówił trener Lecha Nils Frederiksen. Rewanże za tydzień. Iga Świątek zagra w nocy o awans do półfinału turnieju w Cincinnati. Przeciwniczką ponownie Jelena Rybakina. Polka pokonała niedawno drugą rakietę świata w finale turnieju w Toronto. Teraz ma już 9 zwycięstw z rzędu. Każdy mecz traktuje tak samo. Klucz to być skupionym i tak da się osiągać takie liczby. Mówiła Iga po zwycięstwie z Jan Paris. Polka walczy nie tylko o półfinał, ale i o ranking. Żeby wystąpić w listopadzie w WTA Finals, musi jeszcze wyprzedzić kilka tenisistek. Rybakina wobec odpadnięcia Areny Sabalenki, jeśli wygrałaby turniej w Cincinnati, zostałaby nową liderką rankingu. Początek tego spotkania o 1:00 w nocy. Max Verstappen zostaje w Red Bullu. 4-krotny mistrz świata Formuły 1 przedłużył kontrakt do 2030 roku. W Ferrari na razie nieoficjalnie ma z kolei pozostać Lewis Hamilton. W najbliższy weekend Grand Prix Holandii.
7: Bom. Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
9: Ruszamy jak Formuła 1 z Faktów Sportowych. Gry i zabawy dla dorosłych. No to będzie jak terapia. Jak, nie wiem, jak rozebranie się na plaży nudystów i skoczenie do zimnego morza. Po 22 można więcej. Armelia.
10: No i Darek Maciborek.
9: No i wy w roli głównej. To będzie muzykoterapia.
10: Śpiewająca godzina.
9: Gdziekolwiek jesteście.

0: Słyszałem, że ludzie, którzy biorą udział w zabawach, grach i zabawach dla dorosłych i śpiewają bez zrozumienia i śpiewają to przez tydzień, to chudną 2 kilo.
1: Też tak słyszałam, bo jest, ja praktykuję.
0: I to jest właśnie terapia. Śpiewać może każdy, wszędzie, pod prysznicem, nawet nie znając tekstu, bo to jest stara zasada też artystów, nie wiem, czy wiecie. Jeżeli tekst jest jeszcze niegotowy, wchodzi się do studia nagraniowego, zna się melodię, a tekst niegotowy, to się śpiewa takim chińskim, angielskim. Oh, it is, I love you, and we'll get go. I to jest właśnie tak zwany fiński. I my teraz chcemy złapać takich artystów, którzy zaśpiewają, mamy takiego przedskoczka, w śpiewaniu bez zrozumienia. Posłuchajcie. Gdybyście jeszcze nie zrozumieli, co śpiewa, bo wiadomo, że bez zrozumienia, ale melodia by była potrzebna, no to ten przedskoczek śpiewał właśnie to nagranie. Nie trzeba znać tekstu, trzeba pomyśleć o swojej kondycji psychicznej. Muzykoterapia, przyjmujemy zgłoszenia. Casting na śpiewanie bez zrozumienia 12,2 miliony. No i podnosimy stawkę. Stawkę do wygrania. Nie 2 skarpetki.
1: 3?
0: Podróżne. 3 skarpetki podróżne z zapachem RMF do samochodu. 12,2 miliony.

0: śpiewanie bez zrozumienia. Chcemy wam przedstawić finalistę pierwszej sesji śpiewania bez zrozumienia. I to było śpiewanie Roberta bez zrozumienia. Cześć, Robert.
1: Witam.
0: A teraz do taśmy profesjonalnej Michaela Jacksona bardzo poprosimy. Wierzymy w twój ukryty talent. No to w takim razie spróbujmy. Spróbujmy. Nie bójmy się tego.
2: Podkładzikiem.
0: Piękne wibrato, Robert. Piękne vibrato.
2: Już go nie zatrzymamy.
0: Już cię nie zatrzymamy. Słuchaj, wszystkie trzy skarpetki są już twoje.
1: Tylko super.
0: Chciałem cię zapytać, kiedy to robisz? Rano czy nocą?
1: Ja cały dzień. Cały dzień słucham radia i powtarzam. Poprawiam was, po prostu was poprawiam, bo wiecie, nie wszystkie piosenki są
0: dobrze
1: super,
0: zaśpiewane.
1: Nie?
0: Tak, nie wszystkie są dobrze zaśpiewane. No. I dziękujemy ci za to.
2: Ja myślę, że Robert zasłużył na czwartą skarpetkę.
0: Masz to od nas, Robert. Trzymaj się.
1: A z Mikołajem?
0: No,
1: z palenkami?
0: No, z tym, z zawieszką do samochodu. No to jak z Mikołajem. Hej,
1: jest zawieszką. Słuchajcie, powiem o taką ciekawostkę, jeżeli można tak szybciutko. Jakieś około 30 lat temu wygrałem w RMF-ie apteczkę samochodową.
0: I jeździ z tobą do dzisiaj.
1: Do dziś dnia ją mam, ale nie jeździ, ale jest w szafie.
0: No to w takim razie wyciągaj.
1: Taka żółta z takim ładnym niebieskim napisem RMF.
0: Wyciągaj archiwalne i wkładasz tam zawieszkę z zapachem RMF i mamy to. Pozdrawiamy.
1: Fajnie.

0: sobotę i niedzielę po 10:00.
1: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: RMF FM na wakacjach.
7: To będzie lato w waszym rytmie.
8: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii znanych gwiazd.
7: Umiesz naśladować jakąś gwiazdę?
8: Zgłoś się na www.rmf.fm.
6: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15:00 w RMF FM.
9: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.

0: Tok.fm/100.pl. Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Po reklamie.
2: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM.

0: Filter Funk, SOS, Message in a Bottle i wszyscy miłośnicy wiedzą, że to w tej butelce zremiksowanej, no to Sting, Police, Message in the Bottle, in a Bottle. Druga sesja śpiewania bez rozumienia, przed skoczkini tym razem.
1: Przed skoczkini, bardzo ładne.
0: Cudne, cudne. Oryginał
1: tak,
0: taki, no, po prostu taki popularny. No też z uczuciem. Nie odmawiamy Dua Lipie tutaj artyzmu, ale wiemy, że potraficie zaśpiewać coś pięknego bez rozumienia i bez zrozumienia. Dlatego 12,2 miliony casting otwarty. Przygotujcie się do Dua Lipy.

0: do?
1: Great, thank you.
0: Very much. Dobry wieczór, witamy w drugiej sesji śpiewającej pytanie bez zrozumienia i witamy się tym razem z Agatą. Hej Agata.
2: Witam serdecznie wszystkich.
0: Poważny artysta, taki profesjonalny, wchodzi do studia i zaczyna od rozśpiewki. I ty też tak zaczęłaś, mamy to na taśmie profesjonalnej. O, i to już było. I teraz zaprezentujemy ci taśmę profesjonalną i twoje śpiewanie bez zrozumienia, które podbije serca słuchaczy. Mam taką nadzieję. Słuchaj, podnoszę stawkę do 5 skarpetek. Okay. Do 5 skarpetek. Uwaga, taśma dla ciebie, Agata. Możesz startować. Did I me my heart, ja to zrozumiałem.
1: Agata to pisała chyba, tak. To była copywriterka Dua Lipy.
0: Powiedz, czy czasami nie piszesz tekstów muzycznych, bo ja miałbym dla ciebie taki jeden tytuł już, słuchaj, Agata, skradłaś serce muzycznego pirata. Może,
1: pomyśl nad tym.
2: Może być.
0: Dziękujemy pięknie. Jeżeli będziesz cyklicznie po 22 śpiewała bez zrozumienia, to daj nam cynk za tydzień. Ile straciłaś kilogramów? Bo to pomaga. 2 kilo na tydzień murowane.
2: Super, dzięki za informację.
0: Znaczy nie chcę mówić, że musisz stosować jakąś dietę. To dla zdrowia, to zdecydowanie to dla
2: oczywiście,
0: zdrowia.
2: Oczywiście, rozumiem.
0: Pa.
2: Trzymajcie się, pa.

0: dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy, które przedstawia Marlena Chudzio.
1: Jest reakcja polskiego MSZ na umorzenie przez Izrael śledztwa w sprawie ataku na konwój humanitarny. Zginął wówczas polski wolontariusz. Rzecznik praw dziecka ponownie zajmie się prawem rodziców do opieki nad dzieckiem przebywającym w szpitalu. Remis w meczu Rakowa-Częstochowa z Hajdukiem Split 2-2 w ramach eliminacji Ligi Konferencji. Izrael umorzył postępowanie w sprawie ostrzału w Strefie Gazy, podczas którego zginął polski wolontariusz Damian Sobul. Nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Izraela. Polska oczekuje wyjaśnień potrzebnych do polskiego śledztwa w tej sprawie, przekazał w oświadczeniu MSZ. Dodał, że resort przyjmuje decyzję z dużym rozczarowaniem. Damian Sobul zginął 1 kwietnia 2024 roku w ataku na konwój organizacji humanitarnej World Central Kitchen. Transport humanitarny ostrzelało z powietrza izraelskie wojsko. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami. Łącznie alerty obejmują 8 województw. 2 stopnia są aktualne dla województwa świętokrzyskiego, śląskiego oraz części województw opolskiego, łódzkiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i małopolskiego. Alerty 1 stopnia dotyczą części Małopolski, Podkarpacia i Lubelszczyzny. Do mieszkańców tych regionów rozesłano także alerty RCB.
2: Pytamy o fakty.
1: Rzecznik Praw Dziecka znów interweniuje w sprawie możliwości przebywania rodziców z dziećmi w szpitalach. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, w tym tygodniu interwencja dotyczyła oddziału neonatologii w jednym ze szpitali w Warszawie. Tam ograniczana była obecność mamy przy wcześniakach.
3: To nie powinno tak wyglądać, że w zależności od miejsca, od szpitala, mama może być albo nie może być przy swoim maleństwie. Niedawno miałyśmy taką interwencję wspólnie z panią Rzecznik Praw Dziecka. Trzeba było zainterweniować w szpitalu, który chciał wypisać mamę kilka tygodni wcześniej, przed wypisaniem jej wcześniaków do domu. Tak nie powinno być.
4: Bo to by oznaczało, że mama nie może wejść albo ma utrudniony dostęp, musi dojeżdżać?
3: Jeżeli mama jest z innego miasta niż szpital, w którym przyszły na świat dzieci i są hospitalizowane, a oczekujemy, że będzie przynosiła co 3 godziny swoje mleko dla swoich dzieci, nie sposób dojeżdżać. Ja spotykałam się z tym wielokrotnie, że rodzice naprawdę bardzo

0: przeżywają, że należy stworzyć taką możliwość, żeby mama mogła po prostu pozostać na oddziale do czasu wypisania dziecka ze szpitala, jeśli ma takie życzenie.
1: Z Elżbietą Brzozowską z Fundacji Koalicja dla Wcześniaka rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Organizacje pacjentów i Rzecznik Praw Dziecka postulują stworzenie ogólnopolskiego standardu dla oddziałów neonatologii w całym kraju. Szpital specjalistyczny numer 1 w Bytomiu nie przyjmuje pacjentów do oddziału chorób wewnętrznych. O tym, do kiedy wstrzymano przyjęcia, reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
2: Do końca sierpnia. Dotyczy to zarówno przyjęć planowych, jak i nagłych. Rozpoczął się także proces wypisywania pacjentów przebywających w oddziale chorób wewnętrznych. Ci, którzy wymagają dalszego leczenia lub diagnostyki, są przekazywani do innych placówek. Najbliższe oddziały internistyczne znajdują się również w Bytomiu w dwóch szpitalach oraz w Piekarach. Powodem problemów jest brak lekarzy. Szpital poszukuje specjalistów chorób wewnętrznych.
1: Piłkarze Rakowa Częstochowa zremisowali na wyjeździe z Hajdukiem Split 2-2 w pierwszym meczu czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji.
3: Bardzo dobry zespół i mimo kiedy Kraśno strzymałem innego zawodnika, to też trzeba wyjście bramkę strzelić. Finalnie to zrealizowaliśmy, ale tak jak tutaj pan słusznie powiedział, tak się buduje drużynę i też wytrzymaliśmy to napięcie do końca i ta bramka padła, więc to też należy docenić. Oczywiście wiemy, na co musimy uważać i jesteśmy tego świadomi, ale z taką dużą determinacją będziemy podchodzić do meczu rywalzy.
1: Tak komentował to trener Dawid Kroczek. Rewanż w Polsce zostanie rozegrany 27 sierpnia. Wtedy także rewanż czeka Górnika Zabrze, który przegrał przed własną publicznością z AS Monaco 2-3. Świetnie za to zaprezentowały się nasze drużyny w eliminacjach Ligi Europy. Lech Poznań rozbił mistrza Szwajcarii, pokonując FC Tund 7-0. 4-0 piłkarze Jagiellonii Białystok wygrali z gruzińską Iberią Tbilisi. Kolejne fakty w RMF FM już o pierwszej. Zaprasza Arkadiusz Stępień-Miernikowski. O pierwszej rusza też mecz Igi Świątek w ćwierćfinale turnieju w Cincinnati. Rywalka dobrze znana, Kazaszka Jelena Rybakina.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: O tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: A już teraz porozmawiamy o zmieniającej się polskiej wsi. Ta jest inna niż jeszcze 20 czy też 30 lat temu. Jak czytamy w tekście Tygodnika Powszechnego Nowa Polska Wieś, autorstwa dziennikarza Jakuba Dymka. Nasza prowincja już nie jest biedna, nie jest biała i nie jest katolicka, nawet jeśli folwarki wciąż się na niej odradzają. No to pytanie, jaka jest ta polska wieś w 2026 roku? Na to pytanie odpowie nam, mam nadzieję, autor tekstu. Łączymy się z panem Jakubem Dymkiem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie i dziękuję za to otwierające pytanie. Tak, z przyjemnością na nie odpowiem. Polska wieś przede wszystkim jest inna niż w stereotypie, do którego przyzwyczaiły nas lata 90. To był stereotyp z jednej strony filmu dokumentalnego Arizona o upadających PGR-ach. Z drugiej strony wizerunek Andrzeja Leppera, no, ludowego trybuna, który pokazywał miastu wieś zbuntowaną, wściekłą, wrogą integracji europejskiej. Z trzeciej strony wreszcie stereotyp wsi sielskiej, na której czas się zatrzymał i można spokojnie pojechać na wczasy pod gruszą. Wszystkie te stereotypy, które zbudowaliśmy sobie w pierwszej dekadzie III RP, dzisiaj są po prostu nieaktualne, a jednak z wielu powodów, jako mieszczuchy, dziennikarze, komentatorzy rzeczywistości, którzy jakoś tej wsi konserwatywnej, bogobojnej, prowincjonalnej wciąż się boją, wracamy do nich, bo je znamy i lubimy, a dzisiaj polska wieś wygląda po prostu skrajnie inaczej.
1: No właśnie, i o tym dzisiaj porozmawiamy w szczegółach. No to panie Jakubie, czym ta prowincja wyróżnia się na tle miasta?
2: Przede wszystkim wyróżnia się tym, że w ostatniej dekadzie niezwykle się wzbogaciła. Oczywiście ktoś widząc kiepski stan domów na sudeckiej wsi albo gdzieś zapadłe gospodarstwo na Lubelszczyźnie może tego nie zauważać, ale popłynęły do polskiej wsi olbrzymie pieniądze ze środków wspólnej polityki rolnej, ale i innych programów europejskich. Ci, którzy założyli tam własne przedsiębiorstwa, nie są dziś biedującymi rolnikami indywidualnymi, ale najczęściej dobrze prosperującymi właścicielami sadu, rzeźni, zakładu, przetwórstwa, warsztatu samochodowego czy firmy budowlanej. I oni zarabiają po prostu bardzo dobrze, a co więcej, niektórzy z nich generują takie fortuny, że muszą uciekać z nimi do miast. I to oni kupują dzisiaj na przykład najczęściej mieszkania w polskich miastach za gotówkę, co warszawiaków czy gdańszczan albo krakowian niezmiennie wyrzuca z butów. Wzrost zamożności wśród tych, którzy założyli działalność gospodarczą na polskiej wsi od wejścia do Unii Europejskiej był pięciokrotny. Ale możemy też spojrzeć na najnowsze chociażby badania CBOS-u, które mówią, że choć polska wieś dalej jest biedniejsza niż największe miasta, to na biedne, skromne czy ubogie życie skarży się CBOS-owi zaledwie 14% mieszkańców wsi. To jest też radykalna zmiana względem czasów, w których wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Zmienia się także poziom nastawienia do samej Unii Europejskiej. Były czasy, ćwierćwiecze temu, kiedy rolnicy indywidualni i wieś w ogóle wejścia do Unii Europejskiej nie chciała. Dziś sami widzą w Unii Europejskiej największe dla siebie benefity. No i być może jeszcze już o tej zamożności i zmianach rozmawiamy. Czwarta rzecz. Różnice między miastem i wsią w ogóle zaczynają się zacierać. W takim czysto geograficznym sensie miasta rozlewają się na przedmieścia i wczorajsze wsie stają się dzisiaj takimi amerykańskimi w stylu zmotoryzowanymi suburbiami. Ale te różnice zaczynają się także zacierać, jeśli spojrzymy na wybory konsumenckie, na to, jakie media wieś konsumuje, na to, jak mało rodzi się tam dzieci, jak szybko spada poziom religijności i jak bardzo ta wieś się obyczajowo względem tego stereotypu, rzecz jasna, liberalizuje. To wszystko jest część też tego pakietu zmian, który wypływa ze wzbogacenia się integracji z Unią Europejską i po prostu wyjścia z tej nędzy wielkiego bezrobocia, inflacji i zadłużenia, które wieś wchodziła w nową epokę te 30 lat temu.
0: Ciąg dalszy rozmowy już za chwilę w RMF FM.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Tu łączymy się z panem Jakubem Dymkiem, autor tekstu Nowa Polska Wieś. Gdzie możemy szukać przyczyn tych zmian? Bo dużo mówimy oczywiście o finansach, mówimy o pieniądzach, ale pytanie, czy te zmiany także zaszły na poziomie chociażby mentalnym? Gdzie szukać tych przyczyn zmian na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci?
2: No, myślę, że taki totalizujący wpływ kultury cyfrowej to byłaby jedna z tych rzeczy. No, jeżeli każdy dzisiaj, niezależnie od tego, gdzie mieszka, może konsumować te same wiadomości, ale też przede wszystkim kupować te same towary i uczestniczyć w tych samych obiegach, wymiany informacji, pewnych wzorców, aspiracji, no to nie może dziwić, że ta wieś po prostu przestaje rządzić się jakąś inną kulturą niż małe miasto, czy nawet średni albo duży ośrodek w Polsce. To jest ta kulturowa przyczyna. Zresztą na polskiej wsi zawsze, w przeciwieństwie do wielu innych krajów, była duża potrzeba wykształcenia kobiet, wysłania ich do pracy, do miasta, swego rodzaju polski, ja wiem, że wielu to słowo oczywiście oburzy, no ale jakiś wiejski feminizm. To ma swoje najróżniejsze konsekwencje właśnie w tym, że w Polsce zawsze udział kobiet na rynku pracy był wyższy, ale także te negatywne, które skutkują tym, że dzisiaj kobiety w podobnie dużym odsetku jak jeszcze w latach 80. z powrotem wyjeżdżają z miast, ci mężczyźni na wsi zostają. To generuje dużą frustrację, rozgoryczenie, no i też spadający współczynnik dzietności, bo obok tych wszystkich pozytywnych zmian, o których mówię, czyli większe pieniądze, większa asertywność, większe poczucie też dumy tak naprawdę z tego, skąd się jest, sąsiadują na polskiej wsi oczywiście z bardzo poważnymi wyzwaniami natury demograficznej, czy po prostu wyludniania się, albo niezdolności do stworzenia pary, związku. No, słynny telewizyjny format Rolnik szuka żony nie wziął się znikąd, aczkolwiek jego dzisiejsza kontynuacja pewnie musiałaby być jeszcze bardziej smutna, bo coraz częściej by ani by nie był rolnikiem, ani by partnerki na koniec finału odcinka nie znajdował.
1: Panie Jakubie, a czy mieszkaniec Warszawy, Krakowa odnajdzie się z łatwością na polskiej prowincji? Pytanie, z czym miałby największy problem? Gdybym na przykład ja jutro zamarzył sobie, wyjeżdżam na wieś, tam się chcę osiedlić, z czym miałbym ten problem największy?
2: A, to zależy, czy jest pan redaktor warszawiakiem zmotoryzowanym, czy rozpieszczonym przez mimo wszystko dobrze działający transport publiczny, bo...
1: Pomidor, dziś panie
2: Polska,
1: Jakubie, pomidor.
2: No właśnie, dziś polska wieś i polska prowincja cierpi z powodu tego, że właściwie samochód jest jakimś takim warunkiem obywatelstwa. A jeżeli się nie ma auta, to nagle uczestnictwo w takim życiu obywatelskim po prostu staje się niemożliwe, bo dystans do lekarza, do apteki, do marketu, do biblioteki po prostu jest bardzo duży i żeby uczestniczyć w życiu społeczeństwa trzeba zwyczajnie dojeżdżać, bo połączenia kolejowe są ucinane, bo sieć gęstości porodówek, punktów szpitalnych, punktów aptecznych jest tylko coraz rzadsza. Liczba połączeń PKS-ów, no to już w ogóle spuśćmy kurtynę milczenia nad tym. I to by mogło pewnie mieszczucha przyzwyczajonego do tego, że jednak wszystko jest na miejscu, mocno zaskoczyć. Ale z drugiej strony pewnie zaskoczyłoby go to, jak dużo dziś na polskiej prowincji jest cudzoziemców i jak dużo bardziej niż w Warszawie, w takim mieście żyjącym, mieście, miasteczku, żyjącym z sadownictwa, przetwórstwa żywności, przetwórstwa mięsnego, drobiarstwa, jest dzisiaj cudzoziemców. Niedawno CBOS opublikował badania, które, GUS, przepraszam, opublikował analizę cudzoziemców mieszkających w Polsce. Okazuje się, że na tej liście przodują nie Kraków, Warszawa czy Poznań, ale miasta wielkości Mszczonowa czy Mławy, czyli te ośrodki powiatowe, które sąsiadują z terenami wiejskimi, rolniczymi, a zarazem koncentrują pewnego rodzaju lokalny, polski, prowincjonalny przemysł. No, transport, logistyka, drobiarstwo, mięso, pakowanie, sortownie, przetwórstwo żywności. I tam odsetek migrantów na obywatela jest wyższy niż w Paryżu. Powiedzmy to sobie głośno, to być może byłoby największym szokiem poznawczym dla tych wszystkich, którzy myślą, że migracja w Polsce dzisiaj równa się duże miasta. Przeciwnie. Powtórzę, to Mława czy Mszczonów to miasta i miasteczka, gdzie odsetek cudzoziemców, migrantów jest wyższy niż w stolicy Francji.
1: No to skoro przy tym temacie jesteśmy, to jeszcze na koniec zapytam, czym polska prowincja różni się od tej w innych krajach? I pytanie, ona bardziej przypomina prowincję w krajach zachodnich, czy może jeszcze jednak krajach wschodnich?
2: Różni się niestety na niekorzyść chaotycznością zabudowy i brakiem planów zagospodarowania przestrzennego. W co jest problemem nie tylko natury czysto estetycznej, bo nad tym moglibyśmy nawet z bólem, ale jednak machnąć ręką, co problemem dotyczącym olbrzymich kosztów dostosowania infrastruktury, dociągnięcia transportu, zbudowania siatki usług. No bo jak mamy wsie i miasteczka bez żadnego planu, które rozlewają się w sposób chaotyczny, to zbudowanie dla nich usług jest po prostu nieproporcjonalnie trudne. I tym się różni na niekorzyść względem prowincji czy wsi w innych krajach europejskich. Na plus różni się tym, że dzisiaj konsumpcja towaru, uczestnictwo w światowych obiegach takich no właśnie mody i aspiracji i wreszcie dostęp do wysokiej jakości żywności i sklepów jest z kolei na polskiej prowincji radykalnie większy i zbliżający się wręcz do tego, jak i w wielu innych krajach, no nawet mieszczuchy mogły pozazdrościć tego, co i jak na polskiej prowincji. Szczególnie ktoś, kto ma samochód właśnie, ma niedaleko dobry sklep i przy okazji własny dom, może jeszcze nawet z pompą ciepła pod panelami, na co może sobie pozwolić. Nagle tam jest szybki internet, światłowód, sklep samoobsługowy i stacja ładowania pojazdów elektrycznych, to na pewno mieszkający na wsi, nie wiem, dajmy na to Toskanii albo gdzieś w hiszpańskiej Andaluzji, mógłby polskiemu mieszkańcowi wsi na pewno pozazdrościć.
1: No i właśnie przy tych plusach się zatrzymujemy. Pan Jakub Dymek, autor tekstu Nowa Polska Wieś. Do przeczytania w Tygodniku Powszechnym. Był razem z nami w Radiu RMF24. Sam tekst oczywiście i rzecz jasna polecamy. A panu, panie Kubo, bardzo serdecznie za rozmowę dziękujemy.
2: Wielkie dzięki, dobrego dnia, dobrego południa, do usłyszenia.
0: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w Radiu RMF24.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Brytyjski rząd wprowadza specjalny przewodnik wręczany azylantom i uchodźcom przekraczającym granice Wielkiej Brytanii. Broszura ma na celu szybką integrację przybyszów z brytyjskimi normami społecznymi i normami prawnymi. A na łączach jest nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam was wszystkich.
1: Bogdanie, co w tej książeczce można znaleźć?
2: Zawarto w niej kluczowe informacje dotyczące norm kulturowych oraz odpowiedzialności karnej, a także zwyczajów panujących w Wielkiej Brytanii, których przybysze powinni przestrzegać. I tutaj, co niezwykle istotne, autorzy tej publikacji nie przebierają w słowach, no i robią to bez znieczulenia. Czytamy więc w broszurce na przykład o znaczeniu zgody na kontakt seksualny. Dokument szczegółowo wyjaśnia, że musi ona być dobrowolna, odwoływalna, no i bardzo wyraźna. Ostrzega też przed konsekwencjami prawnymi. Wprost przypomina, że za gwałt lub napaść seksualną grozi na wyspach bezwzględna kara wieloletniego więzienia. Książeczka przypomina też o innych normach zachowania w przestrzeni publicznej. Wyraźnie ostrzega, że na przykład przed zaczepianiem ludzi na ulicach, niechcianym nagabywaniem czy naruszaniem cudzej prywatności. Publikacja z racji tego, co się w niej znalazło i w ogóle to z racji tego, że się ukazała, już wywołała bardzo ostrą debatę polityczną na wyspach.
1: Bogdanie, a jak wygląda obecnie sytuacja na kanale La Manche, którym przybywają na wyspy nielegalni uchodźcy?
2: Przez kanał docierają na wyspy dziesiątki tysięcy osób rocznie, choć ta liczba z roku na rok nieco maleje. Paradoksalnie skuteczne odstraszanie po francuskiej stronie kanału La Manche wpływa na to, że na pojedynczych łodziach przybywa coraz więcej pasażerów. Ostatnio pobity został rekord i wynosi on obecnie 230 osób na jednym tylko pontonie. Wyobraźcie sobie ten obraz. W ostatnich sezonach wielokrotnie też bito rekordy dziennych przybyć. Potrafiło to być nawet 1000 osób jednego dnia przy sprzyjających warunkach pogodowych. Służby ochrony pogranicza, co tutaj nazywa się Border Force, oraz Straż Przybrzeżna pracują na skraju wydajności, a sama droga morska pozostaje niezwykle niebezpieczna, często zbierając tragicznie żniwo w postaci utonięć.
1: Powiedzieliśmy już o broszurze, no ale właśnie, Bogdanie, jaka jest strategia brytyjskiego rządu oprócz wydawania broszur, od którego rozpoczęliśmy naszą rozmowę?
2: Przede wszystkim walka z przemytnikami, która z definicji musi odbywać się po europejskiej stronie kanału La Manche, czyli tworzenie specjalnych jednostek dowodzenia i współpracy wywiadowczej z Francją oraz innymi krajami europejskimi w celu rozbijania siatek przemytniczych, a także zaostrzenie procedur azylowych tutaj na wyspach, a więc szybsze rozpatrywanie wniosków oraz sprawniejsza deportacja osób, którym odmówiono statusu uchodźcy lub które popełniły na terytorium Zjednoczonego Królestwa przestępstwa. Edukacja i prewencja, czyli działania bezpośrednie, takie jak wspomniana już broszura informacyjna. Ale opozycja parlamentarna już zarzuciła rządowi hipokryzję, twierdząc, że samo wydanie takiego przewodnika stanowi pośrednie przyznanie się do tego, że niekontrolowana migracja stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli Wielkiej Brytanii.
1: A o tym informował nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan. Bardzo dziękujemy.
2: Kłaniam się.
3: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Mówisz historia dla dorosłych i zaraz bez myślenia dodajesz radiowcy bez cenzury.
1: Tak
0: bo
1: jest,
0: to no. Oni, a nie nikt inny, prezentują fantastyczną wizję historii, będącą zapisem dziejów.
1: Bardzo profesjonalnie to powiedziałeś. Rok się skończył, opowiemy o niesamowitych przepowiedniach. Tu nie będzie niespodzianki dotyczących przyszłości.
0: Przyszłości, tak. Zanim przejdziemy do konkretów, do nazwisk, prawda, przepowiedni, przedstawimy teoretyczne podglebie procesu przepowiadania przyszłości.
1: Tak, bo taka sytuacja. Dajmy na to, do jasnowickiej Esmeraldy zadzwonił ważny polityk z pytaniem o wyniki wyborów, nie? I Esmeralda mówi: no panie, to nie tak od razu, to muszę najpierw wprowadzić się w trans, żeby mieć wizję.
0: No. I z kolei wróżka dzwoni do znajomego kabalisty i słyszy: tu ezosferyk, wróżę z fajfusów, stawiam tarota. No cześć Marian, cześć Marian, tu Esmeralda. O, cześć Jaśka, co jest, nie? Marian pyta. A wiesz, Marian, taki jeden zadzwonił po wyniki przyszłych wyborów. Wiesz coś na ten temat? Poczekaj, zaraz dzwonię.
1: No i wtedy ezosferyk dzwoni do jasnowidza. Halo, Ahmed ibn Daniel, kto mówi? Pyta jasnowidz. No tu Marian, słuchaj Rysiu, potrzebuję coś na temat przyszłych wyborów. Masz coś? Czekaj, zaraz będę miał, za godzinę się odezwę.
0: I z kolei jasnowidz Rysiek dzwoni i słyszy w słuchawce: tu Esmeralda, przewiduję przyszłość i przeszłość. Duża trafialność, słucham. Czajaczka, tu Rysiek. Marian dzwonił, czy nie wiem coś o wynikach przyszłych wyborów. Masz coś?
1: No, o wyborach to niewiele, ale o końcach świata, nowych wojnach światowych, inwazji kosmitów, to ja mogę bez końca.
0: No i słuchajcie, to się właśnie nazywa magiczny krąg przepowiedni. W nim powstają wizje przyszłości, przepowiednie i takie tam.
1: I zapoznamy was z niektórymi, powiemy o apokalipsach, o omenach, o znakach i gdzie w tym wszystkim jesteśmy my Polacy. Tak. Zostańcie z nami.
0: Teraz przyszła pora na temat naszego wykładu, to jest przepowiednie, prawda?
1: Tak, bo jest taki zestaw podstawowy artykułów w sieci, które mam wrażenie każda redakcja odświeża co roku.
0: Niech zgadnę, co zrobić, żeby jedzenie ze świąt się nie zmarnowało?
1: Na przykład, do tego jaka fryzura na Sylwestra.
0: No i temat dzisiejszej historii dla dorosłych, czyli co nas czeka w nadchodzącym roku i nie tylko.
1: I zauważcie, że nigdy to nie są takie przepowiednie z cyklu: to będzie najlepszy rok dla tego świata, będzie spadać manna z nieba, a rządzili będą nami mądrzy ludzie.
0: Takich rzeczy to nawet Bozia nie ogarnie. Tak.
1: Nigdy nie ma pozytywnych przepowiedni, tylko bardziej takie z cyklu: wuj pupa, kamieni kupa, nie? Coś takiego.
0: No tak, zawsze jest, że może jakaś asteroida w nas walnie, albo że straszna wojna, śmierć i pożoga, no i wiadomo, koniec świata.
1: Całe szczęście, że każdy z nas już kilka końców świata przeżył, jesteśmy w tym naprawdę sprawni.
0: Tak, ostatni taki duży, tylko przypomnę, w 2012 roku ogłosili go Majowie, bo skończył im się wtedy kalendarz i wszyscy mówi: dawaj, będzie koniec świata, skończył się kalendarz Majów. Ale to się zaczął kalendarz czerwca.
1: No właśnie, bo to po prostu może ktoś z Majów miał akurat termin na operację biodra na NFZ w 2012 i dlatego wtedy skończył, mówi: ja to dalej w przyszłość nie będę wybiegał.
0: No i później portale się rozpisywały, że to jednak nie chodziło o 2012, tylko 2016 i wtedy wszyscy umrzemy.
1: Tak, 5 lat od tego czasu minęło, a my dalej piękni, młodzi i radośni.
0: Jakie z tego wnioski?
1: Że Majowie znają się na końcach świata tak jak ja na przykład na odżywkach do włosów.
0: Więc Majami się dzisiaj nie zajmujemy. Zajmiemy się dzisiaj przepowiedniami, które mają większe szanse na spełnienie.
1: Tak, czyli trochę was nastraszymy. Przygotujcie zeszyty, ołówki, kredę. W dzisiejszej historii dla dorosłych chcemy was przygotować do końca świata, no i do 2022 roku.
0: Dokładnie. Żeby was koniec świata nie zastał, na przykład nieogolonych, w niewyprasowanej koszuli, brudna bielizna, no bo trochę będzie wstyd przed świętym Piotrem.
1: Tak,
0: prawda?
1: Dlatego dzisiaj historię przepowiedni i zacznijmy od czegoś z Polski.
0: Mieliśmy swojego Nostradamusa.
1: Znaczy bardziej taką Kazimierę Nostradam z Gorlic. O. Ona przepowiedziała TikToka, zamknięcie naszej klasy w 2021.
0: Serio?
1: Nie, no ja sobie robię, ale chodziło o przepowiednię Stęgo Boży w Małopolsce, a przynajmniej pod taką nazwą została zapamiętana.
0: A wiadomo, kto ją spisał, tą przepowiednię Stęgo Boży i kiedy?
1: No właśnie nie do końca. Krążą legendy, że powstała w trakcie seansu spirytystycznego w pałacu właśnie w Stęgo Boży pod koniec XIX wieku i miało tą przepowiednię podyktować medium. ale nie wiadomo, jak się medium nazywało.
0: Może Kazimiera Nostradamus z Gorlic?
1: No może. Natomiast taka pierwsza oficjalna publikacja tego tekstu to był marzec 1939 roku.
0: Jak
1: marzec 39.
0: A jak nam powiesz, że w przypowiedni było o II wojnie światowej i że się sprawdziło, to zaczniemy cię uważniej słuchać.
1: Druga wojna to jest nic. Nawet tam było o niemieckiej inwazji na Rosję, o tym, że Hitler w Rosji przegra, że port w Gdańsku i Mazurska Ziemia do nas wróci.
0: Dobra, masz naszą uwagę. Cytuj.
1: No tu macie na przykład o klęsce Hitlera w Rosji. No przypomnę, dobra. Marzec 39 to najpóźniejsza wersja, kiedy to się pojawiło. Lecz czarny orzeł wejdzie na rozstaje, gdy oczy na wschód obróci, krzyżackie szerząc swoje obyczaje, ze złamanym skrzydłem powróci.
0: No. I my to umiemy w przepowiednie. No. Tu masz konkret, no, a nie jakieś tam majowe cudawianki, że się kalendarz skończy i wszyscy widzą koniec świata.
1: No, ale to jest nic. W tej przepowiedni jest nawet o wyborze Polaka na papieża.
0: Uwaga?
1: No. A dzisiaj przypominam przepowiednie nie tylko o końcu świata.
0: I teraz analizujemy tekst przepowiedni Stęgoborzy, podobno napisany już pod koniec XIX wieku, ale nawet jeśli przyjąć, że powstała później ta przepowiednia, bo wydrukowano ją w gazecie w marcu 39 roku, to i tak pisanie wtedy o przebiegu wojny brzmi creepy.
1: No, ale tak. To jest nic. Słuchajcie fragmentu o papieżu. Trzy rzeki świata dadzą trzy korony pomazańcowi z Krakowa.
0: I to, że to jest o papieżu?
1: No tak, no bo interpretuje się to tak, że trzy korony to jest nawiązanie do herbu Jana Pawła II, a wybrany był jako metropolita krakowski, czyli pomazaniec z Krakowa.
0: Mogli tak to po prostu napisać.
1: Tak.
0: No dobra, dobra. Uznajemy, że to się jeszcze panu lub pani medium udało. Ale czy jest coś o 2022? Bo nie wiem, czy brać kredyt, czy to olać.
1: A jakie to ma znaczenie?
0: No bo jak coś ma w nas pieprznąć, to biorę. I tak nie będę musiał spłacać, nie?
1: To o końcu świata tam nic nie ma.
0: No szkoda.
1: Ale jest o Unii z Węgrami.
0: Medium Orbana przewidział?
1: Ja cytuję. Węgier z Polakiem, gdy połączą dłonie, trzy kraje razem z Rumunią przy majestatu polskiego tronie wieczną połączą się Unią.
0: Panie Orban, szykuj się pan. Medium z Tęgoborzy to przewidziało. A słuchaj, o naszej polityce coś jest w tym Tęgoborzu?
1: Jest na przykład tu. Lew na zachodzie nikczemnie zdradzony przez swego wyzwoleńca.
0: Lew? Lew na zachodzie? To będzie Angela Merkel?
1: Może, bo tutaj dalej. Złącząc kogutem dla lewka obrony na tron wprowadzi młodzieńca.
0: To chyba o Tusku.
1: No,
0: dobra, ale zostawiam pole do analizy.
1: Tak, i teraz najlepsza puenta.
0: Dawaj.
1: Powstanie Polska od morza do morza, czekajcie na to pół wieku.
0: No to by była petarda. No. To by była petarda. Znudziło ci się Mielno i jedziesz PKS-em nad Morze Czarne, nie? No tylko pytanie, od kiedy się to pół wieku liczy, bo bym chciał doczekać, nie?
1: Nie wiem, bo tutaj nie ma przepisów do tej przepowiedni.
0: Tak czy inaczej, puenta mi się podoba. Takie przepowiednie to ja proszę częściej.
1: No właśnie, nie wszystkie są takie pozytywne, ale jest dużo przepowiedni takich pozytywnych o Polsce.
0: O.
1: I o tych za chwilę w historii dla dorosłych. Proszę zapisywać. Dzisiejszy wykład prowadzą Tomasz Olbratowski, Jacek Tomkowicz i dzisiaj w historii dla dorosłych przepowiednie, końce świata i ogólnie takie.
0: I ja jeszcze chciałem na moment wrócić do Polski w przepowiedniach.
1: Tak, bo to jest bardzo ładny temat na maturę. Tam Polska w przepowiedniach, podaj przykłady i uzasadnij.
0: Tak. No przykładów to ja mam, panie, na dwa dni. Ogólnie wszyscy, od świętej Łucji, przez świętą Patrycję Mistyczkę, po brata Meteo, siostrę Absencję, wszyscy przepowiadają, że warto być Polakiem.
1: To mi nie trzeba przepowiedni, ja to mogę powiedzieć o każdej porze dnia i nocy.
0: Ale chodzi przecież o przepowiednie. Nawet w tych, gdzie przepowiadają katastrofy, wulkany, zło i szatana, to tak jest na świecie, tak? To wszystko zło, ale w Polsce ma być spokój.
1: To może my Polacy mamy po prostu dobre notowania w przepowiedniach.
0: No, rating u mistyków mamy wysoki.
1: Ale przykłady, panie, przykłady, no
0: dobrze,
1: bo tak mówisz.
0: No to na przykład mistyczka Teresa Neumann z Niemiec. Cytuję. Polska będzie mieć chwałę między narodami i rozszerzy też granice swoje.
1: No i mądrego to aż przyjemnie posłuchać.
0: No to jadę dalej. W języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa i najsprawiedliwsze ustawy.
1: Pięknie.
0: Zaś Warszawa stanie się stolicą Stanów Zjednoczonych Europy.
1: A ona tak na trzeźwo to mówiła, czy?
0: No litery wydają się proste, niepochyłe, więc no raczej tak.
1: To znaczy tak, najmądrzejsze prawa i najsprawiedliwsze ustawy już w zasadzie są u nas zgłoszone.
2: No, tak.
1: Więc za chwilę będziemy stolicą Europy. To jakby nie totalna opozycja, to już byśmy byli pewnie.
2: Dokładnie. Makrony, makarony, Schulze, Timmermansy, troszeczkę szacunku dla przyszłych szefów Europy.
1: Tak. I mam tutaj jeszcze kilka przepowiedni i przeanalizowałem i z każdej przepowiedni Polska wychodzi nienaruszona.
2: Co zatem robimy? My Polacy tu w Polsce zachowujemy spokój. Obserwujemy rozwój wypadków i kibicujemy siłom dobra.
1: Czego sobie i państwu życzę.
2: Ja. Historia dla dorosłych, zauważmy, wykonanie radiowców bez cenzury to coś, co bawi, ucząc i ucząc kształci, prawda?
1: Tak.
2: Przedstawiamy teraz najciekawsze przepowiednie ich autorów, przepowiedników, tak ich nazwałem.
1: Jedną z najsłynniejszych wizjonerek mistyczek była bułgarska wieszczka Baba Wanga, czyli babcia Wanga, czyli zmarła w 1996 roku Wangelia Pandewa Dimitrowa.
2: No i co ona przewidziała?
1: No, według niektórych ona przewidziała na przykład dojście do władzy Hitlera, początek II wojny światowej, katastrofę w Czarnobylu, katastrofę łodzi podwodnej Kursk, wojnę w Nikaragui oraz Libanie, ataki na World Trade Center i tak dalej.
2: To nie w kij dmuchał, no parę sukcesów na swoim koncie Baba Wanga ma.
1: Tak, Baba Wanga na przykład wieszczyła, że w 2022,
2: czyli teraz,
1: normalnie możemy spodziewać się inwazji kosmitów na Ziemię. Wysłana zostanie asteroida znana jako Oum Uam Ua i ona ma szukać życia na naszej planecie.
2: Się nazywa asteroida. No ale jak pani Baba Wanga ma taką trafialność, to się, kurczę, musimy przygotować na wizytę obcy.
1: No.
2: Bo nie wiadomo, czy oni wiozą dary, czy będą podbijać, czy tylko wpadną na piwo i chipsy i polecą dalej, zostawiając, parę recept na otyłość i szczęśliwe życie bez TikToka.
1: Dokładnie, no musimy się godnie zachowywać, to jest ważne. Żadnych aluzji co do zielonego koloru skóry, żeby któryś nie wyskoczył z tekstem: a co, trzęsło w trakcie drogi, co tacy zieloni jesteście?
2: No, żadnego czochrania czułek. Żadnego częstowania fajkami.
1: Tak, żadnych uwag typu: fajny statek, ale Star Trek to była jazda.
2: No i bez popisywacki. Jak dadzą paciorki, nie krzywić się, wziąć, podziękować, poczęstować wódką, zapakować placki na dalszą drogę.
1: Spróbują wódki, może odlecą. No nie bójmy się. Przylot obcych wcale nie musi oznaczać końca świata. To nie przemarsz kibiców piłkarskich przez miasto przecież.
2: No, właśnie. To może być początek nowego świata. Przecież w Warszawie jest nowy świat i nic się złego nie dzieje.
1: Tak. Nadziejmy się zatem żytem. Żyjmy zatem nadzieją, czego wszystkim zespół radiowców bez cenzury życzy.
2: Serdecznie.

0: To już prawie pierwsza, więc czas na kolejne fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, dobry wieczór, zapraszam. Lex Szarlatan trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent nie podpisał ustawy i zapowiada własne przepisy. Wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry utknął w Sejmie. Koalicja wciąż nie uzupełniła wymaganych dokumentów. Szczecin zyska nowy ośrodek rehabilitacji onkologicznej. Budowa pochłonie niemal 50 milionów złotych. Prezydent zapowiedział, że skieruje do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej, czyli przed podpisaniem, nowelizację ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. To tak zwana ustawa Lex Szarlatan. Tak Karol Nawrocki mówił o powodach tej decyzji.
1: Do jednej grupy, tak zwanych szarlatanów, rząd zakwalifikował realnie zagrażających, szkodzących zdrowiu szaleńców oraz tysiące polskich firm i osób zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem czy medycyną komplementarną. Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo.
0: Jednocześnie prezydent zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy, nowelizację kodeksu karnego przeciw szarlatanom. Teraz ostrzeżenie dla kierowców. Mamy utrudnienia na drodze krajowej nr 92 w Bytyniu w Wielkopolsce. Samochód osobowy uderzył tam w maszynę do malowania pasów. Jedna osoba została ranna. Droga jest zablokowana aktualnie w obu kierunkach. Kierowcy powinni korzystać z objazdu przez Duszniki i Gaj Wielki.
2: To są fakty RMF FM.
0: Fiasko koalicyjnego wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Jak ustalił dziennikarz RMF FM, złożony w Sejmie w połowie kwietnia dokument wymaga poprawek, ale wciąż nie został nawet zwrócony do uzupełnienia. Kto, kiedy to więc nastąpi? Szczegółów w tej sprawie ustalał Tomasz Skory.
3: Według szefa Kancelarii Sejmu prawdopodobnie dopiero na początku września, chociaż sejmowe służby prawne już od kilku tygodni pracują nad wykazem niedociągnięć, które wymagają uzupełnienia. Z zapowiedzi koalicjantów, kiedy składali wniosek, wynika, że jest co poprawiać.
4: Zawiera łącznie 51 zarzutów, liczy ponad 250 stron, zawiera 117 dowodów i przewiduje przesłuchanie 68 osób przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej.
3: Mówił wtedy dumny z wniosku poseł Konwiński. Do dziś jednak Komisja Pracy nie zaczęła, bo po analizie w lipcu uznała oficjalnie, że koalicyjny wniosek nie spełnia wymagań ustawy i wymaga uzupełnienia. Jakiego? Autorzy mają się dopiero dowiedzieć. A kiedy będą gotowi? Wniosek znów będzie sprawdzony.
0: W Szczecinie powstanie nowy ośrodek rehabilitacji onkologicznej. Obecnie taki obiekt działa w starej poniemieckiej willi przy ulicy Strzałowskiej. Nowy budynek będzie pięciokrotnie większy i będzie mógł przyjąć większą liczbę pacjentów.
5: Ośrodek ma dzisiaj 500 metrów kwadratowych. Ten docelowy będzie miał 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. Sama sala ćwiczeń będzie miała 300 metrów kwadratowych. Dzisiaj przyjmujemy 2,5 tysiąca pacjentów. Zakładamy przyjmowanie 5,5 tysiąca na nowym obiekcie.
0: Mówi dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii Adrian Sikorski. Nowy obiekt ma być gotowy z końcem 2029 roku. Budowa ma kosztować prawie 50 milionów złotych, z czego większość pokryje unijne dofinansowanie. Książę Harry i jego żona Meghan ponownie zamieszkają w Wielkiej Brytanii. Ich przenosiny z Atlantyku powinny się odbyć w ciągu najbliższych tygodni. Tak donoszą brytyjskie media. A więcej szczegółów na ten temat ma dla was nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
6: Nie wiadomo dokładnie, gdzie Harry i Meghan zamieszkają, ani jaką otoczeni zostaną ochroną, ale jeszcze przed końcem tego miesiąca książęca para powróci na wyspy ze Stanów Zjednoczonych. Między innymi dlatego, by ich dzieci Archie i Lilibet mogły rozpocząć naukę w brytyjskich szkołach. Po przenosinach Harry i Meghan pozostaną osobami

0: prywatnymi i nie będą reprezentować rodziny królewskiej. Według doniesień z ich powrotu zadowolony jest król Karol, który będzie miał w związku z tym częstszy kontakt z wnukami. Następca brytyjskiego tronu i brat Harry'ego, książę William, powstrzymał się od komentarza.
1: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: Alerty dotarły do wszystkich, którzy byli w potencjalnej strefie zagrożenia, zapewniał w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Chodzi o SMS-y, które w nocy ze środy na czwartek otrzymali od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Posłuchajmy rozmowy Piotra Salaka.
3: Mieszkańcy Podkarpacia, Lubelszczyzny po raz pierwszy, gdy podrywano nasze myśliwce, dostali alerty RCB. Te alerty dotarły do wszystkich?
4: Te alerty dotarły do wszystkich, którzy byli w strefie potencjalnego zagrożenia i dlatego oni dostali te SMS-y.
3: Te alerty i te SMS-y zabrzmiały bardzo poważnie, bo zaczynały się od napisania dużymi literami, kapitalikami, wielkimi literami. Uwaga, uwaga, uwaga. Rzeczywiście tak musiało być mocno napisane?
4: Jak wiemy, taki rodzaj komunikatu został wysłany po raz pierwszy. Dobrze, że został wysłany. Pamiętamy sytuację sprzed kilkunastu dni, więc dobrze, że taka decyzja została podjęta. Sposób tego komunikatu zapewne zostanie dostosowany, ale też
3: czyli
4: wszyscy
3: może być
4: będziemy się przyzwyczajać.
3: Bardziej chodzi mi o to, żeby był bardziej informacyjny, a nie alarmujący.
4: No, pierwszy z komunikatów musi być alarmujący, bo dotyczy alarmu, dotyczy zagrożenia. Drugi komunikat w zakresie odwołania zagrożenia wówczas powinien być informacyjny.
3: Te komunikaty, które przychodziły do nas z dorszu, czyli z dowództwa operacyjnego, były dużo spokojniejsze, po prostu bardzo rzeczowe, krótkie, informacyjne. Może takie SMS-y też powinny przychodzić, żeby też mieszkańcy nie wpadali w niepotrzebną nerwowość, kiedy podrywamy nasze myśliwce.
4: Cały czas RCB wraz z dowództwem operacyjnym ze sił zbrojnych pracuje nad dostosowywaniem komunikatów, ale pamiętajmy, że jest to sytuacja bardzo dynamiczna. Jest to sytuacja, w której sekundy wymagają decyzji oraz podjęcia działania, bo zagrożenie jest realne.
3: Czy pan już sprawdził swoje dane po ataku hakerskim?
4: Nie sprawdziłem swoich danych, ponieważ dane są w tej chwili zabezpieczane przez policję. PESEL po PESEL-u policja sprawdza prawdziwość
3: 18
4: danych.
3: Milionów PESEL-i będzie sprawdzała policja, w takim razie PESEL po PESEL-u?
4: PESEL po PESEL-u, czyli w sposób oczywiście częściowo zautomatyzowane, ale chodzi o to, żeby precyzyjnie zabezpieczyć cały zestaw danych, bo to, co jest najważniejsze w tej sprawie, dane nie krążą po sieci.
3: Ale najważniejsze, panie ministrze, jest to, żebym ja wiedział i był pewny, czy pańskie dane, czy moje dane, bo jak siedzimy tutaj we dwójkę w studiu, ktoś z nas, czy któregoś z nas dane wyciekły, bo to 50% Polaków. O takiej liczbie mówimy, o takiej skali wycieku. Ważne jest, żebym sprawdził, czy takie dane wyciekły, czy nie. A pan mówi, że będziemy czekać na to, aż policja i prokuratura skończą swoje prace. To chyba coś jest nie tak.
4: To jest to, co jest ważne. Powtórzę. Dane nie krążą po sieci. Są prowadzone działania operacyjne i w najlepszym scenariuszu, który już się kilka razy wydarzył w ostatnich miesiącach, dane nie ujrzą w ogóle światła dziennego.
3: Ale dlaczego, skąd ta pewność u pana?
4: Nie, to jest, mówię, w najlepszym scenariuszu. Dlatego prowadzone są działania operacyjne i dlatego te dane są zabezpieczane, ponieważ ma to dwa cele. Pierwszy cel, sprawdzenie precyzyjne prawdziwości tych danych i czy rzeczywiście wszystkie te dane były przedmiotem ataku, ponieważ dotychczas opieraliśmy się tylko na oświadczeniach przestępcy oraz firmy, z której dane wyciekły, a po drugie są prowadzone działania operacyjne, żeby te dane nie wyszły poza to jedno miejsce, w którym się teraz znalazło.
3: Wicepremier Gawkowski mnie zapewniał, wszystkich Polaków zapewniał, że będziemy mogli sprawdzić te dane.
4: Tak, i oczywiście
3: tego nie możemy zrobić.
4: Oczywiście to się wydarzy, natomiast pamiętajmy, że w tej chwili są prowadzone działania, które mają na celu podstawową kwestię, żeby te dane nie rozprzestrzeniły się po sieci. To jest główny cel i w momencie, kiedy wszystkie dane zostaną zabezpieczone i przesłane do Ministerstwa Cyfryzacji, wówczas potrzebujemy około 6 do 8 godzin, żeby wszystkie dane wgrać na bezpieczne dane.
3: Ale pan nie jest w stanie mi powiedzieć, jak długo prokuratura i policja będą sprawdzały te dane. Czy to potrwa tydzień, czy to potrwa 2 miesiące?
4: To pytanie do policji. Dla mnie najlepszym scenariuszem będzie informacja, kiedy na bezpiecznych danych będziemy mogli sprawdzić dane z adnotacją, że zostały już usunięte i nie rozprzestrzeniły się po sieci. To jest w tej chwili główny cel, ale tak, uważam, że wszyscy powinni mieć informację, czy te dane były przedmiotem tego ataku i dlatego czekam na dane z policji.
3: To nie tylko pan tak uważa, takie mamy prawo. Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji, Nowa Lewica, jest razem z nami gościem rozmowy. porannej rozmowy w RMF FM z panie ministrze, to w takim razie mam takie wrażenie, że jest jakaś luka w prawie. Skoro rozumiem, że nie można podać, nie można przekazać nam i nie można przekazać nam informacji, czy moje dane zostały skradzione, czy zostały pobrane, czy też nie. Właśnie dlatego, że ta firma, która się zajmowała obsługą cyfrową przychodni czy placówek lekarskich, nie była administratorem moich danych, tylko po prostu zajmowała się techniczną sprawą dotyczącą obsługi sieci, tak?
4: Same dane, sama ta czynność zostanie wykonana po odpowiednim postanowieniu prokuratury, ponieważ jesteśmy teraz w ramach kodeksu postępowania karnego, ale w pełni się zgadzam. Potrzebujemy uszczelnienia systemu, ponieważ 12 tysięcy podmiotów, które przekazały dane na portal MyDoktor, podpisywały umowy, przekazując dane, ale jednocześnie zachowując status administratora, na co pozwala dzisiejsze prawo, ale to jest ten punkt, gdzie musimy sobie jasno powiedzieć.
3: Ale to jest słabość naszego prawa w takim razie,
4: i musimy sobie jasno odpowiedzieć, przetwarzasz dane, niezależnie od tego, jaką masz rolę ustawową, jeżeli to są dane masowe, jeżeli to są dane wrażliwe, musisz ponosić pełną odpowiedzialność i musisz się zabezpieczyć, tak jak się zabezpieczają podmioty ważne w krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, i nad takimi zmianami pracujemy. W przyszłym tygodniu będzie ogłoszony pakiet zmian ustawowych.
3: A ten pakiet zmian na czym będzie polegał?
4: No właśnie na rozszerzeniu tej odpowiedzialności na podmioty, które nie mają statusu administratora, a masowo przetwarzają dane, są agregatorami takich danych. Zmienia się plan biznesowy, zmienia się technologia tych firm, w związku z czym one już wychodzą poza ramy, które RODO kilka lat temu przyniosło.
3: Dopiero ten atak hakerski wam to uświadomił, że są takie zmiany w prawie potrzebne?
4: Musimy pamiętać, że wyciek danych miał miejsce w prywatnej firmie, która podpisywała umowy z innymi prywatnymi firmami. To nie jest tak, że minister cyfryzacji przegląda wszystkie umowy pomiędzy podmiotami prywatnymi.
3: Nie zgłaszano wcześniej. Cyfryzacji powinna dbać o bezpieczeństwo moich danych, zgadza się pan?
4: Nie zgłaszano wcześniej takich problemów czy obaw. To jest kwestia tego, komu powierzamy dane. I to jest lekcja dla nas wszystkich, bo państwo i też takie są zasady. Nie wejdzie do każdego podmiotu i nie przejrzy wszystkich jego umów. I to jest właśnie ważne, żeby gdy tylko takie sygnały się pojawiają, my reagujemy, zmieniamy prawo, niezależnie od tego, co jest wpisane w umowie, przetwarzasz dane, to bierzesz za nie odpowiedzialność.
3: Wiecie, kim są ci hakerzy, czy nie?
4: Jest prowadzone w tym zakresie śledztwo. Wiemy, że prawdopodobnie tłem tego ataku była kwestia kryminalna, czyli to nie jest na szczęście atak w zakresie państwowym któregoś z wrogów polskich, ale po prostu przestępstwo o charakterze kryminalnym, pewnie dla zarobku. W tej chwili trwa kontrola Urzędu Ochrony Danych Osobowych w firmie obsługującej portal MyDoktor. Ponieważ to był atak potężny, firma nawet nie zareagowała na sygnały od przestępcy, że wykradziono jej dane.
3: Zwrócili się bezpośrednio do tej firmy ci, którzy wykradli te dane?
4: Tak, zwrócili się bezpośrednio, firma nie odpowiedziała. W związku z tym ci przestępcy zwrócili się do jednego z portali, zaufana trzecia strona, która zgłosiła się do NASK-u. NASK dopiero zgłosił się do tej firmy i
3: zaczęło
4: się
3: postępowanie.
4: To jest kwestia śledztwa, tak jak mówiłem, to ma podłoże kryminalne, natomiast nie chcę zaszkodzić śledztwu przez podanie takich szczegółów.
2: Podkreślał w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Cała rozmowa Piotra Stalaka jest już na rmf24.pl. Na faktach wrócimy do niej jeszcze za godzinę.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: informacji w RMF FM.
1: Premier Donald Tusk zaproponował podniesienie progu podatkowego ze 120 tysięcy do 130 i wprowadzenie nowej 24% stawki PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. Ma być lepiej, ma być taniej. Tak zapowiada premier. Ciekaw jestem, co na ten temat myśli Maciej Samcik, czyli redaktor naczelny znanego portalu Subiektywnie o Finansach. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No i co, to jest lepsza informacja w takim razie dla tych wszystkich, którzy zarabiają w tym w tych widełkach? Będziemy mniejsze płacić podatki? Jak to wygląda, pańskim zdaniem?
2: Oczywiście jest to pewna ulga podatkowa dla mniej więcej 10% podatników i tych, którzy zarabiają co najmniej 7-8 tysięcy złotych miesięcznie lub więcej na rękę. I oczywiście nie jest to ulga, która zasypie pieniędzmi te osoby, bo to taki uzysk w skali roku dla tej grupy to będzie od kilkuset złotych do małych kilku tysięcy. Ale darowanej uldze w zęby się nie zagląda.
1: No dobrze, a jak to będzie wyglądało z punktu widzenia przedsiębiorców? Czy oni stracą na tych zmianach podatkowych, które zapowiada rząd?
2: Finansować tę ulgę mają, bo to będzie kosztować 10 miliardów złotych w skali roku i finansować to mają duże firmy, które zapłacą większy podatek dochodowy. Z 19 do 22% ten podatek wzrośnie. Pewnie spróbują go przerzucić na nas, czyli na klientów. Po prostu wrzucić to w ceny produktów i usług, które tworzą, więc zapewne na koniec zobaczymy efekty tego wzrostu opodatkowania tych firm w naszych kieszeniach. Ale tak dzieje się z każdym podatkiem. W zasadzie każdy podatek jest przerzucalny na konsumenta i to na koniec my go płacimy.
1: Czyli generalnie rozumiem, że przełożymy z jednej kieszeni do drugiej. Tak mogę zrozumieć pańską wypowiedź.
2: Tak. Generalnie wszyscy podatnicy na koniec prawdopodobnie złożą się na ulgę dla tych 10% ludzi z klasy średniej. Ale trzeba powiedzieć, że ta klasa średnia w Polsce przez polski system podatkowy rzeczywiście jest dość mocno dyskryminowana, więc jest pewne uzasadnienie do takiego postępowania, żeby tę progresję podatkową dla tej grupy zmniejszyć. Niestety to jest na tyle nieduża korekta, że ona nie likwiduje takiej najważniejszej wady naszego systemu podatkowego, czyli tego, że jak ktoś zaczyna zarabiać w Polsce 10 tysięcy albo więcej miesięcznie, to ma dużą motywację, żeby uciec z tego ogólnego systemu, z tej podstawowej skali podatkowej w działalność gospodarczą albo zacząć się rozglądać za inną formą opodatkowania, czyli ryczałtem, bo po prostu ta progresja jest zbyt wysoka. I to, że teraz rząd to trochę łagodzi, wprowadza tę dodatkową stawkę, ona troszeczkę opóźnia ten moment, kiedy ludziom się opłaca uciec na mniej lub bardziej fikcyjną działalność gospodarczą, ale niestety tego momentu nie likwiduje, czyli to zjawisko nadal będzie występować.
1: Ale pańskim zdaniem te zmiany są w takim razie zbyt delikatne? Stać nas na to, żeby przeprowadzić większą reformę, czy bardziej radykalną reformę podatkową?
2: My musimy mieć bardziej radykalną reformę podatkową. To jest takie trochę korekta, która ma pomóc stosunkowo dyskryminowanej grupie podatników, ale dość wąskiej. Natomiast to, czego my potrzebujemy, to uproszczenie systemu podatkowego i jego uporządkowanie, bo dzisiaj od tych samych pieniędzy, które zarobimy, w zależności od tego, jaki podatek wybierzemy i na czym zarobiliśmy te pieniądze, płacimy od 0% podatku do 41% podatku. I jakby to jest na dłuższą metę bardzo szkodliwe dla gospodarki i dla zaufania obywatela do państwa, że ten system jest tak rozbałaganiony.
1: A dlaczego pańskim zdaniem nikt się nie decyduje na taką radykalną zmianę w systemu podatkowego?
2: Bo to jest ogromne zadanie, którego skutki tak naprawdę, które po pierwsze będzie może mieć koszty wyborcze, ponieważ to uporządkowanie i uproszczenie może oznaczać dla dużych grup wyborców podniesienie opodatkowania, bo my dzisiaj mamy generalnie niskie podatki, więc jest to ryzykowne wyborczo, a po drugie to jest duże zadanie, które pewnie trzeba byłoby rozłożyć na 2-3 lata, jak nie dłużej, a więc generalnie każda władza, która by to robiła, musiałaby się zgodzić na to, że to będzie, że efekty tej reformy będzie raczej zbierała jakaś następna władza, albo przynajmniej one będą w następnej kadencji odczuwalne. To jest taki rodzaj reformy, w której nie robi się polityk, nie robi tego dla siebie, tylko raczej dla swoich następców.
0: Wracamy do Was za chwilę. Zostańcie z RMF FM.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Maciej Samcik, redaktor naczelny portalu Subiektywnie o finansach w Radiu RMF 24. A że u nas wszystko jest polityką i wszystko się liczy w kadencjach, to rozumiem, w kadencjach parlamentarnych, to rozumiem, że raczej się nie należy spodziewać gwałtownej i radykalnej zmiany systemu podatkowego, pańskim zdaniem.
2: Chyba że nas sytuacja do tego zmusi. To znaczy okaże się, że po prostu tych przychodów z podatków nam brakuje. Mamy coraz wyższe koszty obsługi długu, to zadłużenie jest coraz większe, więc potrzebujemy w pewnym momencie więcej pieniędzy od ludzi zebrać, od podatników, żeby to państwo nie zbankrutowało i wtedy trzeba będzie tym podatnikom zaproponować reformę. Znaczy, drodzy rodacy, potrzebujemy od was więcej pieniędzy, ale żebyście chcieli nam zapłacić te więcej pieniędzy, to musimy wam zaproponować bardziej sprawiedliwy, bardziej uczciwy, bardziej przejrzysty system podatkowy. I myślę, że to może być ta motywacja.
1: Etatowcy zyskają kilkaset złotych, duzi przedsiębiorcy pewnie poszukają rekompensaty w naszych portfelach, a tacy przedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy, oni też zyskają na tych zmianach podatkowych, które zaproponował premier Tusk?
2: Dla małych przedsiębiorców, nic, znaczy rozumianych jako tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, jeśli są na, jeśli płacą podatek liniowy, to dla nich nic się nie zmienia. Oni nadal płacą 19% plus 5% składki zdrowotnej, czyli ich opodatkowanie nadal wynosi 24%.
1: Jeszcze chciałem z pana zapytać o ceny żywności, bo spodziewamy się wzrostu cen żywności. Z czego to wynika, pańskim zdaniem?
2: Z jednej strony kwestia cykliczności, to znaczy mieliśmy, cała produkcja żywności jest taka bardzo cykliczna, to znaczy jak ceny spadają, to rolnicy produkują mniej żywności w danej kategorii, bo im się to nie opłaca. Te ceny, w związku z tym tej żywności zaczyna brakować, w związku z tym ceny bardzo mocno rosną i wtedy rolnikom się opłaca i wtedy zaczynają produkować po tych wysokich cenach. I jesteśmy teraz w takim momencie tego cyklu, że te ceny generalnie dla większości produktów są niskie. No i pewnie pójdą w górę. No, poza tym mamy kwestię wojny w Zatoce Perskiej i ceny nawozów. Że ceny nawozów już kilka miesięcy temu, od marca, od kwietnia są bardzo wysokie, one się w niektórych kategoriach nawozów podwoiły. No i to się przekłada z pewnym opóźnieniem na ceny żywności, no bo rolnicy muszą te nawozy kupić, te nawozy są używane do tego, żeby coś tam wyrosło w ciągu kilkunastu miesięcy, no i za te kilkanaście miesięcy będziemy widzieć efekt tego, że rolnik musiał kupić nawóz dwa razy drożej. Myślę, że ten okres się pewnie w przyszłym roku, na początku przyszłego roku zacznie.
1: Wczorajsza Rzeczpospolita mówi o wzroście cen żywności nawet o 7%. To zapowiada wzrost inflacji, pańskim zdaniem?
2: No może, bo wydatki na żywność to w portfelach tych mniej zamożnych Polaków to jest mniej więcej połowa wszystkiego, co wydają w skali miesiąca. W przypadku tych bardziej zamożnych bardziej to jest 20-25%, ale u każdego z nas to jest spory procent wydatków. Chociaż oczywiście to jest, można tym manewrować, tak? Można kupować droższe, można kupować tańsze. W takich momentach, jak ceny rosną, to zwykle też rośnie rozbieżność między cenami w najtańszych sklepach i najdroższych. Dzisiaj więcej osób sobie pozwala na kupowanie w tych droższych. Pewnie jak ceny pójdą w górę, to będzie można się rozejrzeć za tańszymi sklepami.
1: Już kończąc naszą rozmowę, rozumiem, że w związku z tym, że żywność może podrożeć, że to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, nie zmienia się jakoś radykalnie, niestety, nie uspokaja się sytuacja, to raczej nie należy się spodziewać jakichś gwałtownych i ewentualnych obniżek stóp procentowych, pańskim zdaniem.
2: Chyba nie. No, analitycy mówią, że raczej w przyszłym roku i być może wtedy o pół punktu procentowego, czyli z obecnego poziomu 3,75 do 3,25. Natomiast w tym momencie pewnie będzie to mało prawdopodobne. Radziłbym państwu wszystkim, zwiększmy trochę poduszkę finansową, bo czasy się robią coraz bardziej niepewne i warto pewnie będzie mieć jakiś zapas finansowy. Wzrost wynagrodzeń spada, więc będzie trudniej o podwyżkę pracy. Wygląda na to, że możemy mieć rzeczywiście wyższe koszty funkcjonowania w najbliższych miesiącach, więc lepiej mieć na to jakiś zapas finansowy.
1: Trzeba oszczędzać, bo będzie troszkę drożej. Tak mówi Maciej Samcik, redaktor naczelny portalu Subiektywnie o finansach. Dzisiaj w Radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy za spotkanie.
2: Dzięki wielkie, dobrego dnia.
1: Kłaniamy się, dobrego dnia.

0: Misja specjalna w RMF FM. Friedrich Paulus, feldmarszałek, który rozpoczął współpracę z Sowietami.
1: Jest 31 stycznia 1943 roku. Miasto Stalingrad, leżące nad Wołgą, jest niemal doszczętnie zniszczone po wielu miesiącach krwawych walk.
2: Zdziesiątkowane i zdemoralizowane oddziały niemieckie podejmują ostatnie próby beznadziejnej obrony przed nacierającymi wojskami sowieckimi.
1: Feldmarszałek Friedrich Paulus zdaje sobie jednak sprawę, że dalszy opór nie ma sensu i wojska niemieckie kapitulują.
2: Paulus dostaje się do niewoli, ale nie jest to koniec jego historii. W 1944 roku niespodziewanie wstępuje do antyfaszystowskiego Związku Oficerów Niemieckich.
1: Zaczyna otwarcie krytykować Hitlera i w kilku wystąpieniach emitowanych przez radio wzywa Niemców, by sprzeciwili się Führerowi.
2: Dlaczego jednak dowódca, który przez wiele lat skrupulatnie służył nazistowskiemu reżimowi, zmienił poglądy i nawiązał współpracę z ZSRR? I co stało się z nim po zakończeniu II wojny światowej?
1: W dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej przedstawimy historię feldmarszałka Friedricha Paulusa i wyjaśnimy, co stało się z nim po bitwie pod Stalingradem.
2: O świcie 22 czerwca 1941 roku III Rzesza rozpoczyna realizację planu Barbarossa i dokonuje inwazji na Związek Radziecki.
1: Adolf Hitler liczy, że dzięki wykorzystaniu doktryny wojny błyskawicznej Wehrmachtowi szybko uda się pokonać Armię Czerwoną.
2: Uważa zresztą, że Sowieci nie będą mieli większych szans z nowoczesną armią niemiecką i przed końcem roku ZSRR upadnie. Hitler przekonuje:
3: wystarczy, że wyważymy drzwi, a cała ta przegniła struktura natychmiast się rozpadnie.
1: Pierwsze dni ofensywy zdają się potwierdzać nadzieje Führera na zwycięstwo. Wojska niemieckie błyskawicznie posuwają się naprzód i zajmują kolejne miasta.
2: Sowieci, zaskoczeni atakiem, początkowo nie są w stanie zorganizować żadnej skutecznej obrony i cofają się pod naporem wojsk inwazyjnych.
1: Pod koniec 1941 roku niektóre jednostki niemieckie znajdują się już w odległości zaledwie 20 km od Moskwy.
2: Jednak te sukcesy nie oznaczają, że III Rzesza wygrała. Co więcej, Wehrmacht i inne armie sojusznicze muszą się mierzyć z coraz poważniejszymi wyzwaniami.
1: Szybkie postępy sprawiają, że poszczególne oddziały są rozproszone na froncie liczącym prawie 5000 kilometrów.
2: Ogromne odległości doprowadzają również do tego, że Niemcy mają coraz większe problemy z dostarczaniem zaopatrzenia dla armii.
1: Co więcej, jesienne opady deszczu sprawiają, że rosyjskie drogi stają się niemal nieprzejezdne, co znacząco spowalnia ruchy kolumn wojskowych.
2: Dodatkowo nadchodzi sroga zima, na którą Wehrmacht nie jest w pełni przygotowany. Żołnierze nie mają zimowych ubrań, a sprzęt zaczyna szwankować w ujemnych temperaturach.
1: Na początku grudnia 1941 roku ofensywa niemiecka zatrzymuje się. 6 grudnia Armia Czerwona przeprowadza udaną kontrofensywę, która odpycha Niemców od Moskwy.
2: III Rzeszy nie udaje się osiągnąć celu, jakim miało być błyskawiczne pokonanie ZSRR.
1: Mimo to Hitler zachowuje optymizm. Wciąż liczy, że pełne zwycięstwo nadal jest możliwe.
2: Jednak niemieckie dowództwo doskonale zdaje sobie sprawę, że czas będzie działał na ich niekorzyść. Niemcy nie mają dość surowców, by prowadzić długą wojnę na wyniszczenie.
1: W tej sytuacji powstaje nowy plan ofensywy na południu, której celem ma być zajęcie Zagłębia Donieckiego i Kaukazu, gdzie znajdują się złoża ropy.
3: Musimy zdobyć te pola naftowe na Kaukazie. Nie tylko pozwoli to na zabezpieczenie zapasów paliwa dla naszej armii, ale pozbawimy w ten sposób wroga dostępu do tego ważnego surowca.
2: Operacji nadano kryptonim Vollblau. Poza opanowaniem Kaukazu zakładano też zdobycie dorzecza Wołgi, co zablokowałoby ważny szlak zaopatrzeniowy Sowietów.
1: Ofensywa rozpoczyna się 28 czerwca 1942 roku. Niemieckie oddziały początkowo napotykają jedynie słaby opór i szybko posuwają się naprzód.
2: Führer jest zadowolony z postępów i postanawia zmienić jeden z celów kampanii.
3: Grupa Armii B powinna zająć Stalingrad.
1: Pierwotny plan operacji Vollblau nie zakładał opanowania Stalingradu. Celem miało być jedynie zniszczenie potencjału przemysłowego miasta i przejęcie kontroli nad Wołgą.
2: Jednak ze względów propagandowych Hitler chce zdobyć miasto noszące imię przywódcy ZSRR. Wierzy, że pozwoli to na znaczne osłabienie morale Armii Czerwonej.
1: Zadanie zajęcia Stalingradu zostaje powierzone 6. Armii, której dowódcą jest generał Friedrich Paulus.
2: Jest on cenionym oficerem sztabowym, który uczestniczył między innymi przy planowaniu operacji Barbarossa. Barbarossa. Jednak jak dotąd nie miał zbyt wiele okazji, by osobiście dowodzić wojskami na froncie.
1: Paulus liczy jednak, że udana operacja będzie kolejnym etapem jego kariery wojskowej.
2: 23 sierpnia 1942 roku pierwsze oddziały niemieckie docierają na obrzeże miasta. Dodatkowo Luftwaffe przeprowadza silne bombardowania, które niszczą wiele budynków.
1: Rozpoczyna się bitwa pod Stalingradem, która stanie się jednym z najkrwawszych starć II wojny światowej.
2: Obrońcy miasta stawiają zaciekły opór i Niemcy muszą walczyć o niemal każdy budynek. 6. Armia ponosi ogromne straty, ale stopniowo zajmuje kolejne dzielnice Stalingradu.
1: W październiku generał Paulus informuje Hitlera.
4: Całe miasto jest już praktycznie pod naszą kontrolą.
2: Niemcy rzeczywiście kontrolują niemal 90% powierzchni miasta. Jednak brak zaopatrzenia i poniesione straty sprawiają, że nie są w stanie prowadzić dalszego natarcia.
1: Co więcej, na brzegach Wołgi koncentrują się potężne siły sowieckie, które przygotowują się do kontrofensywy.
2: 19 listopada 1942 roku Armia Czerwona rozpoczyna operację Uran, w wyniku której 6. Armia zostaje całkowicie okrążona.
1: Niemcy, którzy przez ostatnie tygodnie zdobywali miasto, zostają teraz w nim uwięzieni i odcięci od reszty wojsk. Paulus zdaje sobie sprawę, że sytuacja jest bardzo zła.
2: Jego żołnierze są wycieńczeni walkami, a okrążenie oznacza, że transport amunicji czy pożywienia drogą lądową staje się niemożliwy.
1: 6. Armii wkrótce może zabraknąć zapasów i część niemieckich oficerów sugeruje, że Paulus powinien podjąć próbę wycofania się ze Stalingradu.
2: Jednak Hitler nie chce o tym słyszeć. Uważa, że byłaby to ogromna porażka dla jego prestiżu.
1: Co więcej, dowódca Luftwaffe Hermann Göring sugeruje.
5: 6. Armia może być przecież zaopatrywana drogą powietrzną. Gwarantuję, że nasze samoloty dostarczą jej potrzebne zaopatrzenie, które pozwoli jej utrzymać się w mieście. To da nam czas na zorganizowanie odsieczy.
2: Hitler akceptuje ten plan, jednak wbrew zapewnieniom Göringa, Luftwaffe nie posiada dostatecznej liczby samolotów, by przeprowadzić tak ambitną operację.
1: Okrążone wojska Paulusa otrzymują zapasy, które w żaden sposób nie są wystarczające, by kontynuować skuteczną obronę.
2: Sytuacja 6. Armii z każdym dniem się pogarsza, a żołnierzom zaczyna brakować jedzenia i amunicji.
1: Mimo to Hitler nadal nie zgadza się na jakąkolwiek próbę wycofania wojsk ze Stalingradu.
2: Ostatnia próba przełamania sowieckiego okrążenia zostaje podjęta 12 grudnia 1942 roku.
1: Siły niemieckie dowodzone przez generała Erisha von Mansteina rozpoczynają ofensywę, ale zostają wkrótce zatrzymane.
2: Nie udaje im się przełamać radzieckiej obrony i po kilku atakach muszą się wycofać. W ten sposób los 6. Armii zostaje przesądzony.
1: Wojska sowieckie nacierają na miasto i zaczynają odzyskiwać kolejne obszary, spychając Niemców do defensywy.
2: Jednak większość żołnierzy Paulusa nie ginie w walce, ale z powodu głodu lub siarczystego mrozu.
1: Dowódca zdaje sobie sprawę, że dalsza obrona jest bezcelowa. Paulus wysyła dramatyczną wiadomość do Führera.
4: Nasza sytuacja jest beznadziejna i dalsza walka nie ma sensu. Proszę o zgodę na kapitulację.
2: Jednak Hitler odpowiada.
3: Nie ma mowy o poddaniu się! Ma pan bronić miasta do ostatniego żołnierza!
1: Decyzja Führera nie jest podyktowana jedynie względami propagandowymi. Każdy kolejny dzień obrony wiązał znaczne siły sowieckie, dając Niemcom czas na wycofanie innych oddziałów z Kaukazu.
2: 30 stycznia 1943 roku Paulus otrzymuje niespodziewaną informację. Dowiaduje się, że został przez Hitlera awansowany do stopnia feldmarszałka.
1: Paulus doskonale rozumie ukryty motyw stojący za decyzją Führera. Jak dotąd żaden niemiecki feldmarszałek nigdy nie został wzięty do niewoli.
2: Przywódca III Rzeszy wierzy, że awans skłoni Paulusa do popełnienia samobójstwa. Miało to według niego być bardziej honorowe od kapitulacji.
1: Jednak nowo mianowany feldmarszałek nie ma zamiaru odbierać sobie życia. Swoim oficerom miał nawet powiedzieć:
4: przecież nie zabije się dla tego kaprala.
2: Ostatecznie 31 stycznia 1943 roku wojska dowodzone przez Paulusa kapitulują, a on sam dostaje się do niewoli.
1: Pozostali obrońcy poddają się 2 lutego, choć część żołnierzy, obawiając się niewoli, stawia opór jeszcze przez kilka tygodni.
2: Szacuje się, że w bitwie mogło zginąć w sumie nawet ponad 3 miliony ludzi, co czyni ją jedną z najkrwawszych bitew II wojny światowej.
1: Gdy wiadomość o kapitulacji dociera do Hitlera, ten wpada w szał.
3: Jak on się mógł poddać? W ten sposób cały heroizm 6. Armii poszedł na marne. Już nigdy więcej nie mianuje nikogo feldmarszałkiem.
2: Feldmarszałek Paulus jest traktowany przez Sowietów stosunkowo dobrze. Dowódcy radzieccy zdają sobie sprawę, że tak cenny jeniec może im się w przyszłości przydać.
1: Przeciwnik Hitlera, Wilhelm Pieck, który jeszcze przed wojną wyjechał z III Rzeszy i przebywa w Moskwie, stara się przekonać Paulusa do publicznego skrytykowania nazizmu.
2: Próbuje skłonić go do wstąpienia do Komitetu Narodowego Wolne Niemcy, który ma stać się zalążkiem przyszłych komunistycznych władz w Niemczech.
1: Początkowo Paulus dość chłodno podchodzi do tej propozycji. Jednak gdy feldmarszałek widzi, że do sowieckiej niewoli dostaje się coraz więcej żołnierzy, ostatecznie traci wiarę w Hitlera.
2: Istnieje też możliwość, że Paulus chciał podjąć współpracę z Sowietami, by po zakończeniu wojny mieć szansę na łagodniejsze traktowanie.
1: Były feldmarszałek wstępuje do komitetu i 8 sierpnia 1944 roku podpisuje się pod apelem do Niemców wzywającym do sprzeciwienia się Hitlerowi.
2: W wielu wystąpieniach w radiu wzywa też żołnierzy, by złożyli broń, zamiast kontynuować walkę.
1: Jednak jego apel nie przynosi żadnych większych efektów. Naziści uznają go za zdrajcę, a rodzina Paulusa trafia do więzienia.
2: Po zakończeniu wojny nadal pozostaje w ZSRR i do Niemiec przyjeżdża tylko po to, by jako świadek wziąć udział w procesach norymberskich.
1: Podczas tej wizyty nie dostaje jednak od Sowietów pozwolenia na spotkanie ze swoją żoną. Według innej wersji Paulus sam miał odmówić widzenia się z nią, tłumacząc:
4: nie chcę, by ktoś potem twierdził, że złożyłem zeznania tylko po to, by w nagrodę spotkać się z moją żoną.
2: Po zakończeniu procesów Paulus wraca do Związku Radzieckiego. Nie będzie już miał kolejnej okazji do spotkania z żoną, która umiera w 1949 roku.
1: Jeden z austriackich dziennikarzy pyta go też o los Niemców, którzy brali udział w bitwie pod Stalingradem i dostali się do niewoli. Paulus odpowiada:
4: może pan powiedzieć matkom i żonom żołnierzy spod Stalingradu, że ich bliscy są bezpieczni i wszystko z nimi jest w porządku.
2: Jest to jednak niezgodne z prawdą. Większość pojmanych żołnierzy trafiła do łagrów i bardzo niewielu z nich przeżyło.
1: Trudno stwierdzić, czy były feldmarszałek naprawdę w to wierzył, czy jedynie mówił to, co chcieli Sowieci.
2: W ZSRR żyje w przyzwoitych warunkach, ale nadal nie dostaje zgody na powrót do Niemiec. Staje się to dopiero możliwe po śmierci Stalina.
1: W październiku 1953 roku Friedrich Paulus przyjeżdża do NRD. Wyjeżdżając z Rosji miał powiedzieć:
4: przybyłem do ZSRR jako wróg. Opuszczam go jako przyjaciel.
2: Ostatnie lata życia spędza w Dreźnie, będąc pod stałą obserwacją wschodnio-niemieckich służb.
1: Umiera 1 lutego 1957 roku. Mimo że był jednym z najbliższych współpracowników Hitlera, nigdy oficjalnie nie został skazany.
2: Trudno też jednoznacznie stwierdzić, czy jego zmiana poglądów w sowieckiej niewoli była prawdziwa, czy był to jedynie sprytny sposób na uniknięcie odpowiedzialności za nazistowskie zbrodnie.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: Zbliża się godzina druga, czas na kolejne wydanie Faktów w RMF FM przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki przedstawi własne przepisy przeciwko szarlatanom. Za śmierć pacjenta nawet 15 lat kary więzienia. System kaucyjny do zmiany. Resort klimatu chce objąć kaucją kolejne opakowania. Nowy próg podatkowy i nowa stawka PIT. Rząd od nowego roku chce zmienić zasady rozliczania podatków. Prezydent Karol Nawrocki zaproponuje nowy rodzaj przestępstwa – nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych, poinformował o tym rzecznik prezydenta Rafał Leszkiewicz. Prezydencki projekt ma przewidywać kary do 15 lat więzienia za doprowadzenie do śmierci pacjenta. Jak podawaliśmy w Faktach RMF FM, Karol Nawrocki skieruje do Trybunału Konstytucyjnego przygotowaną przez rząd ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, czyli tzw. lex szarlatan. Rafał Leszkiewicz przedstawił podczas konferencji prasowej założenia prezydenckiej propozycji.
1: Karze do 3 lat więzienia będzie podlegała ta osoba, która, i tu cytuję, stosując przemoc, groźbę, podstęp, nadużywając zależności bądź zaufania, wykorzystując bezradność i stan zdrowia, nakłania pacjenta do rezygnacji ze zleconego leczenia medycznego lub nakłania do stosowania niebezpiecznych praktyk, co naraża go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
0: Rafał Leszkiewicz zapowiedział szybkie skierowanie projektu do Sejmu. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Spotkanie z wiceliderką rankingu Jeleną Rybakiną trwało zaledwie 31 minut, bo Kazaszka skreczowała przystanie 4-1 dla Świątek. Rybakina najwyraźniej miała problem ze ścięgnem Achillesa w lewej nodze. Szykują się zmiany w systemie kaucyjnym. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce, żeby kaucja objęła kolejne opakowania. W Faktach z nami reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, o jakie konkretnie zmiany chodzi?
2: Kaucją mają być objęte także jednorazowe szklane opakowania. Chodzi m.in. o tak zwane małpki, ale także butelki po sokach czy innych napojach.
3: Polacy po prostu zgłaszają nam tę potrzebę. Mają dosyć zbierania odpadów po lasach po kimś. Zasada powinna być prosta. Śmiecisz, pijesz, sprzątnij po sobie, po prostu, tak? A jeżeli ktoś wyrzuci takie opakowanie, to znajdzie się ktoś, może biedniejszy, który to opakowanie podniesie.
2: Mówi Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska. Resort chce także, żeby bony, które wydają automaty kaucyjne, obowiązywały dłużej niż 30 dni od oddania butelek. Szczegóły proponowanych zmian mamy poznać we wrześniu. Jak podkreśla ministerstwo, nowe przepisy na pewno nie wejdą w życie do końca tego roku.
4: Fakty i pieniądze w RMF FM.
0: PIT i CIT do zmiany. Rząd proponuje rewolucję w systemie podatkowym. W górę ma pójść drugi próg ze 120 do 130 tysięcy złotych. W kwocie od 130 do 150 tysięcy złotych podatnik nie zapłaci dotychczasowej stawki w wysokości 32%, tylko nową, pośrednią, 24%.
5: Zyskają na tym osoby zarabiające powyżej 11 900 złotych brutto miesięcznie. Przy pensji około 13 tysięcy złotych brutto. Oszczędność wyniesie około 180 zł miesięcznie.
0: Wyjaśnia analityk Toro Paweł Majtkowski. Nowy próg trzeba będzie sfinansować, dodaje główny doradca podatkowy Infaktu Piotr Juszczyk.
6: Zmianę sfinansują duże firmy, najlepiej zarabiające i część przedsiębiorców na ryczałcie. Firmy z przychodami powyżej 50 milionów złotych zapłacą CIT wyższy o 3 punkty procentowe. Osoby z dochodami powyżej miliona złotych wyższą daninę solidarnościową.
0: Zmiana